0: Noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Churching. Nieustanne zmienianie kościołów w poszukiwaniu duchowych atrakcji. Znacie to państwo? Dzisiejszy patron, choć nie żył w XXI wieku, także znał. Jednak zamiast oceniać czy krytykować to zjawisko, wybrał działanie, a właściwie to przeciwdziałanie owej nieustannej pogoni za wewnętrznym spełnieniem, która tak często nas dopada. Czy był jednak na to wystarczająco charyzmatycznym kapłanem o dźwięcznym głosie i darze wymowy? Oj, nie bardzo. Raczej przypominał chorowitego i niedowidzącego wikarego. Jednego jednak świętemu Janowi Chrzcicielowi de Rossi z całą pewnością nie zabrakło – serca. To nim właśnie patrząc dostrzegł to, co umykało oczom – rzesze pogubionych duchowo ludzi. Dla nich więc w jednym z rzymskich kościołów zaczął spędzać długie godziny w konfesjonale. Do nich także na pobliskie place i ulice wychodził, by pokrzepiać ich dobrym słowem albo nauczać o prawdach wiary, a tych, których tam akurat nie znalazł, tych szukał. Gdzie? W przytułkach i szpitalach, do których udawał się z pocieszeniem i sakramentalną posługą. Sam biedny niczym mysz kościelna, niedowidzący i cierpiący na epilepsję, a niósł pomoc innym. To cud, że święty Jan Chrzciciel de Rossi, będąc w takim stanie zdrowia i zasobności portfela, dożył jednak w połowie XVIII wieku 66 lat. No tak, ale jak już wspomnieliśmy na wstępie, miał mocne serce. Mocne, bo oddane Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Idziemy za Jezusem razem. Jednocześnie każdy ma swoje tempo. Każdy ma swój rys więzi z Jezusem. Inni nie muszą o tym wiedzieć. Piotr nie był Janem. Jan nie był Piotrem. I całe szczęście. Piotr pyta o przyszłość Jana, ale Jezus odpowiada: cóż tobie do tego? Troska o innych? Tak. Wspieranie innych? Tak. Ciekawskość? Nie. Ingerowanie w czyjąś drogę z Jezusem? Nie. Czy szanuję drogę wiary u moich bliskich?

0: Hey, Raven.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Świeżo to

0: Obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Franciszek Ksawery powiedział: znajdowałem lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za każdym razem, kiedy obok krzyża Zbawiciela nie pokazywałem postaci Jego Matki.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
2: Piotr usłyszał, jaka czeka go przyszłość. Patrzy na Jana i pyta: a co z tym będzie? Jezus odpowiada bez owijania w bawełnę: cóż Tobie do tego? Jeden z najbardziej ludzkich odruchów. Własną drogę oceniać przez porównanie z innymi. Czy mam tyle co inni, tak jak sąsiedzi, krewni, znajomi, ktoś w mediach? Jezus nie likwiduje tego odruchu kazaniem. Po prostu przerywa: Ty, idź za mną. Twoja droga jest Twoja, nie Jego. Pomyśl, czy oceniam siebie przez pryzmat życia innych? Jeśli tak, dlaczego? Co mi to daje?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Przed momentem zaśpiewała Sandra Reiser. To jest dobra muzyka w Radiu Emaus na sam początek dobrego dnia. Kamil Taranek, witajcie. Pozostanę z wami do 14:00.

Niemcy testują sposób na czyste miasto. W Berlinie za zbieranie śmieci można otrzymać nagrody. W zamian za działania przyjazne środowisku można wzbogacić się o wycieczki kajakowe z przewodnikiem, warsztaty artystyczne nad wodą, darmowe bilety do muzeów czy zniżki do restauracji. Oprócz tego jeden z kompleksów kulturalno-rozrywkowych oferuje uczestnikom darmowy napój oraz dwie gałki lodów. No i to chyba pierwszy taki przypadek, gdy śmieci mogą człowieka naprawdę uszczęśliwić.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
5: Jest sobota 23 maja, jest to 143 dzień roku, a do jego końca pozostało 222 dni. Słońce w Poznaniu wzeszło o 4:44, a zajdzie 7 minut po 21:00. Tym samym dzień będzie trwał 16 godzin i 8 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 28 minut. W tę sobotę z kwiatami idziemy do Iwony oraz Michała. A teraz przeglądne daty związane z 23 maja. Na początek rok 1949, kiedy utworzono Republikę Federalną Niemiec. W 1984 roku miała miejsce premiera filmu przygodowego Indiana Jones i Świątynia Zagłady w reżyserii Stevena Spielberga. Przejdźmy teraz do roku 1995, kiedy Marek Kamiński i Wojciech Moskal jako pierwsi Polacy po 70-dniowej pieszej wędrówce dotarli do bieguna północnego. I jeszcze jedna data to rok 2015, kiedy w Wiedniu odbył się finał jubileuszowego 60. konkursu piosenki Eurowizji.

Zaglądamy do kalendarium poznańskiego. W 1788 roku urodził się Dezydery Adam Chłapowski, generał i rzecznik postępu gospodarczego w Wielkopolsce. Z kolei w 2011 roku, oczywiście 23 maja, na miesiąc przed oficjalnym przekazaniem pojazdu, Solaris zaprezentował lokalnym władzom i prasie pierwszy egzemplarz tramwaju Tramino dla MPK w Poznaniu. Firma przedstawiła także hale produkcyjne, w których odbywa się końcowy etap wytwarzania niskopodłogowych pojazdów szynowych marki Solaris. Tramwaj mierzy blisko 32 metry, jest wagonem przegubowym, pięcioczłonowym i jednoprzestrzennym oraz niskopodłogowym. W jego wnętrzu na całej długości nie ma żadnych stopni. Szerokość drzwi podwójnych wynosi aż 1500 mm i jest największą, jaką można obecnie spotkać w oferowanych na rynku tramwajach. Z kolei minimalna szerokość przejścia wewnątrz wagonu to 75 cm.

0: Wśród znanych osób urodzonych 23 maja jest m.in. Maria Konopnicka, jedna z najważniejszych polskich pisarek i poetek. Maria Konopnicka przyszła na świat w 1842 roku, natomiast w 1993 roku urodził się Dawid Podsiadło, polski wokalista i autor tekstów. No i jeszcze nietypowe święta. 23 maja obchodzony jest m.in. Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Światowy Dzień Żółwia, Międzynarodowy Dzień Spedytora oraz Dzień Teścia.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Przez ostatnie minuty czas wypełniali nam panowie z zespołu Czerwone Gitary. Być może są osoby, które pomimo, że jest sobota, muszą gdzieś zdążyć na dziewiątą. Tych wszystkich informuję, że do pełnej godziny mamy jeszcze 22 minuty.

0: Kibice Lecha już szykują gardła i szaliki, bo w sobotę, czyli dzisiaj, Poznań zamieni się w jedną wielką biało-niebieską imprezę. Po meczu z Wisłą Płock piłkarze kolejarza wyruszą Piotrowym londyńskim autobusem ulicą Grunwaldzką prosto na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie odbędzie się feta z powodu zdobycia kolejnego tytułu Mistrza Polski. Będą tłumy, będą race, ale będą pewnie też i korki, więc jeżeli ktoś planuje przejazd przez Grunwald po 20, to szybciej będzie chyba dojść tam pieszo i od razu świętować z piłkarskim Lechem.
1: Radio Emaus.

Zbliżające się lato zapowiada się podobno wyjątkowo upalnie, ale dzisiejsza sobota także będzie całkiem ciepła. Szczegóły dotyczące pogody w Radiu Emaus punktualnie o 9:00.

0: czy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze minęła 9, a my sprawdzamy pogodę na ten weekend, a ona ma być nieco wakacyjna, bo dziś w najcieplejszym momencie dnia słupki termometrów wskażą 26 stopni. W tym momencie jest 19 stopni w Poznaniu, Lesznie, Śremie i Nowym Tomyślu. Słońce ma być podobno pod dostatkiem, ale trochę większych chmur widzę, kiedy spoglądam przez okno w naszej redakcji na poznańskim Hartowie. Jakość powietrza jest dzisiaj dobra, a biometr jest jak najbardziej korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Monika Lewczyk i Alvaro Soler. Trzeba przyznać, że ten duet im się udał. W Radiu Emaus niezmiennie dobra muzyka, teraz coś relaksującego i odprężającego. To będzie nagranie Relax Take It Easy, a zaśpiewa Mika, czyli brytyjski piosenkarz i kompozytor libańskiego pochodzenia. Kamil Taranek, witam ponownie.

0: jaki pozwolił osiągnąć polski system kaucyjny. Nowy najwyższy wynik to 3925 zł i 50 groszy. Rekordzistą jest pan Wiesław, który oddał prawie 8 tysięcy butelek we wsi Kołbiel pod Warszawą, a cały proces zajął mu prawie 8 godzin. Być może zamiast zwykłego zwrotu butelek, pan Wiesław powinien zająć się dostawami hurtowymi.
1: Radio Emaus.

Shiny Happy People i zespół R.E.M. w Radiu Emaus. W dzisiejszym cyfrowym świecie pisanie odręczne staje się już rzadkością. Jednak nowe badania pokazują, że ta czynność może znacząco poprawić naszą pamięć. To ja zachęcam, aby zapisać, a najlepiej zapamiętać nasz numer telefonu, czyli 616593795. To jest właśnie nasz numer, pod który możecie zadzwonić i na przykład zapytać o tytuł piosenki, którą aktualnie gramy. W każdej chwili można do nas także napisać i wysłać SMS-a pod numer 601-077-033. Ten numer jest nieco łatwiejszy do zapamiętania, więc mam nadzieję, że tak szybko nie zatrze się w waszej pamięci.

0: Radio Emaus. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Marsz dla życia, który przejdzie przez Poznań. Uroczystość zesłania Ducha Świętego w sanktuarium na Świętej Górze w Gostyniu. Fifne targi w Galerii u Jezuitów w Poznaniu i pierwsza rocznica beatyfikacji księdza Stanisława Sztrajcha w sanktuarium w Luboniu. Jak zawsze wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: 31 maja przez Poznań przejdzie Marsz dla Życia, organizowany przez Duszpasterstwo Małżeństw i Caritas Poznań. Ma on przypominać wszystkim, że każde życie jest ważne i trzeba je chronić, a rodzina jest fundamentem społeczeństwa. Bo dziś często o tym zapominamy, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa poznańskiej Caritas.
2: To jest wydarzenie, które staramy się zawsze zorganizować w okolicach Dnia Dziecka, Dnia Matki, to też zazwyczaj są poznańskie dni rodziny. I chcemy bardzo mocno zaznaczyć tę wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartość rodziny, te wartości, które są mocno podważane we współczesnym świecie, które też są mocno kwestionowane. Wielu ludzi boi się mieć dzieci, jest to jakieś dla nich takie niepewne.
1: Uczestnicy marszu przejdą przez miasto na Ostrów Tumski, gdzie na wszystkich będzie czekał festyn rodzinny odbywający się pod hasłem Bądźmy Razem.
2: Chcemy przejść Marszem dla Życia, który będzie o godzinie 14:00 zaczynał się z placu Adama Mickiewicza po mszy świętej u ojców Dominikanów o godzinie 13:00 i przejdziemy wspólnie pod plac katedralny, gdzie na wszystkich gości będzie czekać już festyn rodzinny. Tam będzie moc atrakcji, również będą prezentować się różne organizacje, fundacje katolickie wspierające tę wartość życia rodziny, jakieś takie wartości wychowawcze i będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będzie występ Piotra Pawlickiego i jego chóru gospel, który będzie takim zwieńczeniem całego świętowania. Także serdecznie zapraszamy do udziału.
1: O godzinie 17:30 odbędzie się koncert chóru gospel Piotra Pawlickiego, a mamy i ich dzieci będzie można wesprzeć w ramach akcji Pieluszka dla Maluszka. Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc finansowo organizację Marszu dla Życia, cały czas mogą to zrobić na stronie Caritas Poznań.
0: U proboszcza w parafii.
1: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu zapraszają 24 maja na odpust zesłania Ducha Świętego. W tym roku uroczystości będą się odbywać pod hasłem Duchu Święty, poucz i prowadź nas, mówi ksiądz Adam Pupka z Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
3: Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na odpust w uroczystość zesłania Ducha Świętego i na cały tydzień odpustowy, ponieważ tradycyjnie przedłużamy to świętowanie na cały tydzień. Sam zaś dzień odpustu zapraszamy na godzinę 12:00 na sumę odpustową, którą odprawi biskup Jan Piotrowski i zapraszamy również na rodzinny ekofestyn, który odbędzie się w ogrodach klasztornych. Będzie tam wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych, działań plastycznych, różnych zabaw i też pamiętając o tym, że ziemia, to wszystko, co nas otacza, jest Bożym darem, z którego mamy się ucieszyć i który jest też dla nas zadaniem, żebyśmy o niego dbali.
1: Nie należy jednak zapominać też o znaczeniu duchowym tego święta.
3: Duch Święty, który przychodzi do nas, jest znakiem tego, że Bóg jest zainteresowany naszymi losami tutaj na świecie i że dba o nas. I że właśnie to dzieło, które dzięki Panu Bogu odkrywamy, jest znakiem tego, że Bóg ma dla nas dobry plan i że warto z Nim współpracować.
1: Do radosnego świętowania tego wyjątkowego dnia księża Filipini zapraszają wszystkich wiernych na Świętą Górę do Gostynia.
0: U proboszcza w parafii.
1: 24 maja będziemy obchodzić pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza Stanisława Sztrajcha w kościele świętego Jana Bosko w Luboniu. To właśnie tam znajduje się sanktuarium księdza Stanisława, a w nim jego sarkofag i miejsce pamięci. Natomiast w tamtejszym muzeum zgromadzono pamiątki po błogosławionym. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13:00, której będzie przewodniczył arcybiskup Zbigniew Zieliński. Zaprasza na nią proboszcz parafii świętego Jana Bosko ksiądz Tomasz Rogoziński.
4: Na tę mszę świętą zapraszamy również apostolat modlitwy za kapłanów, Margaretka, a więc wszystkich, którzy pragną modlić się za kapłanów o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne, zakonne, ponieważ też sanktuarium taki ma trochę też i rys duchowy. Jest to sanktuarium szczególnej modlitwy za kapłanów i modlitwy o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne, zakonne. Na zakończenie mszy świętej o godzinie 13 będzie także modlitwa przy sarkofagu błogosławionego księdza Stanisława. Mówimy tam modlitwę litanijną oraz modlitwę za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława.
1: Obchodom będzie towarzyszyć także wystawa i koncert.
4: Będzie obchodom rocznicowym towarzyszyła również wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Męczennik za wiarę. Ta wystawa już znajduje się przy kościele, upamiętnia życie błogosławionego księdza Stanisława Strajcha. Także zapraszamy do obejrzenia tejże wystawy, która znajduje się przy kościele, przy sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława. Natomiast wieczorem o godzinie 19 zapraszamy na koncert zespołu muzyki dawnej, Collegium Artis. Koncert nosi tytuł Między ciszą a modlitwą. Będzie to też takie podsumowanie tych obchodów rocznicowych beatyfikacji błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.
1: Dzień wcześniej, w sobotę, odbędzie się także spacer po Luboniu z przewodnikiem śladami księdza Stanisława Strajcha.
4: Jest wycieczka również organizowana, także wszyscy, którzy chcieliby zwiedzić jako jeden z ważnych punktów także nasze sanktuarium, odwiedzić Izbę Pamięci, to też bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Nowa Izba Pamięci jeszcze jest w przygotowaniu, ale już niedługo będzie też otwarta, taką mam nadzieję, że już na jesieni będzie też otwarcie nowej Izby Pamięci błogosławionego księdza Stanisława.
1: Przypomnijmy, że ksiądz Stanisław Strajch został zamordowany w niedzielę 27 lutego 1938 roku podczas mszy świętej dla dzieci w parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko, której był pierwszym proboszczem. Komunista fanatyk oddał w kierunku księdza 4 strzały. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2017 roku, a sama beatyfikacja miała miejsce 24 maja 2025 roku.
0: U proboszcza w parafii.
1: W 2026 roku przypada 1060. rocznica Chrztu Polski. Z tej okazji 24 maja o godzinie 13 w samym sercu historycznej kolebki Polski w Katedrze Poznańskiej odbędzie się uroczysty koncert zatytułowany Ego te baptizo – Ja Ciebie chrzczę. Tytuł koncertu nawiązuje bezpośrednio do sakramentalnej formuły chrzcielnej, a sam koncert ma być artystyczną refleksją nad znaczeniem chrztu jako aktu duchowego, kulturowego i historycznego, który wprowadził Polskę w krąg cywilizacji chrześcijańskiej Europy. Podczas koncertu wystąpią Poznański Chór Katedralny pod dyrekcją Szymona Bajona oraz Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, a w programie znajdą się dzieła sakralne nawiązujące do tematyki chrztu. Wcześniej Poznański Chór Katedralny wystąpi podczas mszy świętej o godzinie 12.15.
0: U proboszcza w parafii.
1: Poznańska Galeria u Jezuitów przy ulicy Dominikańskiej ponownie zaprasza 24 maja na fifne targi. Tym razem jest to specjalna edycja z okazji Dnia Matki. Wszyscy więc, którzy szukają prezentu dla swoich mam na 26 maja, powinni się wybrać na fifne targi. Znajdą tam unikalne rękodzieło, designerskie przedmioty, autorską biżuterię, ceramikę, ilustracje i o wiele, wiele więcej. Targi rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do 18. Wstęp jest bezpłatny.
0: U proboszcza w parafii.
1: Jeszcze do 24 maja można przesyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia. Inicjatywa pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski ma na celu ukazanie i promowanie wspólnot parafialnych, które poprzez działalność duszpasterską, społeczną i charytatywną budują żywe, zaangażowane środowiska lokalne. Wystarczy wypełnić zgłoszenie, które dostępne jest na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej i przesłać je razem ze zdjęciami dokumentującymi opisane działania duszpasterskie, ewangelizacyjne, charytatywne, sportowe i ekologiczne. Do udziału zaproszone są parafie z całej Polski. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni 10 parafii, które zakwalifikują się do finału. Poznamy je do 28 maja. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. Główna nagroda to 10 000 złotych.
0: U proboszcza w parafii.
1: Małżeńska kawiarenka dialogowa w Poznaniu zaprasza 23 maja o godzinie 17 na spotkanie Słucham, więc jesteśmy. Wprowadzenie tematyczne do dialogu Magdalena Urbanowicz, trener, life coach i doradca rodzinny. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się w Centrum Duszpasterskim Parafii Świętego Rocha w Poznaniu, a zaprasza na nie Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Na stronie Duszpasterstwa można się także zapisać na to spotkanie.
0: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Na dobry dzień.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Na 10 minut przed 10 mam garść informacji dla kierowców. W Poznaniu w nocy ze środy na czwartek zmieniła się organizacja ruchu w rejonie budowanej trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka. Ruch po ulicy Królowej Jadwigi został przeniesiony na nitkę południową, a część ulic w centrum miasta jest zamknięta. Już do wczesnych godzin porannych powoduje to korki. Ja podejrzewam, gdzie obecnie kierowcy natrafią na największe natężenie ruchu. W Poznaniu więcej aut i cierpliwości osoby za kółkiem muszą wykazać na rondzie Starołęka oraz na skrzyżowaniu Grochowskiej i Arciszewskiego. Natomiast w Lesznie jest delikatnie ciaśniej na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Jana Pawła II.

0: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 10 uderzeń na zegarze i 10 powodów, by nie zmieniać stacji. To jest Radio Emaus, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Sobota w Wielkopolsce zapowiada się bardzo przyjemnie. W Poznaniu będzie do 26 stopni z umiarkowanym zachmurzeniem i sporą ilością słońca. W Lesznie i Śremie także ciepło, a chmur ma być raczej niewiele. W Nowym Tomyślu częściowo słonecznie, a zachmurzenie wyniesie około 40-50%, ale oczywiście obejdzie się bez deszczu.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

prawie 6:10. Kamil Taranek, dzień dobry, dzień dobry. Czy w tej godzinie będziemy mieć dla Was dobre propozycje muzyczne? Oczywiście, że tak. A tymczasem chcę Was zaprosić na nasz cykl W drodze do Emaus, który już za kilka minut. A póki co posłuchamy amerykańskiej piosenkarki Miley Cyrus.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Idziemy za Jezusem razem. Jednocześnie każdy ma swoje tempo. Każdy ma swój rys więzi z Jezusem. Inni nie muszą o tym wiedzieć. Piotr nie był Janem. Jan nie był Piotrem. I całe szczęście. Piotr pyta o przyszłość Jana, ale Jezus odpowiada: cóż tobie do tego? Troska o innych? Tak. Wspieranie innych? Tak. Ciekawskość? Nie. Ingerowanie w czyjąś drogę z Jezusem? Nie. Czy szanuję drogę wiary u moich bliskich?

Patrzę teraz na raport, z którego wynika, że każdego dnia średnio korzystamy ze swojego smartfona przez ponad 5 godzin. To jeżeli i tak spędzamy tyle czasu ze swoim telefonem, to dobrze będzie pobrać i zainstalować aplikację Radia Emaus. Za jej pośrednictwem możecie słuchać naszej stacji wszędzie na świecie, a także w dowolnym momencie odsłuchać wiele audycji tworzonych przez naszych prezenterów i dziennikarzy. A dla tych, którzy wolą nas odbierać w tradycyjny sposób, krótkie przypomnienie. W Poznaniu jesteśmy na 89,8 FM. W Lesznie gramy dla Was na 92, w Nowym Tomyślu na 94, a w Śremie na 106,2 FM.

Policjanci z Obornik zatrzymali 49-letniego dostawcę, który rozwoził jedzenie kompletnie pijany. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu

0: w organizmie. Mało tego, miał też dożywotni zakaz prowadzenia auta. Wszystko wyszło na jaw dzięki klientowi, który wyczuł od kuriera mocną woń alkoholu i zadzwonił na numer 112. Tak mi przyszło do głowy, że to była dostawa z procentami i bez dopłaty.
1: Radio Emaus.

0: sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przeglądam internet w poszukiwaniu ciekawych informacji i trafiłem na taką, że ponad połowa Polaków w wieku od 25 do 34 lat nadal mieszka z rodzicami. Pod tym względem nasz kraj wyprzedził m.in. Włochy. A powodem, dla którego tak duży odsetek Polaków mieszka z rodzicami, jest wzrost cen mieszkań, a tym samym spadek ich dostępności. Pewnie parę osób zgodzi się ze mną, że czasem jednak lepiej mieszkać z rodzicami niż żyć wspólnie z kredytem bankowym na własne lokum.

Johnny Hates Jazz w utworze Shattered Dreams w Radiu Emaus. Na odcinku autostrady A6 Szczecin-Dąbie, Rzęśnica, doszło do błędu systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenie przez kilka dni błędnie obliczało średnią prędkość pojazdów, co skutkowało niesłusznymi mandatami dla kierowców. Wszystkie kary z okresu od 29 kwietnia do 4 maja zostaną anulowane. Wyszło na to, że szybciej jechał komputer niż kierowcy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na Allegro to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Pogoda.
5: I bardzo proszę, jak godzina 11 potrafi mnie zaskoczyć, już mamy 10 sekund po godzinie 11, a teraz zaglądamy w pogodę. Dziś w Poznaniu i Wielkopolsce będzie do 26 stopni, a w tej chwili słupki termometrów już przekraczają 20 kresek na plusie. No ale tak sobie myślę, odchodząc od pogody, że dzisiaj atmosfera będzie bardzo gorąco wieczorem, a wszystko dlatego, że Lech Poznań zdobył Mistrzostwo Polski, no i dzisiaj będzie wielka feta, o czym jeszcze nie raz powiemy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Basta.
1: Minęła 11.15, zerkam w kalendarz. Mamy sobotę 23 maja. Jest to 143 dzień roku, a do jego końca pozostało jeszcze 222 dni. Słońce w Poznaniu wstało o 4.44, a zajdzie o godzinie 21.07. Dzień będzie trwał 16 godzin i 8 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 28 minut. Dziś imieniny świętują Iwona oraz Michał, których serdecznie pozdrawiamy.

Ministerstwo Energii ogłosiło nowe ceny paliw obowiązujące od soboty do poniedziałku. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, co oznacza spadek ceny o 2 grosze. Benzyna 98 będzie kosztować 7 zł, a za olej napędowy kierowcy zapłacą 6,85 zł. Oznacza to spadek o 6 groszy względem cen obowiązujących w piątek. Tankowanie dalej boli, ale teraz przynajmniej trochę mniej.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Tarcza zegara wskazuje godzinę 11.30, a my muzycznie popłyniemy wraz z zespołem Texas.

0: Dziś w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym po raz 13 odbędzie się Bieg Lwa. Bieg na dystansie 10 km rozpocznie się o godzinie 18. Uczestnicy będą startować oraz finiszować przy muzyce granej na żywo przez organka. Z kolei po meczu z Wisłą Płock piłkarze kolejarza wyruszą piętrowym londyńskim autobusem ulicą Grunwaldzką prosto na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie odbędzie się feta z powodu zdobycia kolejnego tytułu Mistrza Polski.
1: Radio Emaus.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Jeszcze przed południem zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium. Rozpoczynamy od 23 maja 1976 roku, kiedy w Gdańsku urodziła się Agnieszka Chylińska, popularna wokalistka rockowa posiadająca ostry, drapieżny głos. Karierę rozpoczynała z zespołem ONA, śpiewając w takich przebojach formacji jak Znalazłam, Kiedy powiem sobie dość, czy Niekochana. Po rozwiązaniu grupy zaczęła występować z własnym zespołem, później jako solowa artystka wydała płytę Modern Rocking w stylistyce dance pop, zawierającą m.in. utwory Nie mogę cię zapomnieć. Tego nagrania posłuchamy niebawem. Z kolei w 1993 roku w Dąbrowie Górniczej urodził się Dawid Podsiadło, wokalista i autor tekstów. Laureat programu X-Factor w 2013 roku wydał debiutancki album Comfort and Happiness, który uplasował się na pierwszym miejscu w zestawieniu listy przebojów w Polsce i też sprzedaży. Był nominowany do nagrody MTV Europe Music Awards w kategorii Najlepszy Polski Wykonawca, a w 2014 roku otrzymał 4 Fryderyki. A ja trzymam w ręku singiel To co masz ty, który zagramy za kilka minut.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pogoda.
1: W Poznaniu i regionie będzie dziś ciepło i pogodnie. Temperatury dojdą do 26 stopni, wiatr będzie słaby, a biometr korzystny. Czyli mamy pogodę, przy której kawa smakuje jeszcze lepiej.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Nie wiem, jakie macie plany na resztę dnia, ale bez względu na to, co będziecie robić, w naszym towarzystwie będzie jeszcze lepiej i na pewno przyjemniej, o co zadba już za chwilę Louis Armstrong. Kamil Taranek, witam raz jeszcze.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.
2: Piotr usłyszał, jaka czeka go przyszłość. Patrzy na Jana i pyta: A co z tym będzie? Jezus odpowiada bez owijania w bawełnę: Cóż tobie do tego? Jeden z najbardziej ludzkich odruchów. Własną drogę oceniać przez porównanie z innymi. Czy mam tyle co inni, tak jak sąsiedzi, krewni, znajomi, ktoś w mediach? Jezus nie likwiduje tego odruchu kazaniem. Po prostu przerywa: Ty, idź za mną. Twoja droga jest twoja, nie jego. Pomyśl, czy oceniam siebie przez pryzmat życia innych? Jeśli tak, dlaczego? Co mi to daje?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Na zegarze 19 po 12, a teraz będzie o tym, że w Szamotułach pojawił się łoś. Zwierzę spacerowało po terenach zielonych i podmokłych, a mieszkańcy dostali apel, żeby nie podchodzić, nie dokarmiać i nie robić

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
5: Za 29 minut będzie 13.

0: Polacy coraz chętniej latają i to dosłownie. Polskie lotniska pękają w szwach, bo w zeszłym roku obsłużyły ponad 66 milionów pasażerów. Najczęściej wybieraliśmy Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, a numerem jeden znów został Londyn. W tym tempie pasażerów przybywa szybciej niż miejsc parkingowych przy lotniskach.
1: Radio Emaus.

Wraz z nadejściem cieplejszych dni na balkonach zaczynają pojawiać się suszarki z wywieszonym na nich praniem. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach suszenie prania na balkonie może wiązać się z mandatem. Karę grzywny do 500 zł można otrzymać, gdy pranie będzie tak mokre, że kapiąca z niego woda będzie spływać na balkony sąsiadów lub na chodnik. Jeżeli wasze pranie zrobi się na tyle mokre, że może zrobić się mokre sąsiadom, to może być to dosłownie kosztowna kąpiel. A pogoda dziś zachęca do tego, żeby powiesić pranie na balkonie, a więcej szczegółów na temat pogody punktualnie o 13:00.

0: Właśnie wybiła godzina 13.
1: Pogoda.
0: O pogodzie można dziś mówić w samych superlatywach, bo jest słonecznie, jest całkiem ciepło, no i też wiatru za bardzo w tę sobotę nie odczujemy. Ale jeżeli chodzi o atmosferę, to ona będzie jak najbardziej gorąca dziś wieczorem, kiedy piłkarze oraz kibice Lecha Poznań będą świętować zdobycie Mistrzostwa Polski.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

tej godzinie przygotowaliśmy takie propozycje programowe, jak na przykład audycja Święci z Nieba Ściągnięci, ale nie tylko. I o tym opowiem na pewno jeszcze w najbliższych minutach. Tymczasem Daria Zawiałow.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Churching. Nieustanne zmienianie kościołów w poszukiwaniu duchowych atrakcji. Znacie to państwo? Dzisiejszy patron, choć nie żył w XXI wieku, także znał. Jednak zamiast oceniać czy krytykować to zjawisko, wybrał działanie, a właściwie to przeciwdziałanie owej nieustannej pogoni za wewnętrznym spełnieniem, która tak często nas dopada. Czy był jednak na to wystarczająco charyzmatycznym kapłanem o dźwięcznym głosie i darze wymowy? Oj, nie bardzo. Raczej przypominał chorowitego i niedowidzącego wikarego. Jednego jednak świętemu Janowi Chrzcicielowi de Rossi z całą pewnością nie zabrakło – serca. To nim właśnie patrząc dostrzegł to, co umykało oczom – rzesze pogubionych duchowo ludzi. Dla nich więc w jednym z rzymskich kościołów zaczął spędzać długie godziny w konfesjonale. Do nich także na pobliskie place i ulice wychodził, by pokrzepiać ich dobrym słowem albo nauczać o prawdach wiary, a tych, których tam akurat nie znalazł, tych szukał. Gdzie? W przytułkach i szpitalach, do których udawał się z pocieszeniem i sakramentalną posługą. Sam biedny niczym mysz kościelna, niedowidzący i cierpiący na epilepsję, a niósł pomoc innym. To cud, że święty Jan Chrzciciel de Rossi, będąc w takim stanie zdrowia i zasobności portfela, dożył jednak w połowie XVIII wieku 66 lat. No tak, ale jak już wspomnieliśmy na wstępie, miał mocne serce. Mocne, bo oddane Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Już jutro o tej porze będziecie mogli posłuchać tej charakterystycznej zapowiedzi i całkiem przyjemnego motywu muzycznego, który towarzyszy koncertowi życzeń w Radiu Emaus. Jeżeli chcecie, abyśmy jutro po 13.15 przekazali wasze życzenia, to trzeba przesłać je do nas i jest tu kilka możliwości. Po pierwsze, wasze życzenia możecie przesłać mailem na adres studio.emaus@świętywojciech.pl, pisane bez polskich znaków. Na wiadomości z życzeniami do naszego koncertu czekamy także pod numerem telefonu 601-077-033. Kolejna możliwość to zamieszczenie życzeń pod jednym z naszych postów na Facebooku. W trakcie programu będzie także możliwość, aby pozdrowić kogoś na żywo i tu do waszej dyspozycji oddajemy numer 616593795. Już w niedzielę między 13.15 a 13.45 będziemy przekazywać wasze życzenia i pozdrowienia w programie, który nazywa się...
0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.

Miałem opowiedzieć o tym, co jeszcze programowo czeka nas w tej godzinie i już o 13.30 Myśli Świętych, a potem wyjątkowy wywiad naszego redaktora naczelnego, księdza Mariusza Sokołowskiego, z nowo powołanymi kapłanami. O ich emocjach, przeżyciach, myślach o kapłaństwie opowiedzą właśnie w tym wywiadzie. Zapraszam o godzinie 13.30.

0: Pastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Soboty 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
7: Święty Franciszek Ksawery powiedział: znajdowałem lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za każdym razem, kiedy obok krzyża Zbawiciela nie pokazywałem postaci Jego Matki.
6: Radio Emaus. W środku dnia.
8: Zgodnie z zapowiedzią czas na wywiad redaktora naczelnego Radia Emaus, księdza Mariusza Sokołowskiego, z księdzem Grzegorzem, księdzem Wiktorem i księdzem Bartoszem, którzy we wtorek, 19 maja, przyjęli święcenie kapłańskie z rąk arcybiskupa metropolity poznańskiego Zbigniewa Zielińskiego. Zapraszam na rozmowę.
9: Wczoraj jeszcze diakoni, zwykli ludzie. O, po święceniach oczywiście, ale dzisiaj, w tej chwili, tacy sami, a już zupełnie inni. A są z nami kapłani neopresbiterzy chrystusowscy.
10: Ksiądz Wiktor Stankiewicz.
11: Ksiądz Bartosz Zaryczny.
12: Ksiądz Grzegorz Krabowski.
9: Jak to jest przedstawiać jako ksiądz? Nie jako diakon, nie jako Wiktor, tylko właśnie jako ksiądz.
10: Jeszcze chyba ta świadomość do końca tak nie doszła do człowieka, no ale jest pewna taka duma, radość z tego, że już można się tak przedstawiać.
11: No ja muszę świadomie, przyznam, to mówić, żeby nie powiedzieć na przykład właśnie diakon albo jakoś inaczej, ale tak dociera powoli i dobrze.
12: No do mnie to też do końca jeszcze nie dociera, aczkolwiek dzisiaj miałem okazję pierwszy raz się podpisać jako ksiądz, no i było to dość dziwne.
9: To przyjdzie z czasem, że to, że tak powiem, wejdzie w krew. Wczoraj wielki, historyczny dla was dzień, jak dla każdego kapłana, święcenia kapłańskie, przepiękna uroczystość, emocje opadły, czy jeszcze nie możecie jakby dojść do siebie i ogarnąć sercem, umysłem, co się właściwie wydarzyło, czy już jest trochę spokojniej?
11: No ja kilka razy już podobne pytanie słyszałem w tych ostatnich dwóch dniach i za każdym razem odpowiadam, że jak poznam te emocje, to powiem. Jak dojdą, jak trochę okrzepnie to wszystko, to myślę, że wtedy będzie łatwiej coś dodać.
10: Ja już dzisiaj troszeczkę czuję to zmęczenie tymi ciągłymi emocjami, które ciągle są, ale tak myślę, że jeszcze potrzeba trochę czasu do tego, żeby człowiek sobie to wszystko uświadomił, choć i tak do końca pewnie nie uświadomi sobie tego, kim tak naprawdę jest.
12: No u mnie emocje już trochę opadły, aczkolwiek chyba jutro znowu wzrosną, gdyż jutro pierwszy raz będę sam odprawiał od początku do końca swoją pierwszą mszę świętą, bo dotychczas tylko koncelebrowałem. No i tak pewnie trochę te emocje będą.
9: Później oczywiście prymicje, ale za chwilę do prymicji dojdziemy. Ja chciałem zapytać jeszcze o tą uroczystość, o której powiedzieliśmy, że taka wyjątkowa, historyczna dla waszego życia. Co było takiego? Bo chyba było takiego dla was najbardziej przejmującego, wzruszającego. Oczywiście my wiemy, co jest istotą sakramentu święceń kapłańskich, ale czy był taki moment, kiedy no chciało się płakać?
11: To ja taki pierwszy świadomy moment takiego większego przejęcia. Uświadomiłem sobie to wszystko w momencie, jak zostały przygotowane dary na ołtarzu. My już siedzieliśmy jako wyświęceni kapłani, dary zostały przygotowane i mówię, no za chwilę będziemy konsekrować już w innej roli, pierwszy raz.
9: To już za chwilę, za moment, a moment leżenia krzyżem, bo ja patrzyłem, babcie, dziadkowie, tam rodzice płakali rzewnymi łzami, to dla was był taki moment przejmujący, czy ten moment jednak podejścia do księdza arcybiskupa, kiedy nakładał swoje dłonie na wasze głowy?
10: Dla mnie najbardziej przejmujący był moment modlitwy święceń i szczególnie ten moment, który jest istotą sakramentu kapłaństwa. I jak sobie uświadomiłem, kiedy ksiądz arcybiskup te słowa wypowiedział, że już jestem kapłanem, to było dla mnie takie bardzo mocno przyjmujące, a z drugiej strony w jakiś taki sposób niespodziewany, nadzwyczajny, wprowadzający pokój do mojego serca.
12: To ja, podobnie jak ksiądz Wiktor, też właśnie w tym momencie, gdy było to zdanie wypowiedziane, w czasie którego faktycznie stawaliśmy się księżmi, no usłyszałem je i tak przyznam się, że się bardzo mocno wzruszyłem i się rozpłakałem.
9: To jest naturalne. Do tego momentu będzie się na pewno jeszcze wracać. Jesteście księżmi, skończyliście seminarium duchowne. 7 lat formacji, nowicjat, potem 6 lat studiów seminaryjnych, filozofia, teologia. Z czym idziecie w to kapłaństwo?
10: Myślę, że z jakąś nadzieją, też z jakąś taką chęcią budowania swojej relacji z Chrystusem na tym darze, który jest kompletnie niezrozumiały i myślę, że też przerastający. Ja wczoraj miałem taki moment, kiedy właśnie uświadomiłem sobie, że odprawiam mszę świętą, że ja jeszcze jestem za młody, nie gotowy, że to jeszcze nie ten moment, dlaczego tak szybko. Ale myślę, że to chyba nigdy nie minie, bo nigdy człowiek nie będzie w pełni gotowy na to, do czego Pan nas powołał.
11: No, ja myślę i mam nadzieję, że z Panem Bogiem idę przede wszystkim, bo formację ludzką, intelektualną, wszystkie studia, obrony pracy magisterskiej, Ex Universa, to wszystko jest ważne i wiedza i tak dalej, żeby mieć też co przekazać, ale jeżeli to będzie tylko ludzkie, to wiem, że chyba dobrze mi się nie uda.
9: Iść z Chrystusem, to piękne. Ksiądz Grzegorz?
12: No na pewno z takim wielkim zaufaniem i zawierzeniem Panu Bogu. No bo tak jak też już zostało właśnie wspomniane, no bez Pana Boga to wszystko bez sensu.
9: Pociągnijmy ten temat jeszcze. W czasie seminarium, formacji na pewno wpatrywaliście się w przykład jakiegoś księdza, może świętego, może niekoniecznie, może jakiegoś bliskiego przyjaciela księdza, nie wiem, proboszcza, wikarego z parafii, gdzie byliście albo skąd pochodzicie. Czy macie, mieliście jakiś taki wzór, do którego chcielibyście dążyć?
10: Ja w swoim życiu spotkałem wielu wspaniałych kapłanów, chrystusowców, bo wśród nich rozwijało się moje powołanie jeszcze w czasie seminarium, ale też już na tej seminaryjnej drodze, i starałem się, obserwując ich, od każdego wyciągnąć coś dobrego. I myślę, że ten taki mój wzór kapłaństwa to jest zbiór tych dobrych cech, które u wielu kapłanów spotkałem, ale które też często się u nich po prostu powtarzało, bo spotkałem naprawdę wielu wspaniałych kapłanów i jestem Panu Bogu wdzięczny za te przykłady, które na mojej drodze życia postawił.
9: Ksiądz Bartosz?
11: W zasadzie dokładnie to samo. Tak trochę sprytem, myślę, staram się wyciągać od każdego dobrego księdza, którego napotkałem, to, co on ma najlepszego od Pana Boga danego. I tak trochę sobie teraz myślę, że jeżeli jak najwięcej tych dobrych cech przyciągnę do siebie i spróbuję je zrobić swoimi, to skończy się miejsce na te złe. Na to liczę.
12: No mi też jak ciężko wskazać jedną konkretną osobę. No na pewno moje powołanie zrodziło się w konkretnej wspólnocie parafialnej, gdzie posługuje wielu naszych też księży. I właśnie ci księża, którzy byli u początku mojego powołania, to oni właśnie takim były dla mnie przykładem tego takiego też życia właśnie kapłańskiego, ale też zakonnego, braterskiego, co mnie bardzo też mocno inspirowało i do dzisiaj mnie też inspiruje.
9: Pytam zawsze młodych księży o to, bo ksiądz, który jest wyświęcony, szukuje sobie obrazek. Sam go albo z czyjąś pomocą projektuje, ale na pewno sam wybiera pewne hasło, pewne motto, które nie jest przypadkowe. Ono jest pewnie przemodlone, ono jest przemyślane i ma być takim, jakby to powiedzieć, takim zdaniem przewodnim przez całe życie kapłańskie. Jakie są wasze te hasła na obrazku prymicyjnym i dlaczego właśnie takie? Zacznijmy od księdza Grzegorza.
12: No, hasło, które wybrałem, to jest z Ewangelii świętego Jana. Jezus mówi do apostołów: niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Jest to fragment Ewangelii, która była czytana rok temu w czasie święceń naszego diakonatu i tak bardzo mocno to do mnie przemówiło, gdyż no byłem zlękniony, no różne obawy mnie też, no to dzisiaj też, wiadomo, to jest takie bardzo ludzkie. No i w tych słowach jest takie pocieszenie, że to jednak Chrystus daje nam to pocieszenie i On nas poprowadzi.
11: Ja nie mogłem się zdecydować na jedno, mam dwa, ale chyba dlatego, że oba bardzo ważne się stały dla mnie w pewnym momencie formacji w czasie seminarium. I pierwsze to z Ewangelii według świętego Jana w Kanie Galilejskiej, scena, gdy Maryja mówi do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I siebie stawiam w tym momencie i tak pragnę przekazać tym wezwaniem wszystkim, że mamy siebie stawiać w roli właśnie tych sług. a drugie to z psalmu 119, wersety trochę pomieszane, bo najpierw 29, potem 26, ale tam jest hasło: nakłoń me serce do Twoich napomnień i obdarz mnie łaską swojego prawa. To traktuję to bardziej jako hasło wewnętrzne, takie swoje.
10: Mi od wielu lat towarzyszyło jedno hasło: Bóg jest miłością. To się wydaje takie proste i oklepane, ale starałem się przez lata seminarium i też przez temat swojej pracy magisterskiej zgłębić, czym jest miłość. Gdy sobie uświadomiłem, że prawdziwa miłość jest ofiarą, poświęceniem się, której przykład doskonały dał nam Chrystus, i gdy zobaczyłem, jak wiele słów i znaczeń kryje się w tym prostym haśle Bóg jest miłością, to uznałem, że to będzie najlepsze, bo to po prostu oddaje wszystko i nic więcej nie potrzeba.
9: Aby to, co sobie napisaliście, aby się spełniło. To jeszcze tak powoli kończę z naszą rozmowę. Pytanie trochę może odważne. Czy jest coś, bo wiem, z czym idziecie, powiedzieliście, ale czy jest coś, czego się boicie na tej drodze, u progu tej drogi kapłańskiej?
12: No to na pewno może samotności, bo wiadomo, kapłaństwo jednak wiąże się z samotnością, mimo że my jesteśmy zakonnikami, jest ten akcent na wspólnotę, ale jednak no, ta samotność jest czymś też, co nas pewnie doświadczy, no i co jest takie też przerażające.
11: Dla mnie najbardziej myślę wątpliwości wiary, jeżeli się pojawią, bo staram się tak mocno swoje życie ukierunkować na Chrystusa i na Eucharystię, że wiem, że tam jest tylko mój fundament, więc jeżeli on by się w jakikolwiek sposób zachwiał, nie wiem, z jakiego powodu mogłoby się to stać, liczę, że nigdy się nie wydarzy, ale to jest chyba największa obawa.
10: Dla mnie tym, co najbardziej się boję, jest moje odejście od Pana Boga, jakieś zapomnienie o Nim, zatracenie się w rzeczach tego świata, w tym wszystkim, co jest nieistotne, i po prostu pogubienie się i zostawienie Pana Boga. I ta myśl, że mogę być tym, który, nie wiem, go zdradzi, czy który w jakiś sposób go zrani, jest czymś, co rzeczywiście jakimś lękiem mnie napawa.
9: Z tego, co wiem, jeszcze nie macie dekretów, jeszcze nie wiecie, drodzy księża, gdzie będziecie posłani na te pierwsze placówki, które pewnie staną się waszą pierwszą miłością, jak to się mówi. Ale pytanie, czy macie jakieś swoje wymarzone? I tutaj nie chcę pytać o Polskę, bo domyślamy się, że te pierwsze placówki będą w Polsce, ale my jako Chrystusowcy ruszamy w świat, do Polonii, tam, gdzie biją ludzkie, polskie serca, tak mówimy dość pompatycznie, ale prawdziwie. Czy jest jakiś wymarzony kraj, gdzie chcielibyście albo widzielibyście się jako duszpasterze?
10: Nie mam wymarzonego kraju, ale takim moim marzeniem jest iść zawsze tam, gdzie mnie poślą, żeby nigdy nie mieć wątpliwości, że decyzja przełożonych jest dobra i nigdy nie stawiać oporu. To jest moje marzenie.
11: No, może to zabrzmi idealistycznie, ale mam dokładnie tak samo jak ksiądz Wiktor i staram się tak nastawiać, żeby nie próbować realizować swojej woli, bo wtedy wiem, że może być trudniej po prostu.
9: Czyli bądź wola twoja po prostu.
12: No ja też nigdy nie miałam ani nie mam żadnych oczekiwań. No ciężko by byłoby mi wskazać jakiś konkretny kraj. No może z drugą stronę kraj, może którego bym się ewentualnie obawiał, to jest Australia. Nie wiem, jakiś taki lęk bym może czuł. No ale też myślę, że gdyby mi tam posłali, to pewnie też bym nie miał żadnego sprzeciwu.
9: Pan Bóg pośle, to da też łaskę. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, Australia jest piękna. Byłem, pracowałem niedługo, ale czas naprawdę wspaniały i wspaniała też jest Polonia. Drodzy księża, kończąc naszą rozmowę, pytanie, czego można wam życzyć? Tych życzeń było bardzo dużo. Od rodziców, od chrzestnych, od cioci, wujka, od kapłanów. Czego wy sami byście sobie życzyli na tę drogę, którą zaczęliście trochę ponad 24 godziny temu?
10: Świętości, czyli tego, żeby przybliżać się do Chrystusa, budować z Nim relacje i po prostu trwać w miłości z Nim.
11: Coraz głębszej wiary. Tyle.
12: No tego, żebym nigdy nie stracił z moich oczu Chrystusa.
9: Dziękuję. Dzisiaj naszymi gośćmi byli neopresbiterzy Chrystusowcy.
10: Ksiądz Wiktor Stankiewicz.
11: Ksiądz Bartosz.
12: Ksiądz Grzegorz.
9: I na koniec poprosimy was o błogosławieństwo. Mam nadzieję, że ten mikrofon ściągnie to błogosławieństwo wspólne dla naszych wszystkich słuchaczy dobrego radia Emaus.
0: Pan z wami
9: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
9: Niech wam Bóg błogosławi.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobre radio plus dobre propozycje programowe to z pewnością świetne połączenie na sobotnie popołudnie. Zachęcam, aby pozostać z nami, bo będzie czego posłuchać. Kamil Taranek, do usłyszenia.
1: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Święta podróż z ruchem Focolarii.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolarii, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię jako fundament życia chrześcijańskiego. Dziś sięgamy do dwóch krótkich tekstów Chiary Lubik poświęconych Maryi.
2: Maryja, Matka, ukazuje się tu nie tyle zwrócona ku braciom, swym dzieciom, ile zwrócona ku Bogu. W niej jest mój Bóg i moje wszystko. Wszystkie jej siły duchowe i fizyczne chwila po chwili są spalane mocą ducha, który w niej zamieszkuje. Maryja, spalając się jak świeca, podsyca życie Boga w niej zapalone. Żyje Bogiem, Bóg żyje w niej, w tej, która cała się unicestwia, chwila po chwili, by dać Mu życie. Jego głos, który jest Jego wolą, mówi głośno w głębi jej duszy, bo ona wciąż Go nasłuchuje. Jest służebnicą całkowicie na Jego służbie. Służebnica Pańska czyni Boga wielkim, bo jej życie takim Go ukazuje. On jest wszystkim. Całkowicie usuwając siebie, zostawia miejsce wyłącznie dla Niego, a On, przywołany jej miłością, wypełnia ją sobą. Również ja mogę być Maryją. Wydobywam na światło moje istnienie, ofiarując je chwila po chwili, by wielbić i chwalić Pana. Być małą Maryją, nieustanną nicością, milczeniem, służbą miłości dla miłości. Wówczas Duch we mnie wypowie, jak wypłynęło to z serca Matki, wielbi dusza moja Pana.
1: Weszłam pewnego dnia do kościoła i z sercem pełnym ufności zapytałam Go, dlaczego zechciałeś pozostać na ziemi, w każdym miejscu na ziemi, pod postacią Eucharystii, a nie znalazłeś sposobu, Ty, który jesteś Bogiem, aby doprowadzić tu i pozostawić również Maryję, Matkę nas wszystkich, którzy jesteśmy w drodze. Z ciszy zdawała się płynąć odpowiedź. Nie pozostawiłem jej, ponieważ chcę zobaczyć ją w Tobie. Wprawdzie nie jesteście bez skazy, lecz moja miłość Was oczyści. I Ty, Wy, otworzycie ramiona i matczyne serca dla ludzkości, która tak samo jak niegdyś pragnie swego Boga i Jego Matki. Do Was teraz należy uśmierzanie cierpienia, gojenie ran, osuszanie łez. Śpiewaj litanię i staraj się odzwierciedlić w jej wezwaniach.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolarii.
2: Kasiu, w tekście mowa jest o tym, że Maryja cała się unicestwia. Czy to jest według Ciebie bezpieczne? Czy nie grozi przegraną albo jakąś zagładą?
1: Tak rozumiem to, co Chiara tutaj pisze o Maryi i jak Kościół w swojej tradycji ją przedstawia, że Maryja to jest ta, która jest w pełni otwarta na zamysł Boga i w tej otwartości pozwala, żeby zrealizowało się to, co niesie w sobie, a co zdecydowanie przewyższa to wszystko, co sama by mogła osiągnąć. Dlatego myślę, że nie chodzi tutaj o negację czy o uniżenie, ale o takie wywyższenie, które wypływa właśnie z faktu, że jest otwarta na to, co pochodzi od Boga, współpracuje z Nim i w tym kryje się cała jej wielkość.
2: A co to znaczy dla Ciebie być Maryją tak na co dzień?
1: Patrzę na Maryję, na te jej cechy i odkrywam w niej kobietę, osobę zwyczajną, ale niezwykłą, ponieważ zapisała się w historii świata jako ta, która ukazała mu Boga, dała mu życie. I tak sobie myślę, że w tej mojej codzienności, w mojej pracy, w moich kontaktach, w zwykłych pracach domowych może być coś wielkiego, jeżeli odpowiadam na to, co odkrywam jako Boży plan i wypełniam tę codzienność miłością, która czasem jest zwyczajna, ale nadaje niezwykły smak życiu właśnie dlatego, że wprowadza do niego Boga. I czego nauczyłam się od Chiary w ruchu Focolari, to właśnie, żeby szukać tej obecności Boga, żeby ją wprowadzać, a On jest tam, gdzie staram się kochać, gdzie doświadczam miłości innych. Więc to duchowe rodzenie obecności Chrystusa, tak jak Maryja dała mu życie w sposób fizyczny, to dla mnie znaczy dzisiaj być chrześcijanką, być kobietą, taką jak Bóg ją widział, stwarzając nas, i w tym pociąga mnie przykład Maryi. A dla ciebie, kim jest Maryja?
2: Maryja jest dla mnie przede wszystkim Matką Boga. Urodziła mojego Pana i Zbawiciela, a oprócz tego chcę powiedzieć, że zawsze podziwiałam Maryję za jej decyzję. Przyszedł do niej Duch Święty. Podziwiam ją za odwagę, za tą decyzję. Więc jest dla mnie osobą, która mnie zachwyca i którą podziwiam. A oprócz tego jest dla mnie najlepszą mamą i świętą przyjaciółką. Tak ją nazywam, świętą przyjaciółką. Cieszę się, że jestem chrześcijanką, katoliczką i cieszę się, że każdego dnia, odmawiając różaniec, spędzam z nią czas.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza, a moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Mamy maj, a więc pytanie właśnie o to, dlaczego miesiąc maj jest miesiącem maryjnym.
2: Maj jest miesiącem maryjnym z kilku powodów. Myślę, że najpierw warto przyjrzeć się przyrodzie, która nas otacza. To jest taki czytelny znak, idąc za myślą świętego Augustyna, że w maju wszystko rozkwita. W maju pojawia się pierwsza zieleń, taka dojrzała, pojawiają się kwiaty, robi się już ciepło, jest więcej światła, bo dzień jest dłuższy. I tak człowiek naturalnie kojarzy ten miesiąc z takim naturalnym pięknem, z tętniącym życiem, z odnową. I Kościół odczytał ten moment jako taki sposób szczególny patrzenia na Maryję, która jest dla nas wszystkich ludzi wierzących wzorem takiego duchowego piękna, wzorem zaufania Panu Bogu, budzenia się też w wierze do wiary takiej prawdziwej, do wiary takiej żywej. Więc to wszystko nam przypomina właśnie o tym, kim jest Maryja, patrząc także na przyrodę, obserwując te znaki, które są dookoła nas. Ale też Maryja jest największym i najpiękniejszym owocem Bożej łaski. To znaczy w niej widzimy, co Pan Bóg może uczynić z człowiekiem, który go obdarza zaufaniem. I chociażby te słowa Maryi z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I to jest właściwie taki najkrótszy program pobożności maryjnej. Słuchać Maryi po to, żeby lepiej słuchać Chrystusa. Tradycja poświęcenia maja Maryi rozwijała się oczywiście w Polsce bardzo mocno i w taki szczególny sposób w naszym kraju kojarzy się to z nabożeństwami majowymi, z litanią loretańską, z pieśniami przy kapliczkach, przy drogach, także z tytułem Maryi Królowej Polski, której co roku święto 3 maja obchodzimy. To jest część bardzo ważna naszej religijnej i takiej narodowej pamięci, narodowej tożsamości. Dlatego warto podkreślać, że maryjność nie oznacza zastępowania Jezusa Maryją, bo w takiej zdrowej wierze Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa, więc jest matką, jest przewodniczką dla nas, jest nauczycielką wiary, a jednocześnie pomaga nam uczyć się pokory w codziennym dniu, uczy nas modlitwy i przede wszystkim uczy nas właśnie zaufania Bogu, że Pan Bóg może wielkie rzeczy uczynić z człowiekiem, który mu ufa. Dlatego myślę, pod tym względem możemy powiedzieć, że maj jest takim najpiękniejszym miesiącem poświęconym Maryi, gdzie wszystko rozkwita i przez to Kościół też zaprasza nas do tego, byśmy w sobie zobaczyli duchowe piękno, no i też od Maryi uczyli się tej pięknej wiary.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
9: Dobre radio na dobry dzień.

0: To jest powtórka. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzeli na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dzień dobry.
1: No i jak zawsze mamy bardzo wyjątkowe gości.
2: Wyjątkowa gościni, wyjątkowi goście i wyjątkowy temat. Dzisiaj porozmawiamy o, no chyba jedynym na świecie, a na pewno jedynym w Polsce, Dniu Wnuczki i Wnuczka i witamy pomysłodawczyni, panią Teresę Konączuk. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Jest wspólnie z nami również Łukasz Wołocko z Centrum, który koordynuje całą akcję z ramienia Centrum i Miasta Poznań.
4: Dzień dobry państwu.
1: No to zacznijmy od początku. Skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie takiego dnia w Poznaniu?
3: To było kilka lat temu. Ja w szkole Ujerów mam wnuczka to było w klasie Orle Pióra w indiańskiej wiosce, bo to jest taka oryginalna szkoła ujerska. I tam właśnie zostałam zaproszona jako babcia klasowa i stąd, ponieważ już nie trójka wnucząt, tylko gromada wnucząt, w związku z tym padłam na ten pomysł, żeby mieć z nimi jakieś takie bliższe, przyjazne relacje. I po prostu miałam spotkanie z Jerzym Hamerskim, a z kolei też takim patronem moim na początku to była koleżanka, babcia z Klasowa, Hanna Banaszak. I właśnie Jerzy Hamerski zaproponował, żebym zwróciła się do Centrum Inicjatyw Senioralnych, że to jest najwłaściwsza droga, żeby mieć jakieś poparcie ze strony miasta. No i trafiłam do pana Wojciecha i muszę powiedzieć, że bardzo przyjaźnie zostałam przyjęta i tak serdecznie i pochylił się nad tym problemem. Miałam też i już... To było tak rozwinięte, że nawet było spotkanie z pierwszym przewodniczącym Rady Seniorów, profesorem Szczucińskim, ale to jakoś tam się rozmyło. To już wie pan Wojciech dlaczego. Następnie, mimo to nie zorganizowałam grupę ujerskich babci i dziadków, jak to mówię, pozytywnie zakręconych. I to się udało, że ta grupa rozrosła się i stworzyliśmy taką, no powiem, wspaniałą grupę. Wspieramy się nawzajem. No i oczywiście moja wnuczka wpadła na pomysł, że przecież tą inicjatywę utworzenia tego Dnia Wnuczki to jest dobra, żebym jeszcze ponownie poszła do Centrum Inicjatyw Senioralnych. No ja się wybrałam z moją wnuczką, która w tym czasie była też i w Radiu Afera. Także spotkaliśmy się z panem Wojciechem ponownie i też tak to wyszło tak spontanicznie i znów spotkaliśmy się z takim życzliwym przyjęciem. I następnie już było spotkanie z nowymi władzami, to znaczy z panem Włodzimierzem Kałkiem, przewodniczącym Rady Seniorów. I to się wykluło. I bardzo, bardzo ogromne, właściwie bez miasta, bez Centrum Inicjatyw Senioralnych nie byłoby tego święta.
1: Długo was trzeba było namawiać?
2: Nie, absolutnie nie. Ten pomysł jest fantastyczny. Nie tylko dlatego, że sami seniorzy przyszli z pomysłem i tutaj dodam pani Tereso, że przyszła pani z pomysłem takim, że celebrujemy, świętujemy dni seniora, ci seniorzy są istotni, a seniorzy przyszli i powiedzieli, słuchajcie, chcielibyśmy poświętować również fakt, że wśród nas są wnuki, wnuczki, że możemy im podziękować, że możemy z nimi coś wspólnie zrobić, ale także, że możemy pobyć ze sobą, a to chyba jest najważniejsze, prawda pani Tereso? Bo taki pomysł gdzieś tam tak, wam przyświecał.
3: Tak, i poza tym chcieliśmy stworzyć taką, przede wszystkim, żeby to święto tak było inicjatywą oddolną, ale jednocześnie, tak jak mówię, bez miasta nie udałoby nam się.
4: chcieliśmy.
3: A teraz w tej grupie mamy taką sytuację, że ponieważ zachorowałam, to muszę pochwalić swoje dwie młode babcie, które lewa ręka i prawa ręka. Dorota Zienkiewicz, bardzo dynamiczna, skuteczna. I lewa ręka od serca, Anna Borowczyk, która jest wejerska od stóp do głów. Jej dwójka synów ukończyła szkołę wejerów i jej wnuczki teraz też chodzą do szkoły. Także ona ten klimat wejerowski przeniosła do tej grupy i właściwie trochę dyscyplinuje od tej strony właśnie naszą Dorotę, która jest, tak jak mówię, skuteczna i dynamiczna, ale wszystko będzie dobrze.
2: Ja myślę, że i efektem tych działań, bo o tym chcielibyśmy troszeczkę dzisiaj porozmawiać, jest właśnie to święto. W zeszłym roku było pierwsze. Nie wiem, Pani Tereso, czy pierwsze na świecie, ale na pewno pierwsze w Polsce.
3: I pierwsze w Poznaniu.
5: Tak to jest jakoś, że od Poznania zawsze wszystko się zaczyna.
2: No właśnie, bo nawiązujemy trochę do tego święta babci i dziadka. Wiele, wiele lat temu to święto tak naprawdę powstało u nas. W hotelu Merkury wypieczono piękny tort i my trochę idąc dalej. Celebrujemy Dzień Wnuczki i Wnuczka, ale nie dlatego, że sobie znowu jacyś urzędnicy wymyślili, tylko że to jest inicjatywa seniorów. Seniorki, pani Teresy, która przyszła z tym pomysłem, trochę wymagało czasu, żebyśmy dopracowali szczegóły, no i udało się. W zeszłym roku pierwszy dzień, pierwsze święto, no a teraz kontynuujemy. Dzięki tutaj zaangażowaniu też pana Łukasza zapraszamy serdecznie na to wyjątkowe święto, wyjątkowy dzień. Prawda, Łukasz?
4: Tak, zdecydowanie zapraszamy wszystkich państwa, wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki 31 maja na teren Starego Zoo. Będziemy po raz drugi organizować już Dzień Wnuczki i Wnuczka. Ja troszeczkę jeszcze nawiążę do tego, co pan redaktor mówił. Mamy w Poznaniu tradycję rozpoczynania świąt. I tak jak pan dyrektor Wojciech wspomniał, rozpoczęliśmy w Poznaniu pierwszy Dzień Babci w Polsce tortem z cukierni Merkury i Dzień Wnuczki i Wnuczka nawiązuje do tego wcześniejszego święta, które powstało też w Poznaniu i Dzień Wnuczki i Wnuczka też rozpoczynamy.

0: muszę przyznać, że to jest strzał w dziesiątkę. Jeszcze wczoraj mamy jeszcze takiego, nasz kościół środowisk twórczych, to jest na Grobli 1, ksiądz Janusz włączył się do tej akcji i też będzie nas propagował. Mamy zamówioną mszę w intencji wnucząt 31 maja na 10:30, z tym, że będą się modlić za nas, ale bez nas.
1: Ktoś musi świętować się wtedy, to powiedzmy o tym, co będzie się... Mówiliśmy, że rozpocznie się tym krowatem. Co potem?
2: Na państwa będą czekały dwa piękne wystąpienia teatralne oddolnej grupy łejerskich babci i dziadków. Wystąpią także zuchy i przewidzieliśmy szereg atrakcji w postaci animacji. Będzie z nami Straż Miejska Miasta Poznania, będzie policja, będą przedstawiciele Centrum Sztuki Dziecka, Centrum Inicjatyw Rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń. Oczywiście my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych także będziemy mieli swoje stoisko animacyjne, ale ogromną część atrakcji i różnych innych wydarzeń zapewnią także seniorzy, których tutaj przedstawicielką jest pani Teresa. Myślę, że na razie możemy powiedzieć, że to będzie mała tajemnica, to co się będzie tam działo, ale z pewnością będą to nawiązania do tego, w jaki sposób seniorzy, kiedy byli jeszcze dziećmi, jak się bawili, i będziemy chcieli to państwu pokazać.
0: Hula hop na przykład. I oczywiście to będzie pełna ekspresji zabawa. Nie będziemy, nie tylko się będą bawić wnuczkowie, ale my też. Oczywiście może to będzie trochę nieraz zabawne, może nawet i groteskowe, ale mi się wydaje, że niech będzie przerysowane, ale żebyśmy się bawili i się cieszyli, że jesteśmy razem, że łączymy pokolenia. I też staramy się w tym przesłaniu, i powiem tak, że dziadek oczyma wnuczka, babcia oczyma wnuczki. I teraz odwracamy rolę. Nie wiem, czy się to będzie podobać, ale szczegółów nie zdradzam tak do końca.
1: Tym bardziej zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby przejść wielka, wielopokoleniowa zabawa. No i myślę, że pewnie wnuki będą mogły nie jednego od swoich dziadków się wówczas nauczyć, dowiedzieć i podpatrzeć, ile energii jest też w seniorach.
3: Bez wątpienia też, ale nie tylko energii i takiego doświadczenia, ale i fantastycznych kompetencji, bo wspomnimy tylko, że będzie trochę rękodzieła, będzie trochę zabawy, będzie trochę malowania, rysowania, tego, co było kiedyś, co jest dzisiaj, no i będzie też taka sztuka, bo pani Teresu, może zdradzimy chociaż kilka słów, jakby pani zechciała powiedzieć, co odbędzie się na tej scenie?
0: Warsztaty będą dotyczyć tak. Dziergać będą bransoletki, na przykład w Morsie, alfabetem Morsa. Będą malowane na lodówki takie drewniane cudeńka i każde dziecko będzie się cieszyło. To tak tylko, ale przede wszystkim będzie dużo zabawy i sportu i będą takie sekcje sportowe, gdzie nawiążemy do naszych zabaw lat dziecięcych.
3: No i dodatkowo, o czym wspominaliśmy, będą dwa spektakle teatralne, prawda?
0: Tak.
3: Na głównej scenie, tuż po inauguracji, seniorzy wspólnie z wnukami zaprezentują się artystycznie.
0: No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę za nas trzymać kciuki.
1: Na pewno będzie bardzo dobrze. Pogoda pewnie też gwarantowana. Tym bardziej zapraszamy, zachęcamy. I teraz tak, kto kogo powinien przeprowadzić? Wnuki dziadków czy dziadkowie wnuki?
0: Tak.
2: Dziadkowie wnuki, a wnuki dziadków, ale można także przyjść, jeżeli nie posiadamy wnuków. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców i mieszkanki Poznania do wspólnej międzypokoleniowej zabawy.
3: To jest świetna zabawa. Jak pokazały doświadczenia z zeszłego roku, każdy znajdzie coś dla siebie, co go na pewno zainteresuje. No i także trzeba dodać, że odbędzie się to w wyjątkowej przestrzeni. Odbędzie się to w Starym Zoo, w towarzystwie zwierząt, zieleni. Już w tym miejscu dziękujemy wszystkim współorganizatorom zoo.

0: za gotowość i otwartość. Przede wszystkim seniorom za fantastyczny pomysł i wkład ten merytoryczny. Centrum Świadczeń, które jak co roku jest wspólnie z nami, no i wszystkim partnerom, którzy zaprezentują swoje stoiska i fantastyczną ofertę. Warto być w tym Centrum Poznania.
1: Skoro impreza w tym roku jest kontynuowana, to znaczy, że zeszłoroczna się udała, się przyjęła, ale gdybyśmy mogli w kilku słowach przypomnieć, powiedzieć, jak to wyglądało w zeszłym roku?
2: Rozpoczęliśmy także uroczystym pochodem, którym w tym roku także rozpoczniemy wydarzenie Dnia Wnuczki i Wnuczka. Zaprezentowaliśmy, grupa inicjatywna zaprezentowała także swoje przedstawienia mieszkańcom, mieszkankom Poznania i następnie zachęcaliśmy wszystkich do naszych stref animacji i zabawy. W tym roku będzie to podobnie wyglądało. Nawiązujemy do tego, co nam się udało w zeszłym roku dobrze zorganizować, ale z pewnością tych atrakcji będzie dużo więcej.
0: No i to na pewno nie jest ostatnie nasze święto. Tutaj z inicjatywy pani Teresy i wspólnego zaangażowania partnerów mamy ochotę kontynuować, aby to święto zapisało się podobnie jak Dzień Babci i Dziadka w naszym umyśle, w naszych doświadczeniach. Prawda, pani Tereso?
3: Oczywiście. Jeszcze chcę powiedzieć, że drugim miastem, które dla mnie jest przyjazne, w którym się wychowałam, w Świnoujście, nawiązałam już dzięki pomocy właśnie pana Łukasza i kontakt z Radą Miejską, bo która dopiero się w maju ukonstytuowała, to znaczy Rada Seniorów. I obiecano mi, że jeżeli stworzę taką mini grupę chętnych babć i dziadków, to w Świnoujście przyłączy się do nas.
0: Co oznacza? Niech to święto promieniuje. Oczywiście pamiętamy o korzeniach, o Poznaniu, ale fajnie by było, fantastycznie, gdyby to święto zaistniało nie tylko w poznańskiej przestrzeni, ale ogólnopolskiej.
1: Miejmy nadzieję, że za parę lat będziemy tak wspominać jak Dzień Babci, że tutaj się zaczęło i teraz promieniuje na całą Polskę. To ja mam takie pytanie, czy jak to będzie z datą? Czy ona będzie mniej więcej podobna co roku? Czy to się będzie zmieniało? Czy na razie to jest jeszcze znak zapytania?
2: Od zeszłego roku mamy to szczęście, że 31 maja wypada w weekend. W zeszłym roku była to sobota, w tym roku jest to niedziela. Przed przyszłorocznym Dniem Wnuczki, który 31 maja będzie wypadać w poniedziałek, z pewnością tutaj z grupą inicjatywną, z ich przedstawicielką panią Teresą, będziemy rozmawiać tak, aby znaleźć złoty środek na organizację tej imprezy. No w takiej dacie, która będzie powtarzalna, ale też taka, która będzie odpowiednia dla mieszkańców Poznania.
0: Ja myślę, że ta data na pewno zostaje razem z nami, ten 31. Tak jak mówiliśmy, wpisuje się w wyjątkowy Dzień Rodzin, w Dzień Dziecka, który z kolejnego dnia. Natomiast co do samej imprezy i zabawy, pewnie weekend wydaje się najbardziej odpowiednim tutaj czasem i terminem, ale zapisujemy, mam nadzieję, już w annałach historii, 31 maja, Dzień Wnuczki i wnuczka jest zawsze z nami.
1: Jest zawsze z nami, a w tym roku, tak jak mówiliśmy, jest to niedziela, więc tym bardziej zapraszamy do wspólnego świętowania. To przypomnijmy jeszcze, gdyby ktoś nie zdążył wynotować, odnotować, gdzie, kiedy, od której do której powinni wszyscy poznaniacy się stawić.
2: 31 maja w niedzielę o godzinie 12 rozpoczynamy uroczystym pochodem spod bramy głównej Starego Zoo od ulicy Zwierzynieckiej. Pochód pod scenę, cała impreza powinna potrwać do godziny 15. Serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Ja też dodaję. Bardzo prosimy, żeby panie i panowie dziadkowie w miarę możliwości przebrali się, na przykład panowie w cylindrach, w butonierce, goździk, panie w szalach powiewnych, długich sukniach, czy tam w kapeluszach przystrojonych kwiatami. Po prostu, żeby ten orszak był taki barwny, radosny. Może i zapraszamy po prostu, przyjdźcie, będziemy się bawić wspólnie. Nawet i młode mamy zapraszamy ze swoimi pociechami.
1: Wszyscy obowiązkowo stawiamy się 31 maja w Starym Zoo, by świętować drugi Dzień Wnuczki i Wnuczka. I miejmy nadzieję, że tak będzie co roku.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Zapraszamy.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po przerwie tradycyjnie z garścią bardzo przydatnych i praktycznych informacji o tym, co ciekawego w najbliższych dniach w Poznaniu dla seniorów się dzieje.
2: A dzieje się jak zawsze bardzo, bardzo dużo. Maj i czerwiec to wyjątkowy okres i wyjątkowa także oferta. Wybrałem kilka propozycji, mam nadzieję, że Państwa zainteresują. Trwają poznańskie dni rodziny. Miasto Poznań, prezydent Poznania po raz kolejny zaprasza wszystkie rodziny, małe i duże, do wspólnego świętowania. Poznańskie Dni Rodziny, które trwają już, rozpoczęły się w niedzielę. To niemal miesiąc pełen spotkań, warsztatów, koncertów i różnych atrakcji w różnych zakątkach miasta. W tym roku wszystkie wydarzenia będą odbywać się do 1 czerwca, a Poznański Dzień Rodziny to, uważam, dobry czas, by spędzić więcej chwili razem. Odkryć nowe miejsca, inicjatywy, a także skorzystać z atrakcji, wzmocnić więzi rodzinne i sąsiedzkie. Niech to będzie radosny czas wspólnego świętowania i to niezależnie od wieku. Szczegóły pod adresem strony internetowej www.poznan.pl/poznańskie-dni-rodziny i oczywiście Centrum Inicjatyw Senioralnych. Wydarzenia na Poznańskie Dni Rodziny przygotowało również centrum. Za nami spacer cyfrowy, konsultacje ZUS, a przed nami 25 maja zapraszamy oczywiście bezpłatnie do centrum na wykład zatytułowany Zachowek, prawo do zachowania i jego cel. 25 maja, godzina od 11 do 13. Adwokat Joanna Jędrzejak opowie, jakie są zasady ustalania wysokości zachowku, czym jest darowizna, czym jest zachowek, czym jest przedawnienie, wydziedziczenie, ważne prawnicze tematy w centrum. 28 maja w centrum o godzinie 11 psycholog lubiana przez Państwa profesjonalna psycholożka Małgorzata Ignaszak zaprasza na wykład zatytułowany Samotność wśród ludzi. 28 maja, godzina 11. Porozmawiamy, dlaczego dziś tak trudno o bliskość. Rozmowę, prawdziwe relacje, a rozmowy stają się powierzchowne, relacje kruche, a potrzeba prawdziwej bliskości niezaspokojona. Dowiemy się o tym wszystkim w centrum. I 31 maja zapraszam oczywiście na Dzień Wnuczki i Wnuczka. 11.30, 15, miejsce Stare Zoo, ulica Zwierzyniecka, 19. Wyjątkowe wydarzenie 22 maja, czyli już jutro, pomiędzy godziną 17 a 21 na ulicy Hejmowskiego 2 i 3 Sąd Apelacyjny w Poznaniu oraz Sąd Okręgowy zapraszają na Noc Otwartych Sądów. Tego wieczoru sądy w Poznaniu będą otwarte dla wszystkich chętnych, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, no i oczywiście seniorów i seniorek. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy są ciekawi tego, jak wygląda praca w sądownictwie. Wydarzenie to będzie okazją do obejrzenia sądu od środka, zobaczenia, jak on funkcjonuje, poznania świata wymiaru sprawiedliwości, skład którego wchodzą nie tylko sądy, ale też służby, policja, więziennictwo. W harmonogramie m.in. spotkania z sędziami, karnistami, mediami, mediatorami, psami tropiącymi, ciekawe prezentacje, no i oczywiście spotkanie z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Będziemy tam również 22 maja między 17 a 21. Biblioteka Raczyńskich zaprasza na zwiedzanie mieszkania pracownika Kazimiery Iłakowiczównej. 27 maja, godzina 12.30. Wstęp bezpłatny, ulica Gajowa 4, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 61 855 12 44. Biblioteka Raczyńskich zaprasza również na spotkanie w ramach Wildeckiego Klubu Książki. Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem. 28 maja, godzina 18. Miejsce filia biblioteki, ulica Hetmańska 91. W majowym spotkaniu czytelnicy będą dyskutować o książce Rana Wojciecha Chmielarza. Jest to jeden z najbardziej znanych autorów polskich kryminałów. Czy śledztwo prowadzone przez detektywów amatorów Gniewomira Klementynę okaże się angażujące? Tego dowiecie się Państwo w bibliotece. Zapraszam serdecznie. Brama Poznania zaprasza na zwiedzanie. Tym razem zwiedzanie architektoniczne samego budynku bramy. Jak to działa? Brama Poznania zaprasza. 23 maja, godzina 16. Udział bezpłatny. podczas tego wyjątkowego zwiedzania będziemy mieli okazję zobaczyć instytucję trochę z innej, niecodziennej perspektywy. Przewodnik, przewodniczka pokażą nam, jakie techniczne rozwiązania umożliwiają funkcjonowanie jednej z największych atrakcji turystycznych Poznania. Centrum Szyfrów Enigma zaprasza 23 maja na znane Państwu warsztaty Przyda się, wyjątkowe warsztaty dla seniorek i seniorów. Bilet w cenie 25 zł. Zapraszam serdecznie. Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz oraz Jeżyckie Centrum Kultury zapraszają mieszkańców do udziału w projekcie Czerwiec 56 na Fyrtlach. W cyklu wydarzeń edukacyjnych historyczno-edukacyjnych odbywających się na Łazarzu i Jeżycach. W ramach projektu odbędą się niedzielne spacery historyczne po Łazarzu i Jeżycach, a finałem projektu będzie piknik rodzinny. Harmonogram bezpłatnych spacerów. 31 maja, godzina 15, spotykamy się na ulicy Gajowej przed dawną zajezdnią. 7 czerwca o 15 zapraszamy na dworzec zachodni PKP od strony Głogowskiej. A piknik kończący odbędzie się 27 czerwca. Bądźcie Państwo z nami. Zapraszam również w imieniu Domu Kultury na Skarpie. Zapraszam na potańcówkę przy kawie 29 maja o godzinie 19. Wstęp bezpłatny. W programie rewiowe przeboje oraz znane utwory taneczne wykonywane na żywo. Uczestnicy przeniosą się na chwilę w świat elegancji i dobrej zabawy. Dom Kultury na Skarpie, osiedle Piastowskie 104. Zapraszam. A teraz kilka słów o cyklicznym już, ale niezwykle interesującym wydarzeniu. Stowarzyszenie Marcelin Art zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Trybuny Kultury, skierowane do seniorek i seniorów, zatytułowane Przegląd artystów trzeciego wieku. W programie przewidziany jest przegląd artystycznej działalności osób seniorskich, który rozpocznie się występem Piotra Jurkiewicza. Przegląd artystów 24 maja, godzina 12, a miejsce Stadion Enea, klub B17, Bułgarska 17. Wstęp oczywiście wolny. W trakcie wydarzenia organizatorzy zapewniają dla uczestników kawę, herbatę, drobny poczęstunek. Spotkanie potrwa około 2,5 godziny, a w wydarzeniu mogą wziąć seniorzy udział wspólnie z rodzinami. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również w imieniu Traktu Królewsko-Cesarskiego. Trakt zaprasza do udziału w spacerach z okazji jubileuszu 20-lecia. Przewodniczki, przewodnicy oprowadzą uczestników po najciekawszych, najbardziej charakterystycznych, ale też często najmniej znanych miejscach w sercu Poznania. Najbliższy spacer, na który zapraszam, 30 maja, godzina 11. Spotykamy się pomiędzy mostami berdychowskimi, a spacer zatytułowany Zagórze. Od Mons Capituli do mostów berdychowskich. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również w imieniu Polskiego Teatru Tańca. Polski Teatr Tańca zaprasza na spektakl zatytułowany Wielkie Balety w Teatrze Tańca Bolero. 23 maja, godzina 17, wstęp wolny. Jeśli ktoś nie był jeszcze w Teatrze Tańca mieszczącym się na ulicy Stanisława Taczaka 8, warto to zrobić. Szanowni Państwo, zapraszam również, jak zawsze, na dyżury Miejskiej Rady Seniorów. Miejska Rada Seniorów zaprasza na dyżury, które odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12 do 13 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przy ulicy 3 Maja 46. Podczas dyżuru będzie można porozmawiać z członkami Rady, opowiedzieć o swoich wyzwaniach związanych z życiem seniora w mieście. Szczegóły Miejska Rada Seniorów, a kontakt pod numerem telefonu 61 878 51 89. Jak zawsze zapraszam do Centrum Inicjatyw Senioralnych Mielżyńskiego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a numer telefonu niezmiennie ten sam. 61 847 21 11.
1: To adres i telefon, który każdy senior, myślę, już bardzo dobrze zna. Jeśli ktoś nie zna, to koniecznie powinien zanotować, bo w Centrum Inicjatyw Senioralnych będzie można szczegółowo dowiedzieć się o tym wszystkim, o czym dzisiaj była mowa, ale też pewnie uzyskać dużo, dużo więcej przydatnych informacji.
2: Zapraszam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. To była powtórka. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
1: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
8: Unikatowe, uniwersalne, wyjątkowe. To pojęcia, które często w promocji, w działaniach promocyjnych jest nadużywane, ale też często przez nas słyszane i w radio, w telewizji, czytane w gazetach. Unikatowe, unikalne i wyjątkowe powinny dotyczyć wystaw i rzeczywiście takich sytuacji, które zdarzają się bardzo rzadko. Mamy taką sytuację w Poznańskim Muzeum Narodowym. Jest to pokaz prac na papierze autorstwa Wojciecha Weissa w gabinecie rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. I o tym opowie goszczona dzisiaj w naszej audycji pani kurator Agnieszka Salamon-Radecka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
8: Pani kurator, czy nie przesadziłam mówiąc, że słowo unikatowe, unikalne jest przez promocję nadużywane jako chwyt marketingowy? Czy ta wystawa ma uzasadnienie dla zastosowania tego określenia?
9: Jest nadużywane. To oczywiście jest chwyt marketingowy, bo to zawsze działa na wyobraźnię. Natomiast w przypadku naszego pokazu daje się obronić.
8: A w jaki sposób?
9: Po pierwsze dlatego, że prace na papierze, wszelkie prace na papierze, które gromadzimy w muzeum obok dzieł na płótnie, obrazów, rzeźb, które są normalnie pokazywane na stałej galerii, to prace na papierze są gromadzone, ale przechowane w magazynach.
8: Czyli nie możemy tak często oglądać jak malarstwa.
9: Nie. One mają swoje bardzo specyficzne wymagania konserwatorskie, są wrażliwe, tak się je określa, jako prace wrażliwe, czyli wymagają przede wszystkim odpowiedniej temperatury, ale też wymagają takiej sytuacji, kiedy nie ma dostępu światła dziennego w pomieszczeniu, w których są prezentowane. A światło sztuczne też musi być o odpowiednim natężeniu. Mało tego, siła tego natężenia, ona się sumuje w czasie. Czyli przyjmuje się, że taki optymalny czas ekspozycji prac na papierze, na jakiekolwiek oświetlenie, nawet przytłumione, to są 3-4 miesiące. Czasami robi się taki ukłon w stronę naprawdę dużych wystaw do 6 miesięcy. Zresztą w środowisku muzealniczym trwa dyskusja. Natomiast my przyjmujemy, że 3 maksymalnie do 4 miesięcy przy tych ograniczonych warunkach konserwatorskich, bardzo rygorystycznych. I nie zawsze, nie we wszystkich muzeach możliwych do osiągnięcia, bo tam jeszcze w grę wchodzi odpowiednia wilgotność, temperatura, a jak wiadomo u nas czasem nawet we wnętrzach klimatyzowanych to, co dzieje się na zewnątrz w pogodzie też ma wpływ, czyli summa summarum całkiem trudno jest uzyskać te optymalne warunki.
8: Czyli to nie jest tak. Właśnie łamiemy taką powszechną, często dla laików, opinię, że rysunki są pracami troszeczkę niższej kategorii i one mogą sobie właśnie gdzieś być wycofane, bo jednak spektakularne malarstwo bardziej zasługuje na to wyeksponowanie. A tu okazuje się, że jest być może nawet odwrotnie.
9: No ale rysunki nigdy nie będą tak spektakularne jak obrazy. To jest oczywiste. Natomiast one trochę to też może ta niemożność pokazywania ich rzeczywiście i gdzieś obarczona dodatkowymi warunkami, to wpływa na to, że gdzieś tam chowają się w nisze, ale no, jest jeszcze jeden aspekt. W przypadku polskich artystów i kolekcji, mamy niewielu takich artystów, którzy zawieruchę wojenną przeżyli z całym swoim dorobkiem, również z całym tym dorobkiem warsztatowym. Czyli to, co jest rzeczą oczywistą, że w pracowni znajdują się szkice, rysunki, studia kompozycyjne do obrazów, do rzeźb. I jeżeli taka pracownia jest odpowiednio zaopiekowana, no to jest to zaplecze dla kolejnych pokoleń. No my mamy takich artystów w Polsce niewielu.
8: Pani kurator, no właśnie, to jest dobry moment, żeby tak naszkicować, nomen omen, sylwetkę Wojciecha Weissa.
9: No tu Wojciech Weiss, jeżeli nawiążę do poprzedniej mojej wypowiedzi, akurat jest tym dobrym przykładem, bo jego pracownia ocalała. Miał pracownię w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej i tam właściwie spędził całe swoje życie. Więc mamy taką sytuację i to już zaczyna powoli znajdować odzwierciedlenie w naszej kolekcji prac na papierze autorstwa Wojciecha Weissa, że zachowały się szkice, studia, projekty do jego kompozycji, oczywiście malarskich, ale też kompozycji graficznych. I zamysł jest taki, i tutaj ja jestem bardzo wdzięczna wnuczce malarza, z którą mam kontakt, malarza i grafika, jak się to za chwilę okaże, że w ofercie, którą ona nam przedstawia co jakiś czas, znajdują się również konkretne rysunki, szkice do konkretnych kompozycji graficznych.
8: O właśnie, czyli w jaki sposób Galeria Rycieni Rysunków pozyskuje te dzieła?
9: No w tej chwili mamy kontakt głównie z wnuczką. I te dwa duże zakupy, które dokonaliśmy w 2022 roku i 2024, to jest około 70 prac, to jest wynik właśnie współpracy i takie zderzenie się, zderzenie to może jest złe określenie, uzupełnienie się możliwości
8: muzeum,
9: ale też oczekiwań muzeum i też możliwości tej podaży ze strony wnuczki artysty, czyli po prostu kilka rozmów. Ja nie ukrywam, z czego jestem bardzo zadowolona. Udało nam się złapać kontakt.
8: I jakby no, zdaje się, że zaufanie.
9: Przekonać panią Renatę tak, że grafika jest moją pasją, tak, a to dwudziestolecie międzywojenne jeszcze szczególnie. I to jakby owocuje tym, że dostajemy w ofercie bardzo ciekawe rzeczy i wzbogacamy tę kolekcję. Oczywiście jesteśmy zależni od środków ministerialnych.
8: Tutaj uśmiech do ministerstwa zdecydowanie.
9: Tak, ale bardzo dziękujemy za to, że udało się w ciągu tych kilku lat wyasygnować odpowiednie środki i zakupiliśmy, bo w tej chwili mamy tych prac w sumie z tym, co już wcześniej trafiło do zbiorów muzeum, ponad 90. Czyli to już jest ładna taka...
8: Pokaźna kolekcja.
9: Grupa prac. Oczywiście w skali całego dorobku graficznego Wojciecha Weissa, co jak podejrzewam będzie zaskoczeniem dużym, podobno on wykonał blisko 260 kompozycji graficznych. Tak naliczono w 1975 roku. Była duża wystawa monograficzna dotycząca właśnie twórczości graficznej i tam wtedy wyliczono 260 kompozycji, z tym, że w to też wliczono tak zwaną grafikę użytkową, czyli projekty i plakaty, które też wykonywał. Bo oprócz tego, co my mamy, jakby grafikę warsztatową, artystyczną, też wykonywał grafikę użytkową.
8: Czy ta grafika użytkowa wpisywała się w jakiś konkretny etap twórczości? Czy to było takie stałe, że tak od czasu do czasu takie zlecenia? Jak to właściwie wyglądało? Dlaczego?
9: Myślę, że to stałe, bo to jest właśnie, to jest też kolejne zaskoczenie dla nawet znawców akurat malarstwa Wojciecha Weissa. Jego twórczość graficzna rozwijała się równolegle do twórczości malarskiej. I równolegle też podejmował jakieś tam wyzwania związane z grafiką użytkową, bo projektował plakaty dla wystaw sztuki, takie stricte secesyjne. Potem eksperymentował z konstruktywizmem. To są wyjątkowe rzeczy, które też mamy nadzieję, że akurat nie do gabinetu Rycin, ale do galerii plakatu w muzeum naszym trafią w najbliższym czasie. Tu nie mogę za dużo powiedzieć.
8: Żeby nie zdradzać.
9: No nie wiem, na ile mogę zdradzić, ale to jeżeli pójdzie w eter, to może się ziści, tak? Na zasadzie takiego zaklęcia, czy samosprawdzającej się przepowiedni, więc... To postawię kropkę.
8: Dobrze, to tak, w takim razie tak zaklinajmy troszeczkę tę rzeczywistość. Pani kurator, tytuł wystawy to jest pokaz prac na papierze. W większości z nas prace na papierze kojarzą się z rysunkiem, ale zdaje się, że tu mamy trochę bogatszy repertuar.
9: No tu mamy właśnie odwrotne proporcje. Tych rysunków jest niewiele. Większość to są grafiki i to są, pokaz jest podzielony na dwie części. W tej pierwszej części, która trwa do końca maja, większość to są drzeworyty.
8: No właśnie, patrzę, że mamy taki podział tej wystawy, dokładnie nazwany odsłony. Pierwsza odsłona miała już miejsce 10 kwietnia bieżącego roku i potrwa do 31 maja. I jest to pejzaż, symbol duszy, impresjonistyczne efekty. A druga odsłona to mamy za chwileczkę, tuż po Dniu Dziecka. 2 czerwca do 12 lipca portrety, autoportrety, akty i wnętrza. Co było kluczem do takiego podziału odsłon?
9: No to ma swoją historię, dlatego że te zakupy przygotowane do gabinetu Rycin, no jeżeli mówimy o tym, żeby stworzyć jakąś reprezentację dla szerokiego ewr artysty, no muszą ujmować bardzo wiele zjawisk. Czyli mamy różnorodność techniczną, różnorodność tematyczną. I teraz jak to zrobić, żeby z tych 70 kupionych w ciągu ostatnich kilku lat, plus kilkunastu, które były już w zbiorach wcześniej, bo myśmy w 1926 roku do gabinetu Rycin zostało zakupionych 15 drzeworytów, potem jeszcze tam prosto z pracowni artysty. Oprócz tego mieliśmy jeszcze jakieś drobne nabytki na przestrzeni lat. I teraz jak z tego wszystkiego wybrać, no bo taka okazja może się nie powtórzyć. Nie? Albo jeżeli się powtórzy, to za ładnych parę lat, bo pokazy prac na papierze są rzadkością, to wiemy wszyscy.
8: Unikatem, jak rozpoczęliśmy.
9: Unikatem, tak. Jak teraz mała przestrzeń, bo to jest naprawdę mała przestrzeń, to jest jak Państwo znacie Muzeum Narodowe w Poznaniu, 3 piętro, tam gdzie jest prezentowana sztuka polska z przełomu XIX i XX wieku, jest taki aneks, ja to nazywam zaułkiem Wyspiańskiego, bo tam zazwyczaj wiszą pastele Wyspiańskiego, jakiś pastel Wyczółkowskiego i Sikorskiego i one po prostu ze względów konserwatorskich zeszły na ten moment.
8: Ustąpiły na chwilę miejsca.
9: Tak, bo muszą sobie poodpoczywać, bo pastele muszą czasu do czasu poleżakować. Zwolniła się przestrzeń, ale to jest nieduża przestrzeń. I tam w tej chwili zmieściło się 20 prac. I teraz jak to zrobić, żeby uchwycić tą różnorodność? To z jednej strony chronologiczną, bo pierwsze prace to jest początek XX wieku, ostatnie to są lata 40 XX wieku, to jest 40
8: przestrzeń.
9: Lat. Z kawałkiem artysta, który się dzieła artysty, który się rozwijał przez te 40 lat. Bo to nie jest tak, że on się powtarza, on się cały czas rozwija. To jest
8: zresztą pokazać tę ewolucję.
9: Ewolucję, a jednocześnie różnorodność techniczną, bo właściwie wykonywał wszystkie dostępne techniki. W którymś momencie preferował drzeworyt i na tym się skupił, ale zanim doszedł do drzeworytu, to wykonywał też techniki metalowe, robił litografię. Tematycznie to jest trochę może węższe, bo te tematy są właściwie równoległe do tematów i motywów, które podejmował w malarstwie, ale w dalszym ciągu jest to dużo. I teraz co zrobić, żeby to wszystko jakoś uchwycić? I ja wpadłam na taki pomysł, że właśnie temat może być tym elementem łączącym. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, nawet na podstawie jakiegoś tam wstępnego rozeznania, jeżeli chodzi o dorobek malarski, Wojciecha Weissa, bo ja nie jestem specjalistką od malarstwa, ale zazwyczaj tak z grafiką jest, a już z rysunkami na pewno, że jak się do nich podchodzi, to trzeba jednak mieć jakieś pojęcie na temat twórczości malarskiej.
8: Żeby w pełni odczuć to bogactwo.
9: Tak, ale też, żeby potem nie było takich potknięć. Tu mamy ewidentnie studium do kompozycji malarskiej, a my udajemy, że to jest zupełnie co innego, nie? To jest jednak połączone ze sobą. Zresztą też tej indywidualnego toku rozwoju grafiki nie da się ocenić, jeżeli się nie zna tych tropów, którymi szło malarstwo. W każdym razie przyszło mi do głowy, że właśnie pejzaż to jest taki temat, który gdzieś tam przeczytałam oczywiście, bo to nie jest moje odkrycie, że pejzaż to jest ten temat, który się przewija przez całą twórczość malarską Weissa. On różnie do pejzażu podchodzi, to jest i pejzaż miejski, i wiejski, okolice Kalwarii Zebrzydowskiej i on jest bardziej malowniczy, mniej malowniczy, bardziej ulega wpływom, inspiracjom, sztuką japońską. Czasem jest taki bardziej zniuansowany kolorystycznie i to wszystko oczywiście nie na zasadzie kopii, ale też zainteresowania Weissa jako malarza znajdują swoje odzwierciedlenie w grafice. tylko w grafice nie ma koloru, jest czerń i biel. Kolor jest tylko delikatnie zaznaczony, czyli już jakby mamy zupełnie inną jakość. Ale temat od pejzaży miejskich poprzez właśnie te okolice Kalwarii, też Kraków. Pejzaże miejskie, te pierwsze to są z podróży do Francji, do Włoch.
8: Czyli będzie trochę też architektury, bo pejzaż nam się najczęściej z naturą kojarzy.
9: Tak, no ale tak się określa, mówi się o pejzażu miejskim też. Jest architektura, już pokazana w bardzo specyficzny sposób. Stąd się zresztą pojawia w tym zapowiedzi tego pokazu te impresjonistyczne efekty, bo one nie dotyczą tylko efektów światłocieniowych gdzieś w takim czystym pejzażu, czyli mamy na przykład pole i snopki o zachodzie słońca. Zachód słońca zresztą bardzo często motyw przewijający się przez malarstwo, ale mamy też Wenecję w czasie burzy, Kraków w czasie burzy, Wenecję nocą, tego typu historie.
8: No,
9: I wszystko na jednym pokazie, które obejmuje 20 prac na papierze.
8: Niebywałe. No to rzeczywiście wybór musiał być niemalże nieosiągalny.
9: No karkołomny, aczkolwiek powiem nieskromnie, że jestem zadowolona. I mi się wydaje, że to się akurat w tej małej przestrzeni broni. I fajnie się to ogląda. Mało tego, ta ograniczenie liczebne do tych 20 prac powoduje, że jak się już tam przyjdzie, pokona ten dystans i albo wjedzie windą, bo można na trzecie piętro i dojdzie się już do tego zaułku, to wtedy jest czas na to, żeby właściwie każdą z tych prac bardzo dokładnie obejrzeć, bo nie zajmuje to dużo czasu. A grafika wymaga skupienia, takiej intymności. To jest coś, czego masa może po prostu odbiorcę przytłoczyć, zabić to wrażenie i nie ma efektu. Natomiast jak jest ich niedużo, no to możemy wtedy z takim pietyzmem podejść do każdej pracy, a one tego o to proszą.
8: Taki wręcz intymny dialog.
9: Dokładnie, tak. Ta kameralność, intymność i to... To jest, mówię, w dużej galerii, w dużej przestrzeni to jest trudność zawsze. A tutaj mamy wydzieloną przestrzeń, jest tych prac niewiele, one ze sobą nie konkurują, czyli jakby można spokojnie każdej poświęcić odpowiednią ilość
8: czasu. Tylko toczą dialog.
9: Dialog, tak, bo to gdzieś tam jakieś te związki się pojawiają, widać gdzieś tą myśl jakąś taką. Myślę, że można spokojnie wytyczyć taką ścieżkę rozwojową i wskazać momenty, które u artysty gdzieś tam się pojawiły, potem się rozwijały, do których wracał. Bardzo ciekawe w tym kontekście są te drzeworyty późne z lat 40.
8: No bo właśnie, bo drzeworyty, tak też króciutko wyjaśnimy o tych pracach na papierze. Czym się różnią te poszczególne techniki, których będziemy mogli doświadczyć, odwiedzając tę wystawę?
9: Na pierwszej części, która trwa do końca maja, mam pokazane dwie prace wykonane w technikach metalowych. To się tak ogólnie określa, to są te wszystkie, które powstają na różne sposoby, to są i trawione, i ryte. Na matrycy metalowej tutaj były praktykowane na miedzi, płytki miedziane. I akurat mamy akwafortę z akwatintą, to jest dokładnie opisane przy każdej pracy. I też taką technikę,

0: testy, a z drugiej strony może być przekleństwem, bo można sobie wyobrazić zupełnie inaczej efekt końcowy, a no, gdzieś tam coś się po drodze popsuje.
1: I wtedy frustracja.
0: Frustracja.
1: Albo zachwyt.
0: Ja nawet przy okazji właśnie tego pokazu dowiedziałam się od pani graficzki z naszego łapu, z którą też współpracujemy, że na jakość, tę ostateczną jakość i płyty, jakoś tam opracowanej, czy kamienia litograficznego, ale też odbitki, którą się z takiej matrycy uzyskuje, może wpłynąć nawet wilgotność powietrza. To jest cała masa czynników, na które tak naprawdę nie mamy wpływu.
1: To rzeczywiście wrażliwe prace.
0: Tak, proces twórczy, który jest w jakimś tam stopniu pod kontrolą, ale cała masa czynników zewnętrznych, więc wracając do odprysku, to trochę chodziło o to, żeby tą nieprzewidywalność w pewnym sensie skanalizować, ale odprysk właśnie jest bardzo nieprzewidywalną techniką. Piękną zresztą, efekty są fantastyczne, ponieważ to w skrócie wygląda w ten sposób, że na płytę miedzianą nanosi się kompozycję za pomocą pędzla, ale nie farbą, tylko roztworem cukru. Czyli po prostu prawdopodobnie o pewnym stężeniu, ja tutaj już tak głęboko moja wiedza nie sięga. W każdym razie to się czeka, aż to wyschnie, pokrywa się werniksem, zanurza się taką płytę z tym wysuszonym werniksem też do kwasu i w miejscu, gdzie płyta została pokryta roztworem cukru, to werniks odpryskuje, odsłania płytę miedzianą i te fragmenty tej płyty są trawione. I one potem przyjmują farbę, a w odbitce to daje efekt takiej plamy, czasem mocniej wytrawionej, czasem mniej takiej rozpływającej się. Czyli piękny malarski efekt, ale jak mówię, nie do końca możliwy do kontrolowania. I Weiss jest taka jedna bardzo ładna grafika na tym pokazie, którą ja osobiście bardzo lubię. Niewielkich rozmiarów, malutka, czyli ona w tej przestrzeni małej się jak najbardziej odnajduje. Cyprysy. I on ten odprysk jeszcze wzbogacił suchą igłą, czyli na wytrawionej płycie jeszcze rylcem takim bardzo ostrym wykonał retusze, rysunek, ryjąc w tej płycie. I tu sucha igła ma taką specyfikę, że tak jak w miedziorycie chociażby, farbę przyjmuje ten wyryty rowek w płycie i w odbitce mamy kreskę, która się trochę różni od kreski akwafortowej, ale to są niuanse. Tak w suchej igle przyjmuje farbę to, co jakby jest wyryte z tej płyty, czyli tak jakbyśmy sobie wyobrazili kopany rów i to, co tą ziemię, którą z tego rowu się wydobywa na zewnątrz, tak samo idzie rylec po płycie, wydobywa te takie delikatne stróżki metalu, one się odkładają, ale farby nie przyjmuje ta kreska suchej igły, to rycie, tylko to, co jest nad. W efekcie daje taką grubszą, aksamitną, prawie że trójwymiarową kreskę. I to są odbitki tej najlepszej jakości, te pierwsze odbitki z płyty, bo to się bardzo szybko wyciera. Ale efekt no, daje bardzo malarski i nie do podrobienia w żadnej innej technice.
1: Ja już się rozmarzyłam słuchając
0: znaczy,
1: o
0: ja specjalnie
1: samej
0: to opowiadam dokładnie, bo jak Państwo będziecie mieli ochotę i okazja zawsze się znajdzie w takiej sytuacji, to zachęcam do przyjrzenia się, bo to nawet przez szybę widać, nie? Bo tu jednak jest... To zawsze niestety jest ta okoliczność, która wpływa na lekki dyskomfort, bo... No...
1: Czy pracą towarzyszą właśnie takie szczegółowe opisy? Czy teraz się właśnie możemy takim kuratorskim, unikatowym opisem cieszyć podczas audycji? Nie ma tych opisów.
0: Nie, tych opisów nie ma. Ja będę mieć wykład.
1: No właśnie.
0: Dotyczący...
1: Co kurator, to kurator.
0: Ale to będzie dopiero pod koniec czerwca. Piątek, bodajże 26 czerwca o 18, w którym spróbuję jakby przyjrzeć się tej specyfice warsztatu Wojciecha Weissa, też trochę poopowiadać na temat inspiracji. Może trochę to nieszczęśliwie wychodzi, że to już będzie w trakcie tego drugiej części pokazu, no ale myślę, że zachęcę widzów, żeby jeszcze obejrzeli tą pierwszą część, porobili sobie zdjęcia, notatki, a potem to ewentualnie porównali z tym, co ja powiem i jeszcze z tym, co będzie wisiało w drugiej części.
1: Gabinet Rycieni Rysunków to nie tylko wystawy, ale właśnie artykuły, publikacje, a za nami jest Noc Muzeów. Padały tam pytania, w sumie docelowo prośby o katalog. Czy gabinet planuje powystawowy katalog właśnie też z takimi osobistymi, no badacze.

0: Czy no, jesteście Państwo badaczami tej dziedziny? Czy można by liczyć na właśnie tak szczegółowe, chociażby teraz, jak się cieszymy tymi szczegółami, tymi opisami, które aż rozmarzają? Jest to w planach?
1: No trudno mówić tutaj o planach takich, planach publikacji, czyli już jakichś wiążących, natomiast ja od jakiegoś czasu myślę o tym, że, bo właściwie mamy w tej chwili dwa takie poważne opracowania graficznego Weissa, katalog wystawy z 1975 roku, który najprawdopodobniej, w którym są zamieszczone większość zachowanych odbitek, ale on jest bardzo skromnie ilustrowany. A w tej chwili no, te standardy już wydawnicze wymagają, żeby publikować reprodukcję każdej odbitki. Poza tym takie naprawdę na wysokim poziomie katalogi, one porównują odbitki tej samej kompozycji, na przykład na różnym papierze, z drobnymi retuszami, odbitki tak zwane stanowe, czyli te, które dokumentują etapy pracy nad matrycą. Ale to krakowski jakby niby ujmuje cały ten dorobek, ale mówię, nie jest ilustrowany i też nie ma tych niuansów zaznaczonych. Opiera się głównie na zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, zbiorach rodzinnych. Ja podejrzewam, że część z tych prac, które były w zbiorach rodzinnych, trafiły do nas. I pojedyncze jakby uzupełnienia są też z Muzeum Narodowego w Warszawie. I mamy drugi katalog, który już jest ilustrowany, ale on obejmuje tylko to, co w 2016 roku było w zbiorach rodzinnych. To katalog wydany przez dom aukcyjny Nautilus w Krakowie i on towarzyszył takiej dużej wystawie grafik Weissa, która objeżdżała Polskę. Tylko, że to już mamy 10 lat z kawałkiem. Natomiast ja już tak sobie myślałam, że to jest ten dobry moment, żeby zebrać całość, nie? Żeby po prostu duży, porządny katalog, gdzie całe ewr Weissa, może te 260 kompozycji udałoby się namierzyć, opisać, zreprodukować i też no, wyciągnąć jakieś wnioski na temat całej tej twórczości.
0: No warto by było, no, przypomnijmy pani kurator, kiedy teraz zleżakowania, jak to jest uroczo nazwane, te delikatne prace na chwilę dla publiczności zostały ujawnione, to ile znów trzeba będzie dać im czasu i odpoczynku, żebyśmy my się ponownie mogli cieszyć taką wystawą?
1: To znaczy, no te nasze prace Weissa, to myślę, że po pół roku można by pokazywać, tylko zawsze to jest problem z przestrzenią, z przekonaniem też do tego, żeby taki pokaz zorganizować. Ja też nie wiem, na ile mogę zdradzać, ale mamy takie plany w naszym muzeum, żeby wygospodarować przestrzeń, w której będą w takich 3-miesięcznych pokazach prezentowane właśnie prace, które normalnie są przechowywane w magazynach, nie tylko w naszym dziale, także w dziale plakatu i też mamy w ramach działu sztuki współczesnej chociażby fotografie, bardzo ciekawy zbiór, czy wideoartów. I jest taka koncepcja, żeby w ciągu roku podzielić tą przestrzeń właśnie na 3 takie w miarę równe pokazy do zagospodarowania przez 3 działy. Nie wiem, mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, bo wtedy rzeczywiście mielibyśmy duże pole do popisu. Bo zbiory mamy może nie tak liczebne jak te warszawskie i krakowskie, które należą do największych, ale różnorodne i mamy naprawdę dużo ciekawych rzeczy, którymi warto byłoby się pochwalić. Weiss jest tylko jednym z elementów.
0: No my na pewno też będziemy namawiać i trochę zaklinać tę rzeczywistość, żeby no, powstał jednak ten katalog, bo to warto zajrzeć. Jeżeli już nie możemy zajrzeć do muzeum, by obejrzeć to, poczytać te niuanse, które tu przed chwileczką mogliśmy od pani kurator wysłuchać, co najmniej jak baśnie. Pani kurator, mamy teraz też ciekawą datę, stulecie, ale stulecie czego?
1: No właśnie to jest ciekawy zbieg okoliczności, bo gdzieś to czasami te prace i te myśli tak idą różnotorowo, ale tu jak otworzyliśmy ten pokaz, to się dwie rzeczy okazały, że to jeszcze wracając do miejsca, w którym to jest pokazywane, że dokładnie naprzeciwko tego zaułka na ekranach w galerii stałej wiszą obrazy Weissa. Więc jak ktoś przyjdzie już tam, mam nadzieję, że zachęcimy jakąś część publiczności, to będzie mógł sobie od razu porównać Weissa grafika z Weissem malarzem. To nie było planowane. To po prostu...
0: Może kierowane przez samego artystę.
1: No, fajnie tak myśleć, że mamy błogosławieństwo z góry. Myślę, że bardzo możliwe, bo to artyści
0: nie ma
1: lubią,
0: aż takich
1: się...
0: przypadków.
1: A poza tym artyści lubią, jak się przywołuje jednak często też takie fragmenty ich twórczości, które nie są jakoś szczególnie wypromowane i znane. No a drugi zbieg okoliczności, to już tutaj wspominałam o zakupach, pierwszych zakupach pracy Weissa w 1926 roku do gabinetu Rycin, ale to był też kluczowy rok, jeżeli chodzi o historię naszego gabinetu, bo de facto funkcjonowanie gabinetu Rycin jako osobnego działu muzealnego liczy się właśnie od 1926 roku. Czyli mamy tutaj splot różnych okoliczności. No, mnie się wydaje, że bardzo ciekawe. To stulecie, w jaki sposób chcemy w gabinecie Rycin uczcić, też wychodząc na zewnątrz, mamy pomysł na cykl wykładów jesienią.
0: O, właśnie miałam pytać.
1: Myślę, że tak, wrzesień, październik, listopad, grudzień, tak jak jesteśmy w tej chwili cztery w gabinecie Rycin, tak każda z nas przygotuje wykład na temat w jakiś sposób związany z historią, ze zbiorami, z kolekcją.
0: Czyli tutaj będą cztery gracje.
1: Tak.
0: Cztery gracje.
1: To znaczy, nie wiem, czy gracje, bo chciałybyśmy, żeby traktować nas poważnie, tak? Jak poważne badaczki.
0: Pani kurator, muszę tutaj rzeczywiście podkreślić, bo dorobek naukowy aż namawia do tego, żeby schylić czoło i czapki z głów ściągnąć, bo o ile dobrze kojarzę, to już 25 lat pani badań i pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Dobrze wyczytałam?
1: No ja akurat tak, bo to kolejny zbieg okoliczności. W kwietniu minęło 25 lat.
0: Akurat w kwietniu, w otwarciu tak, pierwszej tak. odsłony?
1: Kilka dni później, bo 17 kwietnia.
0: Niesamowite.
1: No same zbiegi okoliczności. Natomiast ja nie należę do czołówki nestorów muzealnych. Są osoby, które pracują dłużej, nawet w naszym dziale, także...
0: To już jest chyba styl życia, prawda?
1: No, mówi się często, że muzeum to jest stan umysłu. To stan umysłu, styl życia, wybór chyba jeden na całe życie i... Raczej rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś z własnej woli tą pracę zmieniał.
0: Ale to dobrze, bo dzięki temu tak mamy taką możliwość zaangażowanych badaczy efekty pracy podziwiać na ścianach muzeum i cieszyć się dorobkiem i naszym dziedzictwem tak wybitnych artystów. Pani kurator, no przypomnijmy w takim razie, bo niestety, ale już powoli audycja dobiega końca, choć ja się czuję, jakby dopiero nam się ta baśń z Wojciechem Weissem i pracami na papierze otwierała. Przypomnijmy, kiedy i do kiedy możemy podziwiać te dwie odsłony.
1: Pierwsza odsłona trwa do końca maja. 1 czerwca akurat to jest poniedziałek, będziemy wymieniać.
0: Która to odsłona? Jak ona się nazywała? Przypomnijmy.
1: Pejzaż.
0: Symbol duszy.
1: Impresjonistyczne fakty. Sama to wymyśliłam i nie mogę tego zapamiętać. W każdym razie ujmuję to. Te trzy takie fragmenty tego tytułu, one ujmują właściwie istotę tego, co tam widać. Po prostu pejzaż, najpierw ten młodopolski, który jest odzwierciedleniem uczuć, emocji artysty, a potem już ten w drzeworytach, w których pojawia się bardzo dużo efektów impresjonistycznych i też wiele wpływów z grafiki japońskiej. To też fascynujące, jakby poszukać tych wpływów. Ja o tym będę mówić na wykładzie, ale myślę, że to jest ciekawe, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek rozeznanie w grafice japońskiej. A nie jest to trudne, bo w internecie dużo można tego typu rzeczy zobaczyć. To warto zobaczyć, w jaki sposób artysta się tym inspirował. Druga część to jest początek czerwca do połowy lipca. I tutaj jest tematycznie większy wybór, bo są portrety, autoportrety, akty i
0: wnętrza.
1: I właściwie te cztery, tak? Cztery wątki tematyczne to są też tematy obecne w malarstwie Weissa, więc tutaj warto może coś zobaczyć, przeczytać wcześniej, żeby mieć wyobrażenie, jak od strony malarskiej artysta do tego podchodził, powinien zobaczyć, jak to jest na grafice. Ale to też ujmuje jakby różnorodność techniczną. Będzie więcej prac w technikach metalowych, bo też będą pokazane miedzioryty, będzie kilka litografii. No i o jednej rzeczy nie powiedziałam, monotypie, które są takim... To jest technika w ogóle przedziwna, bo efemeryczna. W monotypie, jak sama nazwa wskazuje, można wykonać tylko jedną odbitkę, a to jest coś pomiędzy grafiką, a malarstwem. Bo dlatego jest w ogóle traktowana jako technika graficzna, ponieważ tym oryginałem jest odbitka z matrycy. Ale jest pojedyncza, no bo po prostu się maluje na matrycy. Nanosi się farbą kompozycję i jak się ją odbija, to się właściwie niszczy. Wykonuje się odbitkę i niszczy się to, co jest na matrycy. Więc nie może być monotypii w dwóch odbitkach. Jeżeli są w dwóch odbitkach, to jest jakiś szwind.
0: To dobra wskazówka, kiedy ktoś będzie chciał na aukcji upolować monotypię.
1: No, tak, tak, to one muszą się, nie no, artysta może zrobić replikę, nie może zrobić nawet reprodukcję własnej pracy czy kopię, ale one wtedy zazwyczaj się różnią szczegółami, bo rzadko który artysta no jest w stanie zrobić właśnie kopię swoich samych prac. Oni tego nie lubią, nie, bo to każda kompozycja jest jakby krokiem do przodu. Natomiast zdarzały się przypadki replik, z tym, że mówię, to się nawet w dawnej sztuce, one się gdzieś tam szczegółami różnią. To jest też zadanie na takie baczną obserwację i badanie pewnych szczegółów. Natomiast to jest ciekawa technika w przypadku Weissa, ponieważ to jest pewien kompromis pomiędzy tym grafikiem, który operuje tylko czernią i bielą, w przypadku drzeworytów tylko kreską, czasami taką plamą przetartą, ale ta kreska jest właściwie takim głównym środkiem wyrazu, a malarzem bardzo wrażliwym na kolor i na niuanse kolorystyczne, bo to właściwie w monotypii tylko wprowadza kolor, który jakoś tak buduje tą kompozycję. Ale no to też jest technika nieprzewidywalna, tak jak gdzie ten efekt końcowy gdzieś tam można sobie wyobrazić, ale nie da się go zaplanować. Natomiast właśnie po tych odbitkach widać, z jak dużym mistrzem, jak wybitnym artystą mamy do czynienia, bo tam wszystko wygląda tak, jakby od początku do końca miało zaplanowane swoje miejsce w tej kompozycji i tam od początku trafiło. A proces jest, no, tak sam, poza tym, że nie trawi się płyty, tylko nanosi się farbą kompozycję na tą płytę, to potem ten proces technologiczny jest taki jak w przypadku uzyskiwania odbitek graficznych z jakiejkolwiek innej techniki. Czyli chociażby w momencie, kiedy się papier nakłada na matrycę, ta kompozycja już może ulec jakiemuś tam przesunięciu.
0: Znów delikatne, tak jak to było, prace wrażliwe, tak?
1: Tak.
0: Nie tylko unikatowe, bo to są dzisiaj nasze takie hasła sponsorujące dzisiejszą audycję. Unikatowe i wrażliwe. Szanowni Państwo, no, każdy wrażliwy odbiorca na sztukę i otaczający go świat, no niech on sobie zaplanuje czas, ten unikatowy, ten szybko płynący, bo spieszmy się odwiedzać muzea, gdyż szybko wystawy są zamykane. Do 12 lipca bieżącego roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu będzie trwała druga już odsłona prac na papierze autorstwa Wojciecha Weissa o tytule Portrety, autoportrety, akty i wnętrza. A gościem audycji Trochę Kultury była kurator gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu, pani Agnieszka Salamon-Radecka. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV udał się do tzw. ziemi ognisk pod Neapolem. Lokalna mafia przeprowadzała tam przez wiele lat nielegalną utylizację trujących odpadów. Przybyłem, aby zebrać łzy pokrzywdzonych, powiedział papież. Kościół i polityków wezwał do odważnego przeciwstawienia się kulturze śmierci. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po dwóch tygodniach Leon XIV powrócił dziś do Kampanii, włoskiego regionu, którego stolicą jest Neapol. Tym razem papież był po wschodniej stronie Wezuwiusza, w Acerze, regionie, który nazywany jest Terra dei Fuochi, ziemią ognisk. Przez wiele lat przy współpracy lokalnej mafii i skorumpowanych polityków przebiegała tam nielegalna utylizacja trujących odpadów. W konsekwencji w regionie tym odnotowuje się wysokie skażenie środowiska i podwyższoną zachorowalność na nowotwory, zwłaszcza u młodych. Papież wprost podjął ten problem podczas spotkania z duchowieństwem w miejscowej katedrze.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente.
3: Krzyk stworzenia i ubogich wśród was był odczuwalny w sposób bardziej dramatyczny z powodu śmiertelnej mieszanki mrocznych interesów i obojętności wobec dobra wspólnego, która zatruła środowisko naturalne i społeczne. Jest to krzyk, który wzywa do nawrócenia. Przybyłem przede wszystkim, żeby zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, tych, którzy zmarli przez zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które zbyt długo mogły działać bezkarnie.
1: Ojciec Święty wskazał w tym kontekście na szczególną odpowiedzialność Kościoła.
3: Misją naszych kościołów jest głosić Słowo Boże tu i dziś. To słowo pyta nas, czy wierzymy w Jego możliwości. I odpowiadamy tak. Panie, śmierć wydaje się być wszędzie. Niesprawiedliwość wydaje się zwyciężać. Przestępczość, korupcja, obojętność wciąż zabijają. Dobro wydaje się usychać. Ty wiesz, że możemy się podnieść, ponieważ sam bierzesz nas za rękę. Trzeba zburzyć kulturę przywilejów, arogancji i braku odpowiedzialności, która wyrządziła zbyt wiele zła tej ziemi, podobnie jak wielu innym regionom Włoch i świata.
1: Podobny apel Leon XIV wystosował również podczas spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności.
3: Na tym terytorium życie istnieje i przeciwstawia się śmierci. W rezygnacji, kompromisach, odkładaniu na później niezbędnych i odważnych decyzji zawsze kryje się subtelna wygoda. Fatalizm, narzekanie, zrzucanie winy na innych to pożywka dla bezprawia i początek pustynnienia sumień. Dlatego chciałbym powiedzieć wam wszystkim, każdy z nas niech weźmie na siebie swoją odpowiedzialność. Wybierzmy sprawiedliwość, służmy dobru. Dobro wspólne jest ważniejsze od interesów nielicznych, od interesów partykularnych, małych czy wielkich.
1: Papież spędził w Acerze 3,5 godziny, w południe powrócił do Watykanu.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
5: Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać. Jestem

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

Radio Emaus. Na dobry dzień. Ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak.

Dzień dobry, minęła godzina 18. Mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Mam nadzieję, że was, drodzy słuchacze, jest jak najwięcej, gdziekolwiek słuchacie dobrego Radia Emaus. Dzisiaj pogram muzykę z Austrii. Pierwotny plan był troszeczkę inny, bo chciałem pograć muzykę z bardzo małych europejskich krajów, ale na razie tamten pomysł odkładamy na bok, odkładamy na półkę. Dzisiaj będzie Austria. No i w przeciwieństwie do tego, jak zazwyczaj robię w audycji ze starej płyty, najpierw będę grać utwory, no powiedzmy sobie najnowsze, czy też najmłodsze właściwie, no bo na początku będą lata 90. i później będziemy sobie schodzić aż do lat 60. Na samym początku pojawił się zespół Tosca, to jest duet, który stacjonuje w Wiedniu, a tworzą go Richard Dorfmeister, a także Rupert Huber. No i panowie od 94 roku działają, na swoim koncie mają aż 9 płyt, no ale pierwsza płyta Opera pojawiła się w roku 1997, a za nami utwór otwierający dzisiejszy program, ale numer 6 na płycie, czyli Chocolate Elvis. Dużo brzmień trip-hopowych na samym początku programu się pojawi, no i również kolejny projekt także będzie mocno trip-hopowy i powiązany osobowo również z duetem Tosca. Przed wami kolejny duet, tym razem Kruder i Dorfmeister. Nazwisko oczywiście się powtarza, dlatego że drugim członem tego duetu jest właśnie Richard Dorfmeister, ale pierwszym członem jest Peter Kruder. Panowie w 93 roku założyli ten duet, działali do 2013 roku, później zrobili sobie 7 lat przerwy, ale w 2020 roku powrócili do wspólnego tworzenia. No ale my nie będziemy grać nic z roku 2020, a z roku 93, bo właśnie w tym roku w Austrii pojawiła się ich pierwsza i jednocześnie debiutancka epka G-Stoned. No i również zagramy utwór, który otwiera właśnie to mini wydawnictwo, czyli Definition. Słuchacie audycji ze starej płyty, a przed wami duet Kruder i Dorfmeister.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami duet Kruder i Dorfmeister, chociaż właściwie jakby miał być bardzo dokładny, to Kruder und Dorfmeister, rok 93, album, właściwie epka, mini wydawnictwo G-Stoned i utwór otwierający to wydawnictwo, czyli Definition, ale w dzisiejszym programie umieszczony jako numer 2. To była reprezentacja lat 90. i lata 90. już na dzisiaj zamykamy w audycji ze starej płyty. Teraz będzie jedyny przedstawiciel lat 80. w dzisiejszym programie. Będzie znowu duet, tym razem duet Astaron, który działał w Wiedniu od 84 do 89 roku. Tworzyły go dwie dziewczyny, Angie Murph, a także Martina Eichhorn. Dziewczyny stworzyły właśnie w 87 roku, wydały swój jedyny album długogrający, czyli Astaron, a z tego krążka posłuchamy bardzo takiego takiego ciemnego utworu As Time Joins In. Słuchamy zespołu Astaron prosto z krążka Astaron. To jest rok 1987, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty. Za nami dueta Staron, prosto z jedynego krążka tego duetu z 1987 roku. Dueta Staron tworzyły Angie Murf, a także Martina Eichhorn. Za nami kompozycja As Time Joins In. No i podobnie jak w przypadku lat 80., jeżeli chodzi o lata 70., również dzisiaj będzie tylko jeden utwór. Teraz na naszej antenie Herman Schobel, który w wieku 18 lat wydał swój debiutancki krążek Schobel. To miało miejsce w roku 1976. No i wydawałoby się, że 50 lat później, w roku 2026, ma on przebogatą karierę wydawniczą, czy to karierę, jeżeli chodzi o różne współprace. Nic bardziej mylnego, bo ten gość wydał ten jeden album po prostu tylko w 76 roku, a po wydaniu tego krążka właściwie wycofał się z branży muzycznej i, mówiąc kolokwialnie, właściwie zapadł się pod ziemię. Zapraszam was bardzo gorąco do sprawdzenia historii tego gościa, bo jest to bardzo tajemnicza historia, bardzo tajemnicza rzecz, no ale właśnie ten artysta w 76 roku wydał swój jedyny krążek. No i właśnie z tego krążka posłuchamy utworu, który otwiera to wydawnictwo, czyli Mr. Softy. Herman Schobel teraz na naszej antenie, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami Herman Schobel z utworem Mr. Softy, prosto z jednego krążka tego artysty, który został wydany w roku 1976. Sam krążek wziął nazwę po prostu od jego nazwiska, czyli po prostu Schobel, jedyny krążek tego austriackiego pianisty i kompozytora. Na sam koniec będą lata 60. Długo się zastanawiałem, co zaprezentować od tego zespołu, no bo wydawniczo, jeżeli chodzi o albumy długogrające, działali raczej w latach 70., ale jeszcze w latach 70., przepraszam, 60. oczywiście, wydali oni dwa single i postanowiłem z drugiego singla, który pojawił się w roku 69., zagrać wam obie kompozycje na sam koniec dzisiejszego muzycznego spotkania. Na sam koniec będzie zespół Novak z Kapele, czyli no właśnie nazwa brzmiąca bardzo swojsko, czy również swojska będzie muzyka, to sami ocenicie. Przed wami dwa ostatnie utwory w dzisiejszym muzycznym zestawieniu. Not Enough Poison, a także Smile Please. To zespół Novak z Kapele, rok 1969. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. To była muzyka prosto z Austrii. Za tydzień będzie już raczej inny temat, bo tak jak powiedziałem wcześniej, raczej nie planuję kontynuacji. Zapraszam was bardzo gorąco do obserwowania mediów społecznościowych Radia Emaus, żeby być na bieżąco. Novak z Kapele w dwóch utworach. Słyszymy się w przyszłą sobotę, tuż po godzinie 18. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tego samego dnia zagrzmiało w całych Taurogach o zwycięstwie wareckim. I taka trwoga padła na wszystkich stronników szwedzkich, że sam Sakowicz nie śmiał karać księży, którzy publicznie odśpiewali w okolicznych kościołach Te Deum. Wielki też ciężar spadł mu z serca, gdy w kilka tygodni później przyszło spod Malborga pismo bogusławowe z doniesieniem, iż król wymknął się z rzecznego Saku. Lecz inne nowiny były wielce niepocieszne. Książę żądał posiłków i nie kazał zostawiać w Taurogach więcej wojsk, niż by tego konieczna obrona wymagała. Gotowe rajtarie wyszły na drugi dzień, a z nimi Ketling, Ettingen, Fitzgregory, słowem wszyscy znamienici, oprócz Brauna, który był koniecznie Sakowiczowi potrzebny. Taurogi opustoszały jeszcze bardziej niż po wyjeździe księcia. Anusia Bożobohata poczęła się nudzić i tym bardziej Sakowiczowi dokuczać. On zaś myślał, czy by się do Prus nie przenieść, bo ośmielone odejściem wojsk partii iły znowu przesuwać się za Rosienie i zbliżać do Taurogów. Sami Bilewicze zebrali do 500 koni z obywatelstwa, drobnej szlachty i chłopów. Porazili oni znacznie pułkownika Bycowa, który przeciw nim wyciągnął i przepłukiwali bez miłosierdzia wszystkie wsie radziwiłowskie. Ludność garnęła się do nich chętnie, bo żaden ród, sami nawet chlebowiczowie, nie cieszyli się taką między pospólstwem czcią i powagą. Sakowiczowi żal było zostawiać Taurogi na łaskę nieprzyjaciół. Wiedział także, że w Prusach trudno mu będzie o pieniądze, o posiłki, że tu rządzi jak chce, tam władza jego zmaleć musi, jednakże tracił coraz bardziej nadzieję, czy się utrzymać potrafi. Pobity Bucow schronił się pod jego opiekę, a wieści, które przywiózło o potędze i wzroście rebelii, skłoniły ostatecznie Sakowicza na stronę pruską. Jako zaś człowiek stanowczy i lubiący prędko doprowadzić do skutku to, co zamierzył, w 10 dni ukończył przygotowania, wydał rozkazy i miał ruszyć. Nagle trafił na niespodziewany opór i to ze strony, z której najmniej się go spodziewał, bo ze strony Anusi Bożobohatej. Anusia nie myślała do Prus jechać, w Taurogach było jej dobrze. Postępy konfederackich partii nie przestraszały jej bynajmniej. I gdyby Bilewicze uderzyli na same Taurogi, jeszcze by była rada. Rozumowała sobie przy tym, że na obczyźnie między Niemcami zostawałaby zupełnie na łasce Sakowicza, że łatwiej by tam mogło przyjść do jakowychś zobowiązań, do których nie miała ochoty, więc postanowiła upierać się przy zostaniu. Oleńka, której wyznała swoje przyczyny, nie tylko potwierdziła ich słuszność, ale najmocniej ze łzami w oczach poczęła ją błagać, aby oparła się wyjazdowi. Tu zbawienie może jeszcze przyjść, nie dziś, to jutro, mówiła. Tam zginiemy obie, Anusia zaś jej na to. A widzisz, a małość to mnie nałajała za to, że i pana starostę chciałam pogrążyć, choć ja o niczym nie wiedziałam, jak księżnę Gryzeldę kocham, tylko to jakoś tak samo z siebie przyszło. A teraz zważałby on na mój opór, gdyby nie był pogrążon? A co? Prawda, Anusiu, prawda, odrzekła Oleńka. Nie turbuj, że się, kwiatuszku najśliczniejsze. Nogą się z Taurogów nie ruszymy. Jeszcze Sakowiczowi dokuczę w dodatku okrutnie. Dajże Boże, byś coś wskurała. Ja bym nie miała wskurać. Wskuram raz dlatego, że mu chodzi o mnie, a powtórę, jak mniemam o moje majątności. Pogniewać mu się ze mną łatwo, a nawet szablą mnie zranić. Ale w takim razie wszystko by przepadło i pokazało się, że ma słuszność. Sakowicz przyszedł do niej wesół i pewien siebie. Ona zaś przywitała go z minką wielce pogardliwą. Podobno, spytała, wać pan ze strachu przed panami Bilewiczami do Prus chcesz uciekać? Nie przed panami Bilewiczami, odrzekł marszcząc brwi. I nie ze strachu, jeno się tam przenoszę z roztropności. Abym więcej przeciw tym zbójom mógł ze świeżymi siłami dokazać. To szczęśliwej drogi. Jak to? Zali myślisz, że bez ciebie pojadę, moja nadziejo najmilejsza? Kogo tchórz oblatuje, niech w ucieczce ma nadzieję, nie we mnie. Zbytnio źwać pan poufały, ja zaś, gdybym potrzebowała konfidenta, Pewnie byś nie waćpan nim został. Sakowicz pobladł z gniewu. Dałby on jej, gdyby nie była Anusią Bożobochatą. Lecz bacząc, przed kim stoi, pomiarkował się. Straszną swą twarz ocukrzył śmiechem i odrzekł niby żartując. Ej, nie będę pytał. Wsadzę do kolaski i powiozę. Tak? Spytała dziewczyna. Tom, widzę, wbrew intencjom księcia w niewoli tu trzymana? Wiedzże waćpan o tym, że jeśli to uczynisz, słowa więcej w życiu do waćpana nie przemówię. Tak niech mi Pan Bóg dopomoże, bo ja w łubniach chowana i dla tchórzów największą mam pogardę. Bodaje mnie była wpadła w takie ręce. Bodaj mnie pan Babinicz do sądnego dnia na Litwę wiózł, bo ten się nie bał nikogo. Dla Boga! Krzyknął Sakowicz. Powiedzże mi przynajmniej, czemu do Prus nie chcesz jechać? Lecz Anusia poczęła udawać płacz i desperację. Wzięli mnie jako Tatarzyni w niewolę, choć ja księżnej Gryzeldy wychowanka i nikt do mnie nie miał prawa. Wzięli i więżą, za morza gwałtem wywożą, na wygnanie mnie skazują, rychło patrzeć, jak kleszczami będą szarpali. O Boże, o Boże! Bójże się waćpan na tego Boga, którego wzywasz, zawołał pan starosta. Kto cię kleszczami będzie szarpał? Ratujcie mnie, wszyscy święci, powtarzała łkając Anusia. Sakowicz sam nie wiedział, co ma czynić. Dusiła go wściekłość, gniew. Chwilami myślał, że zwariuje albo że Anusia zwariowała. Na koniec rzucił się jej do nóg i przyrzekł, że w Taurogach zostanie. Wówczas ona zaczęła go prosić, iżby odjechał, jeśli się boi. Czym go do ostatniej doprowadziła rozpaczy, także się zerwał i wychodząc rzekł: dobrze, zostaję w Taurogach, a czy się boję panów Bilewiczów, to się wkrótce pokaże. I tego samego dnia, zebrawszy resztki pobitych wojsk, Bycowa i swoje własne, poszedł, ale nie do Prus, tylko za Rosirnię przeciw panom Bilewiczom, którzy w lasach Girlakolskich stali obozem. Nie spodziewali się oni żadnego napadu, bo już wieść o zamierzonym wyjściu wojsk z Taurogów powtarzano od kilku dni w okolice, więc starosta, napadłszy nieubezpieczonych, rozniósł ich na szablach i kopytach. Sam miecznik, pod którego dowództwem stał oddział, ocalał z pogromu, ale dwóch Bilewiczów z innej linii poległo, z nimi trzecia część żołnierzy. Pozostali rozpierzchli się na cztery strony świata. Kilkudziesięciu jeńców przyprowadził starosta do Taurogów i stracić wszystkich rozkazał, zanim Anusia mogła wystąpić w ich obronie. O opuszczeniu Taurogów nie było już mowy i nie potrzebował pan starosta tego czynić, bo po tym nowym zwycięstwie partie nie śmiały przechodzić na tę stronę Dubise. Sakowicz spanoszał i chełpił się niezmiernie, że byle mu Lowenhaupt przysłał 1000 dobrych koni, on w całej żmudzi rebelię zetrze. Ale Lowenhaupta nie było już w tych stronach. Anusia zaś źle przyjęła starościńską chełpliwość. To z panem miecznikiem, rzekła, łatwo się udało, ale niechby tam był ten, przed którym obaście z księciem precz umykali, pewnie byłbyś waćpan i beze mnie do Prus za morze wyjechał. Starostę ubodły te słowa do żywego. Naprzód nie imaginuj sobie waćpanna, żeby Prusy były za morzem, bo za morzem jest Szwecja. A powtórę, przed kim żeśmy to tak z księciem umykali? Przed panem Babiniczem, odrzekła dygając z wielką ceremonią. Bodajem go kiedyś na długość szabli spotkał. Pewnie byś waćpan na głębokość szabli leżał w ziemi. Ale nie wywołuj wilka z lasu.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Wywiad z człowiekiem. Walka. Czy człowiek musi walczyć? A może Bóg go stworzył do walki? Ten temat się na pewno pojawi. Wygrywania, przegrywania Bożej łaski, Bożej drogi. Zanim zaczniemy rozmowę, to oczywiście ukłony, podziękowania i uśmiech do wszystkich patronów serwisu patronite.pl. Dziękuję, że pomagacie mi tworzyć tę audycję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. No to ruszam do boju. Moim gościem dziś jest Daniel Bukowy. Witaj.
3: Witam serdecznie Państwa. Witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Jesteś karateką. Opowiedz o swojej najważniejszej walce w życiu.
3: Moja najważniejsza walka w życiu? Najważniejsza walka w życiu to tak naprawdę zaczęła się dopiero wtedy, gdy przyszła choroba do mojego domu. I to nie była walka na macie, tylko właśnie dopiero wtedy, gdy ta walka była między mną a tym lub czymś, z czym tak naprawdę nie da się wygrać fizycznie. I to była i jest najtrudniejsza walka, a tamte walki na macie to myślę, że były tylko przygotowaniem do tego.
2: Do tej najtrudniejszej dojdziemy. A na macie najważniejsza to?
3: Na macie najważniejsza? Myślę, że kilka takich walk miałem i zawsze to były te najcięższe, które albo wygrywałem, albo przegrywałem, ale sam ze sobą musiałem wygrać w środku, żeby się nie poddać. To są zawsze te najtrudniejsze walki, te, które się pamięta. Nie, które się szybko wygrywa przed czasem, tylko właśnie te, w których trzeba się zmagać ze sobą, czy ja jeszcze dam radę. I te, które widzi publika, wygrane szybko przed czasem, to tak naprawdę je się szybko zapomina.
2: No to konkretnie?
3: Konkretnie w Japonii, gdy walczyłem w półfinale i tak się złożyło, że niedozwoloną techniką kolega trafił mnie w taki sposób, że złamał mi kość w oczodole, co później okazało się na tomografię, a ja jeszcze wtedy musiałem toczyć jedną dogrywkę i drugą dogrywkę. No i tak naprawdę zastanawiałem się w ogóle, czy ja wstanę, bo byłem w takim stanie, że w Europie to raczej by przerwano tą walkę. I dla mnie największym zwycięstwem wtedy były nie nokauty, które były wcześniej właśnie przed tą walką, tylko to, że tam w ogóle wstałem i dokończyłem tą walkę.
2: Wygrałeś?
3: Nie, wtedy nie wygrałem, ale zdobyłem szacunek w klubie w Japonii, w którym trenowałem i u tych, którzy to oglądali, i mi to wystarczyło.
2: Bo walka kojarzy się ze zwyciężaniem często, a jeżeli nie zwyciężę, w sensie wynik będzie nie po mojej stronie, to się wydaje, że to jest przegrana. To jest nieprawda?
3: To jest nieprawda z tego względu, że jeżeli ktoś trenuje z jakąkolwiek dyscyplinę sportu, tak jak u nas na przykładzie karate, jeżeli ja jadę do Japonii i chcę wygrywać z najlepszymi w Japonii, to tak naprawdę jak się nie wygra tego przed czasem, to sędziowie raczej nie są dla nas przychylni i wtedy po dwóch dogrywkach, jeżeli powiedzmy dano nie na mnie, to same te dwie dogrywki dla mnie już świadczyły, że było ciężko mnie oszukać na samym początku.
2: No to od początku w takim razie. Jak się zaczyna twoja historia w ogóle?
3: Moja historia zaczyna się w taki sposób, że jako dziecko szukałem sportu, w którym mógłbym się odnaleźć i zawsze mi się podobały właśnie filmy ze sportami walki. Chciałem, żeby rodzice zapisali mnie na karate. To nie było takie łatwe jak dzisiaj. Dzisiaj dzieci trenują karate. Kiedyś trzeba było mieć, wiadomo, zgodę rodziców, ale takie sekcje dziecięce dopiero powstawały. No jak miałem 8 lat, to rodzice mnie zapisali na karate. No i wiadomo, moim marzeniem było jak każdego wyjechać do Japonii, ale w tamtych latach to było bardziej nierealne niż chyba lot w kosmos, się śmiałem do kolegów, bo tak naprawdę równie dobrze mógłbym powiedzieć, że chcę grać w NBA z najlepszymi, tak samo jak właśnie moi koledzy, którzy trenowali inny sport. Udało mi się, w skrócie mówiąc, trafić później do kadry narodowej, jak już miałem 18 lat.
2: Nie przyspieszaj tak. Okay. To ile masz lat, kiedy wchodzisz pierwszy raz na matę?
3: Na matę tak naprawdę w full kontakcie, czyli w pełnej walce, w której toczy się ta walka bez ochraniaczy, wszedłem w wieku 19 lat, bo...
2: To bardzo późno.
3: Tak, ponieważ kiedyś full kontakt był od 18 roku życia. I nie było turniej dziecięcych w pełnym kontakcie, gdzie ktoś mógł kogoś znokautować. takich rzeczy nie było. To dopiero się zaczęło później, a w wieku 18 lat w ogóle lekarz powiedział mi, że nigdy nie będę sportowcem, miałem problemy takie z kręgosłupem, więc na pierwszy mój turniej wymarzony nie pojechałem, bo zdrowie mi nie pozwoliło i lekarz powiedział, że ja nigdy na ten turniej nie pojadę. Ja powiedziałem, no to jeszcze zobaczymy. I za rok pojechałem.
2: No dobrze, a kiedy w ogóle pierwszy raz przekraczasz progi klubu karate i jaki to był styl?
3: To był styl karate kyokushin i w wieku 8 lat właśnie to był pierwszy trening, jak poszedłem, jak miałem 8 lat.
2: Co było w tym fantastycznego, że zostałeś tam? Bo dzieciaki przychodzą i odchodzą. Ja sam miałem doświadczenie, cieszę się z niego strasznie, wtedy byłem studentem, to był Shotokan, uwielbiałem to. Parę lat na tym spaliłem i jako facet nic lepszego nie dostałem w tym czasie od życia niż to karate.
3: No, ja patrząc teraz z perspektywy czasu, to na pewno wielu z moich kolegów sport i karate uratowało od głupich pomysłów. To jest pewne.
2: Ciebie też?
3: Myślę, że mnie też. Bo ja akurat może mnie nie ciągnęło jakoś do używek, ale towarzystwo, w którym byłem, robiło różne rzeczy, a ja nie miałem na to czasu ani chęci, bo byłem zmęczony treningami albo miałem następny trening i nie interesowało mnie to, czym oni się wtedy zajmowali. Myślę, że uniknąłem wielu problemów dzięki temu. A jeśli chodzi o sam Kyokushin, no to zawsze tak mi się podobało, że dążyłem do tego, żeby być najlepszym, a tej sztuce walki to wymaga tysiące, miliony powtórzeń i wielu, wielu lat ciężkiej pracy, żeby dojść do tego, co tak naprawdę chciałoby się nazwać mistrzostwem.
2: Dzieciaki, chłopaki i też dziewczyny, jak pewnie wchodzą do klubu, to myślą, że teraz będą walczyć i że od razu widzą przed sobą przeciwnika. Najczęściej to jest przeciwnik z filmów i chcą być gotowi, żeby zwyciężyć. Ale na czym polega bycie mistrzem?
3: Myślę, że bycie mistrzem polega na tym, żeby szukać w sobie jak najwięcej wad i słabości, żeby zmieniać je w siłę i w to, czego nie może wykorzystać mój przeciwnik. Czyli nie patrzeć na siebie, ale jestem super świetny, tylko jak ktoś u mnie na treningu na przykład wykonuje walkę z cieniem, to mu każę patrzeć nie jak na siebie, tylko jakby widział przeciwnika i masz wykorzystać wszystkie jego wady, które widzisz w tym lustrze. I w momencie, gdy on widzi, że ten w lustrze nie trzyma gardy, źle stoi na nogach, to ja mu mówię, właśnie to musimy wyeliminować, żebyś był mistrzem i żeby ktoś nie wykorzystał tego przeciwko tobie, bo sam to widzisz.
2: Walka z cieniem, czyli kata, to jest taki zespół figur, technik walki, ale wykonywanych samotnie, bez przeciwnika, prawda? To jest cały układ, są pewnie kolejne pasy, kolejne układy. Jak się robi kata, patrząc w lustro, jest taka myśl, będę szybszy niż ten, kogo widzę?
3: Tu akurat, jeśli chodzi o walkę z cieniem, nie chodziło mi o samo kata, choć tak jak powiedziałeś, jest to jedna z form, ale chodziło mi o takie przygotowanie już stricte do walki, gdzie ktoś uderzając w tarczę czy worek jest pewny, że trzyma na przykład tą gardę. Więc drugim takim etapem jest taka, powiedzmy, walka z cieniem, żeby zobaczył, że on nie trzyma tej gardy. No trzecim jest sparring, żeby kolega mu pokazał, że on faktycznie nie trzyma, ale to już jest bardziej bolesne. Są różne etapy, z reguły każdy mówi, że trzyma tą gardę. No ale jakby tak było, to nie byłoby wicemistrzów świata w boksie, bo przecież mistrz świata w boksie, na przykład jak Mike Tyson był jeden, tak? Drugi jego przeciwnik, no był wybitny. No ale jednak okazało się, że w pewnym momencie też nie trzyma tej gardy. Każdy z nas popełnia te błędy, nie ma takiej. Jak ktoś mówi, że się nie boi albo nie popełnia błędów, to znaczy, że po prostu jeszcze do tego nie dorósł albo ta słabość nie pozwala mu się do tego przyznać.
2: Bardzo ważne słowa, one potem wrócą w innym kontekście. No dobrze, masz lat 18, nie jedziesz na pierwsze zawody, tak? Potem 19, dobrze to rozumiem. I jedziesz na te zawody i co tam się dzieje?
3: Tam dzięki treningowi, który mój trener mnie przygotował, dzięki sile od Pana Boga, że nie zwątpiłem przez tyle lat, udało mi się zdobyć brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzieżowych. No i później to już jakby szło lawinowo, jak taka kula śnieżna, więc z turnieju na turniej coraz większe doświadczenie, no bo kiedyś nie było tak, że walczę z rówieśnikami, tylko był jeden turniej młodzieżowy, na którym mogłem wystartować, ja i moi koledzy, a dalej to już walczyliśmy z seniorami. Na drugim turnieju miałem przeciwnika, który miał 33 lata, a ja 19. Nie, więc generalnie dzieciaki walczyły z mężczyznami, no ale to jakoś tak nas wzmocniło, że później w życiu myślę, że to procentuje. Później zostałem tym mistrzem Polski młodzieżowym, mistrzem Polski seniorów właśnie w wieku 21 lat. Pojechałem na Mistrzostwa Europy, tam walczyłem z najlepszymi zawodnikami. Dzięki temu mogłem zwiedzić świat, mogłem zobaczyć, jak żyją inni ludzie już tak, jak to się dzieje na co dzień, jak trenują, a nie gdzieś z filmów. Pojechałem na Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych, tam miałem 2 brązowe medale. Trafiłem w końcu do Japonii wymarzonej. Tam łącznie spędziłem rok czasu. Trenowałem w klubie, z którego pochodzili najlepsi zawodnicy, łącznie z trenerem kadry narodowej aktualnym, Hitoshi Kiyamą. I żyłem z nimi na co dzień, trenowałem i wiem, z czym to się je. I dzięki temu wszystkiemu też mogłem spełniać swoje marzenia.
2: Ale co ci to zrobiło? Marzyłeś o tym. Miałeś lat 10, 12, 15. Wygrywasz i co?
3: Ja w środku. Myślę, że dzięki takiej drodze w jakiś sposób stałem się mężczyzną, bo musiałem wygrywać ze wszystkimi moimi słabościami, jakie tylko miałem, bo tu nie chodziło o to pokonać tego czy tamtego, bo każdy jest tylko człowiekiem. Każdego można pokonać, z każdym można przegrać. Ale myślę, że to w jakiś sposób ukształtowało mnie jako mężczyznę. Poznałem charaktery ludzi i widzę, że mimo tego, że kultury są różne, to człowiek na świecie jest taki sam. Tak samo odczuwa strach, tak samo musi spać, tak samo musi jeść, tak samo dąży do jakiegoś rozwoju, szuka miłości. My się niczym nie różnimy tak naprawdę. Tylko telewizja nam pokazuje nasze różnice i tak naprawdę chce nas, myślę, podzielić. Tak to wygląda czasami.

0: wrócimy do, nie wiem, czy drugiej części, może to jest ta sama część tej rozmowy. Chciałem cię zapytać o dwie rzeczy, o miłość i o Boga.
1: O miłość i o Boga. To jest jego... Bóg jest miłością. Myślę, że to słowo zostało tak zniszczone i tak zniewieściałe, że ciężko mężczyźnie w ogóle teraz je wypowiedzieć. Bo przez te wszystkie filmy kolorowe i tak dalej, nawet na niektórych domach publicznych masz napisane miłość, nie? A to nie jest miłość, to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, to jest zupełne zaprzeczenie. A Pan Jezus mówi, że największym właśnie miłością, aktem miłości jest, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich, więc dla mnie to jest właśnie męstwo, odwaga, honor, to jest coś, o co się modlę, bo ja tego nie mam sam z siebie, na pewno nie umiałbym zrobić czegoś takiego, a u nas w Opolu, w Kaplicy Wieczystej Adoracji, różne osoby mają swoją godzinę sztafety przed Panem Jezusem i jest właśnie na przykład taki policjant antyterrorysta czy konterrorysta, którego mogę opowiedzieć krótką historię, jak pojechał na alarm, gdzie człowiek chciał pobiec na miasto i z bronią, no i nie wiadomo, czy miał strzelać, czy nie. W każdym razie, gdy oni po niego pojechali, otworzyły się drzwi, tam zaczęły padać kule w kierunku tych wszystkich policjantów, w drugą stronę tak samo. Koniec końców powiem tylko tyle, że nikt tam nie zginął, a ten konterrorysta pojechał po tym wszystkim do kaplicy, podziękował Panu Bogu, że żyje, za to, że wróci do rodziny i modlił się za tego człowieka, który przed chwilą do niego strzelał. I sam mówi, że to nie jest jego siła i dostał to od Pana Boga, bo on by nie umiał się modlić za kogoś, kto przed chwilą chciał go zabić. I ja wiem, że to jest prawda, co on mówi, no bo kto jest aż tak heroiczny, żeby modlić się za drugą osobę, która przed chwilą do ciebie strzelała, chciała cię zabić. Ja bym tak nie potrafił.
0: A Bóg się pojawił w twoim życiu kiedy?
1: Pan Bóg w moim życiu był zawsze. I ja modliłem się, nawet jak tak naprawdę nie żyłem zgodnie właśnie z dekalogiem, mimo tego, że byłem w grzechu ciężkim, to cały czas się jednak modliłem. Chodziłem na mszę świętą, ale nie przystępowałem do komunii świętej. I tak przez wiele, wiele lat odkrywał mi różne karty, bo tak naprawdę te talenty i to wszystko, gdzie mnie posłał, to dostałem od niego. Teraz to wiem, bo nie chodzi o to, żeby krzywdę robić innym osobom, bo niektórzy tak myślą, ale to w karate w ogóle nie o to chodzi. Ja mam wielu przyjaciół, z którymi walczyłem na matę i to są świetni ludzie. Ale Pan Bóg tak mnie ściągał do siebie, że wiedziałem, że muszę z nim wszystko poukładać. Czyli spowiedź generalna. Wzięliśmy ślub kościelny z żoną, który bardzo chcieliśmy wziąć. To wszystko wtedy jakby przybliżało mnie do Pana Boga i otwierało te karty. A choroba, która przyszła do naszego domu, no to przybliżyła mnie bardzo do Pana Boga.
0: Spowiedź generalna, poukładanie wszystkiego. Jak to się stało, że do tego doszedłeś? Jak cię ten Pan Bóg, jak z tobą pracował? Nie wiem, czy z tobą walczył, z szacunkiem, pokazując, jakie masz słabości. Nie wiem, może to jest taka droga.
1: Powiem szczerze, że ciężko podać jakiś jeden przykład, bo to jest łaska, w której po prostu nagle dostajesz takie natchnienie, że ty wiesz, że ty musisz to zrobić i koniec, kropka. Podam taki przykład, bo dużo się mówi o Bożym miłosierdziu, tylko czasami to jest takie cukierkowe miłosierdzie i taki różowy Pan Jezusek. Ja takiego Pana Jezusa nie znam, tylko znam Boga Wszechmogącego. Miałem taką sytuację, gdy we wrześniu kilka lat temu czułem potężne przynaglenie, że muszę wykupić, pójść i zamówić 30 mszy świętych w intencji mojego taty, żeby poukładał sobie wszystko przed Panem Bogiem i za dary Ducha Świętego dla moich synów. No pomyślałem sobie, co za bezsens, przecież to się 30 mszy świętych to się za zmarłe osoby przecież zamawia. Ale tak za mną to chodziło, że nie mogłem się temu oprzeć. Mówię, dobrze, Panie Boże, bo byłem wtedy przed Najświętszym Sakramentem, idę do kapłana i poproszę o te 30 mszy świętych. To było we wrześniu. Na koniec września pojechałem do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zapomniałem już o tych mszach świętych, które zamówiłem i w pierwszą sobotę października, a od tego dnia rozpoczynały się właśnie te msze święte, dzwoni moja mama, ja wychodzę z Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ogiewnikach, mówi, tato upadł pod dom. Ja mówię, okej, trafił do szpitala. Ja pojechałem do Świdnicy do rodziców, Okazało się, że tato ma tak rozległego raka, że pani doktor powiedziała, że to są tylko godziny, żeby się pożegnać. Hemoglobiny miał 3, później już nawet nie przetaczali krwi, bo się po prostu w szpitalu to nie opłacało, krótko mówiąc. Oczywiście nie mam za to pretensji. I tato żył do 11 października, a to był dzień, w którym się wyspowiadał, przyjął komunię świętą i zmarł. W spokoju. Pojednany ze wszystkimi, mogliśmy się pożegnać i cały czas te msze święte trwały do 1 listopada. I to jest dla mnie Boże miłosierdzie. Nie to, że ktoś powie, Pan Bóg mu dał raka. Nie. Pan Bóg powiedział, pokazał, że ten rak jest. Pan Bóg dał czas, żeby tato wyspowiadał się. Dał czas, żebyśmy się pożegnali. I normalnie to by się tak nie skończyło, bo nawet pani doktor nie wiedziała, dlaczego mój tato ciągle żyje. Bo ja dostawałem telefon w nocy, na drugi dzień, żeby to już przyjechać szybko, bo to już jest koniec. No ale nie był koniec, bo tata żył 2 tygodnie w taki sposób. Do momentu, gdy się wyspowiadał i przyjął komunię świętą. I bardzo się cieszę i Bogu dziękuję i to jest Boże miłosierdzie.
0: Słuchaj, pytałem cię o miłość, ale to miłość też w sensie twojej żony i potem dzieci. To jest nowe życie? To zmienia perspektywy?
1: Zmienia na pewno, bo nawet jak chodzę w wysokie góry, a czasami jeżdżę powiedzmy tak na Mont Blanc czy na Gerlach zimą, no to już tak teraz człowiek troszkę inaczej na to patrzy, jak ma gdzieś wejść czy pójść i jest jakaś niebezpieczna skała choćby, to sobie mówię, nie, dobra, nie jest mi to potrzebne, bo ja mam do kogo wracać. Zrobię to inaczej albo kiedy indziej, jak będzie lepsza pogoda, a niekoniecznie muszę iść w zimie, jak jest zasypane śniegiem po pas. Oczywiście to jest tylko takie, można powiedzieć, taki banalny przykład, ale jednak ta odpowiedzialność za kogoś, no, ona zobowiązuje. I myślę, że to jest taka forma miłości, która do mnie trafia, że jest to też pewien obowiązek i nie mogę już tak żyć, jak byłem kawalerem.
0: A dzieci co zmieniają?
1: Dzieci? Dzieci zmieniają wszystko. Dzieci zmieniają wszystko. No, mam 3 synów. Z tego właśnie jeden mój syn jest bardzo chory i tak się tak naprawdę rozpoczęła moja przygoda z różańcem. Bo ja nigdy nie odmawiałem różańca. Nie wiedziałem, że jest taka modlitwa. Modliłem się koronką do Bożego Miłosierdzia. Ale gdy przyszła ta choroba, lekarze powiedzieli w 3 miesiącu, że najprawdopodobniej on tego nie przeżyje. Miał ataki padaczki, no to ja mówię, w takim tempie, jak ktoś ma czkawkę czasami, nie? Że w ciągu doby one były non-stop, dzień i noc. Ja nie wiedziałem, że ktoś jest w stanie przeżyć coś takiego fizycznie, nawet dorosła osoba, co dopiero takie małe dziecko. Więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ja wiedziałem, że mam złapać za różaniec i ja mam odmawiać 100 razy dziennie Zdrowaś Mario i to jest jedyne rozwiązanie tej sytuacji. Jakby się ktoś zapytał dlaczego, to ja bym nie odpowiedział. Nie wiem, po prostu wiem, że tak miałem zrobić. I dowiedziałem się o nowennie pompejańskiej. I zacząłem właśnie wtedy odmawiać nowennę pompejańską. Trafiłem na traktat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort i rozpocząłem go właśnie 3 maja. Dowiedziałem się o Medjugorje wtedy też. Zaparłem się mocno, że tam nigdy nie pojadę, bo nie będę robił z Pana Boga złotej rybki, bo był taki przykład właśnie. Tam ksiądz Glasgow opowiadał, że też miał taką sytuację. Ja mówię, no nie będę, Panie Boże, małpował, bo Ty wtedy zrobiłeś tak, ale teraz nie musisz, ja nie będę z Ciebie robił złotej rybki. Ale miałem takie przynaglenie z tym Medjugorje, że nie mogłem tego znowu od siebie odrzucić. I zapisałem się na pielgrzymkę. Nigdy w życiu nie byłem na pielgrzymce. Moja żona nie wierzyła, że się zapisałem, ale powiedziałem, jadę, a jak ona wie, że jak powiem, że jadę, to już klapka zapadła, albo jak coś robię. I tam Pan Bóg obrócił moje życie o 180 stopni. Ja przed Najświętszym Sakramentem dowiedziałem się, że Bóg jest żywy i prawdziwy, że w hostii jest Pan Jezus realny, obecny. I tak jak przyjechałem po powrocie, to powiedziałem mojemu księdzu, że w tym kółku krzyżem jest Pan Jezus. Bo ja nie wiedziałem, że to jest monstrancja. I tego jestem pewny. I od tej pory zmieniło się wszystko.

0: księdzu, że zrobimy coś takiego dla facetów. Mówi, dobra, przyjdzie dwóch, to przyjdzie dwóch, przyjdzie pięciu, to będziemy nas pięciu. No i przyszło stu. No i ja tak popatrzyłem na niego i powiedziałem, no to nie jest moja zasługa, bo ja się na tym nie znam. Ja wiem, że tak ma być. I później też trafiłem do księdza biskupa Czaj, aby poprosić, żeby w naszym mieście była kaplica wieczystej adoracji. Po około roku przygotowania duchowego Opola, czyli nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w różnych parafiach, powstała u nas kaplica wieczystej adoracji, której mam zaszczyt być koordynatorem, choć to takie wielkie słowo, ale dorzucam swoją cegiełkę. No jest ponad 420 osób, które w sztafecie dzień i noc adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To jest armia ludzi. Zawsze się pytam, jeżeli ktoś na to patrzy z boku, to to jest po pierwsze bez sensu, po drugie po ludzku jest niemożliwe. Bo to jest powiedzmy średniej wielkości firma, gdzie ludzie przychodzą na trzy zmiany, siedzą, nic nie robią, tak, po ludzku patrząc, a jednak trwa już to 4 lata i nikt nie potrafi tego po ludzku wytłumaczyć. No bo jaka grupa społeczna byłaby się w stanie tak zebrać, żeby zawsze tam być? Pierwsza w nocy, trzecia w nocy, zawsze ktoś jest przed Najświętszym Sakramentem. Nigdy nie ma tak, żeby Pan Jezus był sam. Codziennie jest posprzątane i świadectwa są naprawdę potężne. Z 2 miesiące temu przyszedł do mnie kolega z pracy i mówi, słuchaj, moja mama dostała takie wyniki, że ja to sprawdzałem z 10 razy, rak i to taki, że ona już długo nie pożyje. No to oczywiście tego jej nie mówił, ale mama poszła przed Najświętszy Sakrament, powiedziała, Panie Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja. Wyszła i poszła do doktora. Pan doktor wziął jej wyniki i powiedział, to nie są Pani wyniki. Ktoś może powiedzieć, no to pomyłka. Ja takich pomyłek słyszę bardzo dużo. Wiem, że to nie są pomyłki. Tylko największym darem tego wszystkiego i takim dla mnie właśnie dowodem, że to pochodzi od Pana Boga, jest to, gdy ludzie mówią, że w momencie, gdy wypowiadają takie słowa, bądź wola Twoja, czują taki pokój w sytuacji, gdzie tak naprawdę ta Pani wiedziała, że jest bardzo źle, którego nie potrafią wytłumaczyć. Tak jak mój kolega, który przyjechał z Miami, gdzie wynajęli z kolegami willę, chcieli zapić smutki, tutaj rozwody, impreza, alkohol, jachty. No ale wrócił i mówi, no dalej nic się nie zmieniło, trochę jestem uboższy, bo tam przepuściłem kasę, ale nic mi się nie zmienia. Ja mówię, słuchaj, no ja nie jestem Panem Bogiem, ale chodź ze mną do takiej kaplicy, za którą ja odpowiadam, jak nie chcesz się modlić, nie musisz, ja się pomodlę 10 minut i wyjdziemy. Pomodliłem się jego intencji koronką Dom Bożego Miłosierdzia. Wychodzimy z kaplicy, a on tak na mnie patrzy, że on nie był w stanie z siebie słowa wydusić. Powiedział, że nigdy w życiu nie czuł takiego pokoju, jak tam w tym miejscu. Jak to wytłumaczyć? Jak ktoś to przed chwilą wrócił z Miami i widział to, co inni widzą tylko na filmach. A on mówi, że tutaj w tym małym pokoju, można tak powiedzieć o kaplicy, coś go tak ruszyło, że on nie jest w stanie słowa powiedzieć. No to na pewno nie ja.
1: Ale jak ty to wszystko organizowałeś, urządzałeś? No skąd się wzięli ci faceci? Co tam ogłoszenie poszło w sieci? Jak to się robi?
0: Jeśli chodzi o tą właśnie naszą męską modlitwę, bo mamy coś takiego jak męska modlitwa, to jest takie godzinne nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Dla każdego, niezależnie czy jest w jakiejś wspólnocie, czy nie był 10 lat w kościele. Czasami przychodzą chłopaki, co nie pamiętają, jak się mówi Zdrowaś Maryjo, jak się odmawia. Więc kapłan wszystko prowadzi. Jest albo czasami świadectwo jakiegoś zaproszonego gościa, bądź ksiądz mówi krótkie kazanie. Najważniejszą częścią tego spotkania jest różaniec przed Najświętszym Sakramentem. Generalnie rozwiesiliśmy plakaty i pocztą pantoflową wszystko się odbywało. Ale jeżeli chodzi o kaplicę wieczystej adoracji, no to już są misje, które trwają przez na przykład miesiąc, dwa lub trzy, w zależności od miejscowości. I taka misja polega na tym, że głosi się słowo i zaprasza się ludzi na każdej mszy świętej w danej parafii. I wtedy tam się zbiera deklaracje i ludzi, którzy chcieliby dołączyć. I tak jak w Opolu właśnie, powiedzmy, mamy te 400 osób, to proszę sobie wyobrazić, że właśnie z tego, co pamiętam, będzie otwierana w Polsce chyba 50. kaplica wieczystej adoracji. Więc jak średnio byśmy policzyli, że to jest 300 osób, raz

0: z 50 miejsc w Polsce. To jest nieustanna modlitwa do Pana Boga przed Jego obliczem. A ludzie mówią, że Kościół umiera. Ja tego nie widzę. Ja widzę, że Kościół po prostu
1: żyje.
0: Żyje, ale odchodzi od ilości, a wchodzi w jakość. To jest tak jak z żołnierzami. Lepiej mieć kilku, ale konkretnych, niż 100 czy 200 takich, którzy pójdą na pewną śmierć.
1: To mocne. Powiedz jeszcze, co ty czułeś, kiedy... No bo mówisz, że może przyjdzie 5, może przyjdzie 3, coś tam będzie, a to przyszło 100.
0: Ja się bardzo cieszyłem z tego, że kapłan zobaczył, że to nie jest mój pomysł.
1: Ale czekaj. Jest ta sytuacja.
0: No właśnie.
1: Wchodzą ludzie.
0: Ja szczerze mówiąc zawsze siedzę wtedy w pierwszej ławce i nie rozglądam się do tyłu, tylko usłyszałem naszą modlitwę, jak rozpoczęliśmy. I wtedy jakby taki... No ciężko to wypowiedzieć, no bo jak się modli 2, 3 czy 5, to inaczej ten dźwięk rozchodzi się, niż jak 100 facetów nagle mówi Ojcze Nasz na przykład. No to w tym kościele to się tak roznosi, że dopiero wtedy się obróciłem i zobaczyłem, co tam się dzieje.
1: Czy ty czasem płaczesz?
0: Powiem szczerze, że kilka razy poleciały mi łzy, jak patrzyłem na to, jak mój syn mocno cierpiał, a później jeszcze potrafi się potem uśmiechnąć. To tak.
1: Powiedz jeszcze o nim, no bo to musi bardzo zmieniać w życiu, bo wydaje się, że jak ma się dzieci, to one pewnie będą rosnąć, pójdą do szkoły i coś tam, prawda? Są jakieś takie wizje zawsze. To jest inaczej.
0: Powiem tak. Dostałem tyle od Pana Boga, że nigdy nie będę w stanie mu podziękować. Nigdy. To jest niemożliwe. Wiem, że on jest żywy w Najświętszym Sakramencie, i nic więcej nie mógłbym dostać na tym świecie, bo cała reszta to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Zwiedziłem ten świat, bawiłem się w Tokio, w Los Angeles, w Hollywood. To wszystko to jest wyrób czekoladopodobny dla mnie. Jeśli chodzi o chorobę mojego syna, to w 100% jestem pewny, że koniec końców to okaże się łaską. Łaska to nie jest coś, co jest przyjemne, tak jest z lekarstwem czasami. Może być ohydne, ale pomaga. I dlaczego tak mówię? Bo widzę, ile osób się nawraca dzięki jego chorobie. Widzę, jak się za niego modlą i ja jestem pewny, że to on ratuje ich, a nie oni jego. To mam taką pewność w 100%. Mimo tego, że co chwilę dziś słyszałem od lekarzy, bo mój syn jest pod hospicjum domowym, nie dożyje 3. roku życia. Jak byliśmy w szpitalu, to właśnie te słowa na przykład mi się przypomniały. Cały świat będzie się radował, a wy będziecie cierpieć. Nie? To ja akurat w Sylwestra, gdy leciały petardy, my byliśmy, jak on miał chore płuca. No i lekarz też mówił, że to już się chyba nie uda, bo to już dostał taki nawet antybiotyk, na który musiała dać zgodę jakaś rada lekarzy w Polsce, bo oni w szpitalu wojewódzkim sami nie mogli mu podać tego antybiotyku. I on też, jak mu podali, nie zadziałał. Ja powiedziałem, pan Jezus nie takie rzeczy robi. No i mój Michał dalej żyje i wszystko jest na swoim miejscu, tak jak Pan Bóg chce i tak będzie.
1: Czyli co, tam była choroba, jak to sobie wszystko poukładać?
0: Więc w 3. miesiącu mój syn zachorował na padaczkę lekooporną. Choć tak naprawdę do końca nie stwierdzili tego wszystkiego, co tam się dzieje, bo powiedzieli, że nie są w stanie. Te ataki były tak duże i z takim natężeniem, że powiedziano nam, że może tego nie przeżyć, a z reguły takie dzieci nie dożywają 3. roku życia. I przez te wszystkie lata do tego jeszcze dochodziły różne inne choroby, właśnie choroba płuc, bo leżące dzieci mają po prostu no, problemy z płucami z racji tego, że nie chodzą, nie pionizują się. I do tego, co on miał, dochodziły jeszcze różne inne właśnie choroby. Przez tą padaczkę lekooporną przestał się rozwijać, czyli nie mówi, nie jest w stanie właśnie sam się na przykład napić, tylko jest takie karmienie dożołądkowe PEG-iem. Jest pod hospicjum domowym. Więc tak wygląda mniej więcej choroba mojego syna. Ale z Panem Bogiem wszystko można przejść w sposób, który jest niewytłumaczalny. Bo jak widzę rodziców, którzy nie trzymają się Pana Boga albo nie szukają u Niego oparcia, to widzę, że nie są w stanie unieść takiej choroby.
1: Ile on ma dziś lat?
0: 9.

0: początku mówiliśmy o walce, też o wygrywaniu. Powiedziałeś o tym, że walka to też poznać własne słabości, żeby jeszcze móc je pokonywać. No ale historia syna uczy czegoś innego?
1: Ona właśnie nie uczy niczego innego, tylko właśnie tego, żeby się nie poddawać, żeby zawsze ufać Panu Bogu, tylko to się łatwo mówi. Ale ja mogę o tym powiedzieć, bo ja tego doświadczam. I mogę o tym powiedzieć w 100%, że jak idę przed Najświętszy Sakrament, to Pan Bóg dodaje mi do tego siłę i mojej żonie. My możemy pojechać razem na wakacje. No ciężko mi to wytłumaczyć, że można być szczęśliwym mimo takiej choroby w domu. Bierzemy Michała, jak jedziemy na przykład w góry w Alpy, czy do Zakopanego. Mamy taki wózek sportowy, jeździmy z nim na wycieczki. A nie skupiamy się na tym, że on jest chory i powiedzieli mi, że umrze. I Pan Bóg dodaje takie siły, której sam z siebie człowiek nie ma. Ja takiej siły na pewno nie mam i nie miałbym, nie wiem, czy byłbym to w stanie przetrwać, gdyby nie siła od Pana Boga.
0: Walka kojarzy mi się też z jakimś sporem ze złem. Czym jest zło?
1: Zło? Zło dla mnie, które ja poznałem, które widziałem na świecie, okazało się, że centrum ma po prostu w jednym miejscu. Szatan jest złem. Nie człowiek. Nie walczy z człowiekiem. I wiem, że on jest czystym, krystalicznym złem. Nie ma tam krzty dobrego. I miałem takie sytuacje właśnie, gdy w nocy do mnie przychodziło coś, co odczuwałem całym sobą, że to jest zło. Wiedziałem o tym, że tak jest. To nie był sen. Coś szarpało mnie za szyję, tak jakby mnie dusiło. Ja próbowałem kiedyś nawet z tym walczyć. Im bardziej ja próbowałem z tym walczyć, niezależnie czy byłem w Japonii, czy gdziekolwiek w innym miejscu w Polsce, to było jeszcze mocniejsze. Jak zaczynałem się modlić, zaczynało mnie puszczać i odchodzić. I wiem, że ze złem nie można się bawić i to nie jest jakiś tam diabełek z Halloween. Jak ktoś tak myśli, to wpuszcza do domu najgorszego zwyrodnialca, jacy chodzą po ziemi, to nie chciałbym być w skórze tych ludzi.
0: Pamiętasz ten moment, kiedy zacząłeś się modlić i to zaczęło odchodzić?
1: Tak, pamiętam. Pamiętam, jaki nagle odczuwa się pokój. A jak to zło wchodzi do domu, do pokoju, to jest takie odczucie, jakby taki dym skradał się i podchodził do ciebie, ale w pewnym momencie tak cię paraliżuje i trzyma i szarpie, jak żywa osoba, tylko z super siłą by cię trzymała i dusiła, a ty nie masz nic zrobić. Choćbyś nie wiem, kim był, nie masz nic zrobić. I w momencie, gdy właśnie zaczynałem odmawiać Ojcze nasz, zdrowaś Mario, to puszczało. A jak się... Odkąd się zawierzyłem Panu Jezusowi przez Matkę Najświętszą według traktatu świętego Ludwika, wszystko minęło.
0: Czyli walka duchowa jest większa i ważniejsza niż walki życiowe?
1: No na pewno jest trudniejsza, bo z przeciwnikiem zawsze można wygrać. Nie ma takiego człowieka, z którym nie można wygrać i tak jak mówiłem wcześniej, z każdym też można przegrać, ale to jest tylko człowiek. On musi spać, ma czerwoną krew, musi jeść. Jest tylko człowiekiem. No a tamten drugi ma parę tysięcy lat doświadczenia, więc kim jest taki człowiek, choćby nie wiem, tutaj był jakim mistrzem w czymkolwiek, dla niego to żaden przeciwnik. Jesteśmy jak małe dzieci. Bez obrony Pana Boga, bez Matki Najświętszej jesteśmy dziećmi we mgle.
0: Na ekranach kin ukazał się, albo lada chwila ukaże się film Dariusza Walusiaka Posłani. Twoja historia w tym filmie jest. Otrzymałeś pytanie, czy chcesz tę historię opowiedzieć? To było trudne? Bo czasem sobie myślę, a to moja opowieść, kto tam będzie o tym słuchał, to może ja z Panem Bogiem sam to życie przeżywam. Bo to jest coś innego opowiadać o tym ludziom, nawet jak teraz tu siedzimy, nie?
1: Powiem szczerze, że bardzo tego nie chciałem. Nie chciałem się na to zgodzić. Już na pewno nie chciałem wpuszczać kamery do domu, żeby pokazać chorobę mojego syna. Zawsze, gdy mówię o tym, co dostałem przed Najświętszym Sakramentem, staram się mówić w trzeciej osobie, żeby nie kierować na siebie, czyli mówię, że na przykład jest w Opolu taka i taka osoba, która doświadczyła tego i tego przed Najświętszym Sakramentem. Ale przed tym filmem byłem wiele razy, przed nagraniem tego filmu, przed Najświętszym Sakramentem i pytałem się Pana Jezusa, czy Ty tego chcesz, bo ja tego nie chcę. Ja nie chcę tego z całego serca pokazywać się, opowiadać, bo nie jest mi to potrzebne. Ale dostałem wiele takich znaków, że to jest czas, żeby powiedzieć te wszystkie rzeczy, żeby pokazać chorobę Michała, żeby dodać siły tym ludziom, którzy jej nie mają, a są w takich sytuacjach i żeby powiedzieć, że Pan Jezus jest żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. I dostałem odwagę do tego, bo ja jej nie mam. I jeżeli widziałem osoby, które mają właśnie takie dzieci w hospicjum i na przykład dowiadywałem się, na przykład dziewczynka zmarła, czy różne inne rzeczy, które mnie spotykały po drodze, gdy się pytałem o to, czy to zrobić, to się zastanawiałem, czego ja się boję, wstyd mi przed Tobą, idę i to zrobię.
0: Jak Ty się modlisz?
1: Jak ja się modlę? To powiem, jak ja się modlę. Staram się modlić tak, jakbym mówił do żywego Boga, nie gdzieś tam daleko na chmurce. Jak idę przed Najświętszy Sakrament, to modlę się w taki sposób. Zawsze to przedstawiam tak. Wyobraź sobie, że idziesz na wideokonferencję. To rozumiemy, bo jakbym kiedyś pokazał mojej babci telefon i powiedział, że przez ten kawałek plastiku rozmawiam z kolegą z Japonii, no to bym powiedziała trochę, że to jest nierealne. Ale dzisiaj nawet dzieci to wiedzą. Więc starajmy się modlić w taki sposób, czy jak idziemy przed Najświętszy Sakrament, jakbyśmy byli przed samym żywym Bogiem właśnie na takiej pseudo-wideokonferencji, tylko jakby kartka biała była na telefonie, czyli człowiek z tamtej strony nas widzi, my go nie. Ale jakby tak Pan Jezus kiedyś ściągnął tą kartkę, to okaże się, że jesteśmy przed żywą osobą, a nie przed jakimś tam Bogiem gdzieś daleko na chmurce. I staram się zawsze, jeśli tylko potrafię się skupić, to mówić jak do żywego człowieka. Mam taką sytuację na przykład. Kilka lat temu mój dobry kolega okradł mnie i obraził moją żonę, a była jeszcze w ciąży. Więc generalnie po męsku to jest za to tylko jedna kara do wymierzenia i nie ma innej i tak powinno być. Tak sobie ustaliłem, ale mówię, nie mogę tego zrobić, bo za dużo od Ciebie dostałem, Panie Boże, choć on zasługuje na tą karę i tu chyba mamy jasność. Byłem przed Najświętszym Sakramentem, klęczałem i się modliłem, powiedziałem, Panie Jezu, ja dałbym mu w zęby za to, bo zasłużył. I tak uważam. I nie jestem taki święty, ale z racji tego, że Ty tak powiedziałeś, to odmówię za niego koronkę do Bożego Miłosierdzia. I tylko dlatego, że Ty tak powiedziałeś, bo ja dałbym mu w zęby. Odmówiłem koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wychodzę z kaplicy, patrzę na telefon, on dzwoni. Ten kolega. Ja mówię, no nie wierzę. Dopiero wyszedłem, pomodliłem się i jeszcze będzie mnie denerwował, sobie pomyślałem. Odbieram, a on mówi do mnie, że chciał mnie przeprosić, moją żonę i zadośćuczynić za to, co ukradł. No jak ja mam mówić, że to jest przypadek? To nie jest przypadek. Ja bym zrobił to, co normalny facet. Poszedłbym i załatwił sprawę. Tylko narobiłbym sobie pewnie problemów niepotrzebnych. I wcale bym jej nie załatwił. A Pan Jezus potrafi w taki sposób załatwiać te sprawy. Że są po ludzku po prostu już skazane na porażkę. Tak jak niektóre rozwody czy małżeństwa według nas. A się okazuje, że kolega wrócił do żony. Razem mają swoją godzinę adoracji, a już jedną nogą był u innej pani. Ale jednak modlitwa żony go znokautowała.
0: Modlitwa żony?
1: Tak, to była wtedy, to była modlitwa żony.
0: Czyli na adorację, na modlitwę z historiami beznadziejnymi.
1: A do kogo, jak nie do Pana Boga? My musimy stanąć pod ścianą, żeby poprosić, to Ty się tym zajmij teraz, bo ja już robiłem wszystko po ludzku, co jest możliwe. Zawsze tak patrzę właśnie na apostołów. No był moment, faceci się znali na swojej robocie, byli rybakami, wypłynęli, całą noc łowili. Podejrzewam, że frustracja troszkę tam ich musiała zjeść. Całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy. Czyli zawodowcy zajmują się swoim zawodem i nic im z tego nie wyszło. A na słowo Pana Jezusa, czyli jak on był z nimi, złowili tyle, że nie byli w stanie tego udźwignąć. I myślę, że to jest wskazówka dla nas wszystkich i dla świeckich, i dla kapłanów, że jak będziemy robić coś według zasad ludzkich, nawet dla Pana Boga, to tu nie wyjdzie. Można stać przy Najświętszym Sakramencie, tak jak stali kiedyś przy Arce Przymierza i przegrać wojnę, bo tu nie chodzi o to, żeby stać, tylko żeby mieć relacje.
0: Różaniec to jest męska modlitwa?
1: No, to jest w 100% męska modlitwa, tylko ją tak obrócono, że wmówiono facetom, że to jest wstyd trzymać różaniec. A to jest według mnie największa broń, jaka jest, i najlepszym dowodem to są chyba właśnie, tak jak na filmie widać, na przykład komandosów jednostki wojskowej w Lublińcu, którzy wnoszą obraz Matki Bożej Łaskawej i modlą się na różańcu. To jeżeli oni nie są męscy, to kto jest męski?
0: Moim gościem był dziś Daniel Bukowy. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Mam taką pracę, że czasem spotykam się z młodzieżą i podczas tych rozmów zadaję pytanie, czy dzisiaj w mediach mówi się prawdę? I wszyscy mówią, nie, nie mówi się. A najczęściej to są uczniowie liceum. A jakby zapytać, czy dziś na świecie jest pokój, to wszyscy, a w tym pewnie dzieci, powiedzą, nie, nie ma pokoju.
3: No nie ma.
2: Dziękuję.
3: Proszę bardzo. No. To takie pytanie z krótkim stwierdzeniem. Nie ma. Wszystko, co jest, pokazuje się wokół nas, co media nam pokazują, niesie ze sobą dużo niepokoju, dużo lęku, dużo ciemności, dużo agresji. I taki jest przekaz medialny. Czy on jest obiektywny, to wiemy, że nie.
2: Ale nie chodzi o media, chodzi w ogóle o świat.
3: Nie ma pokoju w nas, to nie ma pokoju wokół nas. Ja mało oglądam telewizji, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Mało czytam internetu. I temat pokoju mogę rozważać przez pryzmat osobistych doświadczeń oraz tego, z czym się spotykam w konfesjonale, we wspólnocie, w różnych miejscach, z różnymi ludźmi. Rzeczywiście, może tak powiem, że w tym środowisku, w którym ja najczęściej przebywam, czyli w środowisku ludzi wierzących, pomimo rozmaitych trudności, to jednak wiele osób doświadcza pokoju, który płynie z relacji z Panem Bogiem. Ale myślę sobie, że tam wszędzie, gdzie nie ma tej relacji z Bogiem, to rzeczywiście trudno będzie znaleźć pokój.
2: No właśnie, a dziś o pokoju, bo... Pokój wam, powiedział Jezus. To jest to, co on przynosi, a ten pokój to Duch Święty, prawda? W serce człowieka wkłada.
3: Cały Bóg wkłada pokój w nasze serce, w nasze wnętrze, w nasze życie. O Jezusie mówimy, że jest Książę Pokoju. Książę Pokoju. A ponieważ Jezus chce nam objawiać Jezusa, a ponieważ Duch Święty chce nam objawiać Jezusa, i to jest Jego zadanie, objawiać Jezusa, który jest obecny tu i teraz, więc przede wszystkim Duch Święty chce, byśmy ten pokój przyjęli do swojego życia i byśmy żyli jako ludzie pokoju.
2: I dziś właśnie w zesłaniu Ducha Świętego będziemy mówić o pokoju. Mam nadzieję, że będziemy się radowali tym pokojem, który przecież jest.
3: Bo jest Jezus, bo Jezus żyje, bo Jezus zmartwychwstał, bo zwyciężył niepokój, zwyciężył lęk. Jeżeli tylko zechcemy przyjąć Go do swojego życia, zaprosić, to On nas wypełni pokojem.
2: No i zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich. O tym pokoju na pewno bardzo wiedzieli apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego. Rozdział 2, wersy od 1 do 11.
4: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazało się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż wszyscy ci, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
2: Jestem przekonany, że ci wszyscy słuchacze, którzy słyszeli apostołów, to słysząc ich doznawali pokoju. Może byli też podekscytowani, ale na pewno był tam pokój. To musiało ich tak zachwycić. Ale tu jest jedna rzecz piękna. Oni mówią, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? No, Galilea była taką prowincją wtedy, prawda? Częścią Izraela, ale tą taką, powiedzmy sobie, polską B, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie? To jest taki akcent białostocki. No. Z całym szacunkiem, bo to piękny akcent.
3: Miejmy nadzieję, że z szacunkiem dla Białegostoku.
2: I tutaj tak mówią mieszkańcy Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei Południowej i Cypru. Czy ci wszyscy nie są z Białegostoku i mówią do nas tak, że wszystko rozumiemy? Jakie to jest piękne.
3: Bo do tego zmierza całe działanie Pana Boga, do tego zmierza wydarzenie Paschy, czyli przejścia Jezusa ze śmierci do życia, który przeprowadził nas z niewoli do wolności, który przeprowadził nas z ciemności do światła, z niepokoju czy z lęku przeprowadził nas do pokoju. To wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest konsekwencją wydarzenia paschalnego. Jezus chce, żeby to wszystko, co stało się udziałem, znaczy wszystko, co On nam wysłużył na krzyżu, żeby stało się udziałem każdego człowieka. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na to doświadczenie ludzi gromadzących się wokół Wieczernika, wokół apostołów, to mamy piękne odniesienie do tego, co wydarzyło się w Księdze Rodzaju po grzechu wieży Babel, kiedy wszyscy zostali wtedy rozproszeni. Między nimi nie było jedności, nie było pokoju, był gniew, był podział i dlatego wszyscy się rozeszli, bo grzech, pycha rozproszyła ludzi. A Jezus przyszedł, żeby odwracać skutki grzechu, skutki każdego grzechu, także tego grzechu wieży Babel. I to, co było rozproszone, chce zgromadzić w jedno. I gromadzi ludzi, którzy są spragnieni słuchania Słowa Bożego. I to bardzo wyraźnie widać po tym, w jakim zaangażowaniem słuchają tego, co apostołowie, co Piotr do nich mówi. Ale przede wszystkim to rzeczywiście to pierwsze spotkanie, to pierwsze zetknięcie się z nowo zawiązującym się Kościołem i z tym niesamowitym, z tym wylaniem się Ducha Świętego na apostołów i przez apostołów na wszystkich, którzy się tam zgromadzili. To jest coś, co zachwyca, to jest coś, co porusza serce, to jest coś, co budzi pragnienie. Pragnienie, że ja chcę też tego doświadczyć, też chcę tej radości doświadczyć.
2: Tego płomienia.
3: Tego płomienia, tak.
2: To jest takie piękne, że te płomienie były, one się rozdzielały, czyli można powiedzieć, był jeden ogień i z tego ognia każdy dostał płomień. I ja sądzę, że ci apostołowie, mówiąc pod wpływem tego płomienia, który na nich spoczął, mówili tym samym ogniem, który ich połączył. Nie? I teraz oni mówią i tamci, którzy ich słyszą. I ten być może ten płomień wstępuje na następny, nie wiem, to ksiądz powie. Może to przez bierzmowanie, nie wiem. To wtedy to jest ten sam ogień we wszystkich. Dlatego się rozumieją, prawda?
3: Tak, dokładnie tak. Jest wyraźnie podkreślone, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, a słowo, które apostołowie wypowiadali, słowo ogłoszone w mocy Pana Boga, również jest niesione ogniem Ducha Świętego i zapala serce ludzi do wiary. Do tego, że oni też są tego doświadczyć. Bo potem, kiedy dalej idzie ta historia dziejów apostolskich, przemowy Piotra, bardzo wyraźnie pada pytanie, ci ludzie słuchają przejęci do głębi serca, czyli to, co mówią, ten ogień Ducha Świętego płonie w nich, zapala w nich wielkie pragnienie i to pytanie, co ja mam zrobić, żeby móc tą łaską żyć, co mam zrobić, żeby to zwycięstwo Jezusa stało się moim udziałem, żebym ja też mógł doświadczyć wylania darów Ducha Świętego. I Piotr daje na to odpowiedź.
2: Jaką odpowiedź?
3: No tego nie ma w tym fragmencie, tak? Ja trochę wybiegłem do przodu.
2: Tą odpowiedzią... Duch księdza
3: duch mnie, tak, duch mnie pcha naprzód, tak, żebyśmy zobaczyli, że głoszenie Słowa Bożego zawsze prowadzi do tego, żebym ja się nawrócił. Dlatego Piotr powie im potem, nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo obietnica jest dla wszystkich. Dla wszystkich ludzi. Dla każdego, kto przyjmuje Jezusa do swojego życia, jest obietnica Ducha Świętego. Czyli ten ogień, który ma w nas zapłonąć i ma nigdy nie gasnąć. I to jest niesamowite, żebyśmy dobrze zrozumieli, że to doświadczenie Pięćdziesiątnicy wcale się nie skończyło. Bo ja dzisiaj też usłyszałem fragment konferencji jakiegoś księdza z zagranicy, który mówi, że to było jednorazowe wydarzenie, wtedy się wydarzyło i to się skończyło. Ale to nie jest prawda, to jest herezja. Doświadczenie ognia, który wstępuje z nieba, nigdy się nie skończyło od dnia Pięćdziesiątnicy i trwa cały czas. Chodzi tylko o to, żebyśmy my dali się Duchowi Świętemu zapalić, ponieważ On nas nie chce rozpalać wbrew nam. Nie chce zapalać naszego serca swoją miłością, jeżeli my tego ognia nie pragniemy, jeżeli miłości nie pragniemy, jeżeli się nie nawracamy, jeżeli nie wzywamy Jezusa. Zawsze pierwsze to jest zwrócić się ku Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Zwrócić się do Jezusa, który zwyciężył śmierć, zwyciężył mój lęk, zwyciężył moją depresję, zwyciężył moją ciemność, zwyciężył mój grzech. i przywraca mi wszystko to, co jest najpiękniejsze. Przywraca mi pełnię życia, w tym także właśnie pełnię życia rozumianą jako życie w Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego.
2: Jak się różni życie w Duchu Świętym od życia bez Ducha Świętego?
3: Życie w Duchu Świętym będzie mnie zawsze prowadziło do nieśmiertelności, do wieczności. Życie bez Ducha Świętego będzie mnie zamykało tylko i wyłącznie w doczesności, w tym, co ja znam. Będą mną kierowały tylko moje własne pragnienia, które, jak bardzo dobrze wiemy, z trudem odrywają się od tych naszych ziemskich przywiązań. I tak naprawdę człowiek, który żyje bez Ducha Świętego, najczęściej zainteresowany jest głównie tym, żeby tutaj na ziemi ustawić się możliwie wygodniej. Jeżeli żyję w mocy Ducha Świętego, to wiem, pamiętam o tym, że to moje życie tutaj na ziemi prowadzi mnie do czegoś więcej. Jest tylko etapem.
2: Ja oczywiście zaprotestuję, dlatego że znam ludzi, ich historie, którzy w ogóle wcale specjalnie wygodnie nie żyją, nawet przeciwnie, żyją w dużych trudach. I wcale chyba nie pragną strasznego bogactwa, ale jest im trudno i nie mają nadziei. I sądzę, że Ducha Świętego może też, ale to nie idzie o biznes.
3: Ja też nie mówię o biznesie, ale to, bo bardziej chodzi o to, że opieram się wtedy o swoją własną moc, swoje własne możliwości i staram się po swojemu, po ludzku rozwiązać wszystkie swoje problemy. Poradzić sobie w tym życiu. Może to będzie rzeczywiście bardziej precyzyjne. Czyli ograniczony jestem tylko i wyłącznie do tego, co ja sam potrafię zrobić, co sam potrafię...
2: Czyli bezradny często.
3: Czyli jestem bezradny. Dokładnie tak. No to streszczając to wszystko, co zamierzałem powiedzieć, tak. Doświadczam w tym momencie dużej bezradności. A Pan Jezus daje mi Ducha Świętego, o którym mówimy, że w każdej bezradności On jest radą. Jednym z darów Ducha Świętego jest dar rady, czyli On sobie radzi ze wszystkim i jest w stanie nam doradzić, jak przeżyć moje życie, jak wyjść z różnego rodzaju okoliczności, żeby doświadczać szczęścia, doświadczać pokoju, doświadczać uwolnienia, doświadczać radości, pomimo tych wszystkich trudności, które oczywiście wiemy, one nie znikają, nie zostaną nam odebrane, ale przeniknięte mocą Ducha Świętego nie są czymś, co mnie niszczy, ogranicza i zamyka mnie w sobie samym, oddzielając mnie od Boga, od człowieka, w moim własnym takim świecie pełnym smutku i nieszczęścia, bezradności właśnie, ale wręcz przeciwnie, kiedy ja doświadczam różnego rodzaju trudności, tym chętniej otwieram się na Jezusa, zapraszam Go do tego, mówię, zbawiaj mnie Jezu, ratuj mnie Jezu, prowadź mnie tak, jak Ty chcesz.
2: A za chwilę przeczytamy fragment z listu człowieka ewidentnie natchnionego Duchem Świętym, świętego Pawła.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, werset 3 do 7 i od 12 do 13.
1: Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni Duchem Świętym.
0: Czasem by się chciało, żeby była jakaś taka panświatowa rewolucja, taka jakaś demokracja, czy jakiś nastał ład społeczny, ciągle nie nastaje. Ale święty Paweł mówi coś niesamowitego. Czy to Żydzi, czy Grecy, to są dwie cywilizacje, można powiedzieć. Czy niewolnicy, czy wolni, to dwa różne...
2: Światy.
0: Dwa różne światy. Dwie kompletnie odmienne w swojej grupy społecznej.
2: Tak,
0: wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I mało tego, wcale szybko się te wszystkie światy nie połączyły. To jest jakiś historyczny proces, natomiast oni byli różni i byli napojeni jednym duchem.
2: Tak samo jak i my jesteśmy różni dzisiaj w Polsce. I tej jedności nie było wtedy, a co teraz jest jedność między Polakami chociażby. Nawet nie szukajmy daleko.
0: Nie ma jedności, nie ma.
2: No właśnie, nie ma. Nie ma jedności. My jesteśmy w nieustannym procesie odzyskiwania jedności, który to proces stymulowany jest mocą Ducha Świętego, a napędzany tak naprawdę wielkim pragnieniem Jezusa i jego modlitwą z czasie ostatniej rzezy z Wieczernika w Ewangelii świętego Jana. Bardzo mocno, pięknie ona wybrzmiała, kiedy Jezus modli się, aby byli jedno. Zły duch z kolei wprowadza za wszelką cenę podziały między nas, próbując zniszczyć tą jedność, ponieważ siła jest w jedności. Dlatego Jezus zabiega o jedność naszą i mówi: troszczcie się o jedność, po to, żebyśmy wobec tej potęgi tego świata i władzy tego świata potrafili się przeciwstawić. Nie własną mocą, ale mocą Jezusa Chrystusa, który jest pośród nas obecny wtedy, kiedy my chcemy razem budować Królestwo Boże, kiedy wiemy, że potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego że każdy z nas jest obdarowany czymś innym. Każdy z nas ma inne talenty, inne dary, inne charyzmaty.

0: mówią o tym samym. To, co w sobie niosą, daje pokój.
1: Jeżeli jest podporządkowany mocy Jezusa Chrystusa.
0: Tak. Przez Ducha Świętego.
1: Tak, przez Ducha Świętego. Bo w zasadzie to czytanie zaczyna się od tego bardzo ważnego stwierdzenia, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. To jest jak gdyby punkt wyjścia. Mówiłem o tym przy poprzednim czytaniu. To jest punkt wyjścia do naszego budowania Królestwa Bożego. Uznanie Jezusa Panem swojego życia. Oddanie Jezusowi pierwszeństwa w moim życiu. Powiedzenie Jezusowi różnych rzeczy próbowałem do tej pory. Radziłem sobie po swojemu, rozwiązywałem problemy po swojemu. Doświadczyłem bezradności. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Wiem, że ja sobie nie potrafię poradzić. I kiedy Jezusa stawiam na pierwszym miejscu w moim życiu, On zaczyna odbudowywać moje życie według tego pierwotnego pomysłu, który był u samego zarania naszego istnienia, czyli właśnie na swój obraz i podobieństwo. I daje nam dary, dzięki którym ten obraz i podobieństwo są nam przywracane, ale zarazem też daje nam charyzmaty, czyli te dary przeznaczone do budowania Kościoła, po to, żebyśmy innym, niosąc dobrą nowinę o Jezusie, który nie jest bezradny, tym bardziej postępowali w wierze i doświadczali uzdrowienia wewnętrznego i mocy Jezusa objawiającej się w naszej słabości. Bo tu nie chodzi o nas, tylko chodzi o Jezusa.
0: Czyli jesteśmy bardzo różni, ale wszyscy podobni do Jezusa w mocy Ducha Świętego.
1: Tak jest.
0: Rozpoznajemy Jezusa w sobie, tak? Jeżeli jesteśmy włascy Ducha Świętego, jeśli On w nas mieszka, to rozpoznajemy w sobie nawzajem.
1: Tak.
0: I w sobie w ogóle.
1: W sobie samych
0: Jezusa.
1: I w sobie nawzajem, czyli w drugim człowieku.
0: I czujemy się podobni przez to.
1: Tak. Wszyscy wiemy, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, że idziemy przez życie razem z Nim i możemy się w tej drodze wspierać i się wspieramy, chcemy tego. Im bardziej jesteśmy świadomi tej przynależności do wspólnoty Kościoła, która jest pełna Ducha Świętego i pełna rozmaitych skarbów, przez które Duch Święty aktualizuje w nas zbawcze działanie Pana Jezusa, czyli zbawia nas, zwycięża, właśnie naprawia, uzdrawia, uzdalnia do pięknych rzeczy, do przebaczania sobie nawzajem, do takiego kroczenia w mocy Jezusa, tym bardziej to Królestwo Boże wokół nas się rozszerza i jesteśmy ludźmi pokoju.
0: To mocne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wreszcie czuli spokój, tylko że my czujemy w sobie Jezusa, to wtedy czujemy pokój, tak? On nie jest nasz.
1: No właśnie, to właśnie nie tylko, że sobie w sobie czujemy, no bo to tutaj od razu jest takie miłe ciepełko sobie doświadczyć, ja się tak fajnie czuję z Panem Jezusem, będę się więc modlił, niech Pan Jezus cały czas mi daje takie pocieszenie, niech mnie tak głaszcze po główce. A Pan Jezus mówi, jesteście jednym ciałem, jest wiele członków, macie tworzyć jedność, ale w jakim celu? Żeby iść i głosić, nie skupiać się na sobie i nie szukać ciepełka.
0: Mi nie chodzi o ciepełko, tylko chodzi o pokój.
1: No właśnie, ale...
0: Bo Święty Paweł zapewne, doznając batów i razów, niekoniecznie ciepełka, czuł jakiś pokój. Znaczy, co on czuł, to nie wiem, ale był nim przepełniony.
1: Ale był nim przepełniony, bo ten pokój niósł innym. I Paweł nie siedział w miejscu, czekając na to, że ten pokój go będzie wypełniał. Tylko pokój go wypełniał dlatego, że szedł i głosił Ewangelię. A Jezus mu towarzyszył w mocy Ducha Świętego i pomógł mu przezwyciężać te właśnie różnego rodzaju baty, o których pan przed chwilą wspomniał. Więzienia, katastrofy, kamienowania i tym podobne nieprzyjemne doświadczenia.
0: Czyli to nie jest pokój kanapowy.
1: Tak, to nie jest pokój kanapowy, ale to jest pokój, który przede wszystkim rodzi się we mnie wtedy, kiedy ja mam doświadczenie tego, że wypełnia w moim życiu wolę Pana Jezusa. Że czynię to, co powinienem czynić, do czego zostałem powołany, do czego zostałem stworzony. A pamiętajmy o tym, że fakt Chrztu Świętego i włączenia nas we wspólnotę Kościoła czyni nas od razu uczestnikami tego niesamowitego posłania, które Pan Jezus wypowiedział, a które na końcu Ewangelii chociażby Marka, ale i Mateusza jest, prawda? Mówi, idźcie na cały świat i nauczajcie, udzielając chrztu. I mówi, kto będzie to wszystko czynił, to różne znaki będą mu towarzyszyły. I pełnienie woli Ojca daje mi poczucie spełnienia, czyli też właśnie tego pokoju, który we mnie jest. I takiej radości, że jestem częścią czegoś niesamowitego, co wykracza poza to, co widać, wykracza poza moją doczesność, wykracza poza moje ograniczenia, których nigdy nie przestanę jakoś tam doświadczać. Ale wiem, że chociaż tutaj czuję się mały i słaby w rozmaitych przestrzeniach, to dążę do tego królestwa, którym będę już od tego wszystkiego wolny.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa tego, który pokój przynosi. Posłuchamy Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, werset 19 do 23.
1: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
0: Na początku pytałem o to, czy na świecie jest pokój, a Pan Jezus mówi: pokój wam. W innym miejscu mówi: pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat. Świat nie może dawać pokoju. Po prostu nie ma go w sobie. Nie ma go w sobie.
2: Tak, ponieważ ten biblijny świat, świat w języku biblijnym, ewangelicznym, to jest zawsze miejsce, które nie przynależy do Boga. Miejsce, które z Bogiem nie chce mieć nic wspólnego. Mówimy, że jest królestwo władcy tego świata, tak? Czyli demona. To jest władca tego świata, którego Jezus pokonał na krzyżu. Więc ten świat nie jest w stanie nam dać pokoju. To, co wcześniej Pan mówił bardzo często, świat nam zachęca do tego, żebyśmy szukali tak zwanego świętego spokoju. Czyli pewnej wygody, pewnego komfortu, takiego ustawienia się w tym świecie, żeby nic mi za bardzo nie uwierało, żebym miał jakieś takie poczucie bezpieczeństwa na miarę swoich własnych możliwości.
0: Ale jak ktoś, przepraszam, że wyjdę słowo, jak ktoś nie ma tej miary, czy doświadczenia Ducha Świętego, czy Ewangelii, to dla niego będzie to wszystkim, czego może chcieć.
2: Ależ oczywiście, że tak.
0: I to nie jest złe. Nie jest złe w sensie: nie kradnę, no nie tak. Robię różnych rzeczy, no to sobie
2: on
0: żyje.
2: On nie chce rzeczy złych, oczywiście, jak tak. Najbardziej, tak. Natomiast są to rzeczy, które są bardzo ograniczone, tak. Pan Bóg chce dla nas o wiele więcej, niż my sobie wyobrażamy. I często jest to tak, że jesteśmy skłonni przyjąć od Pana Boga, czy go rozumiemy, czy go nie rozumiemy, czy go znamy, tak jak on się nam objawia, czy tak znamy go trochę po swojemu. Jesteśmy skłonni często przyjąć o wiele mniej, niż to, co Pan Bóg nam daje.
0: Bo my go chcemy wciągnąć w swój świat, mamy swoje perspektywy i swoje wyobrażenia i tutaj brak nam czegoś i Panie Boże...
2: Dokładnie.
0: Tu wejdź i siadaj w tym fotelu.
2: Tak jest i zrób najlepiej to, to i to i to właśnie w taki sposób, jak ja ci za chwileczkę powiem.
0: Tak.
2: Czyli w swoje rameszki Pana Boga próbuję włożyć i myślę, że to wypełni moje serce. No niestety nie.
0: A żaróweczka nie świeci, ciągle nie działa.
2: Tak, ponieważ Pan Bóg z sobie wiadomych powodów nie chce się zmieścić w nasze ramki. No. Ponieważ, wiadomo jakie to są powody, ponieważ On ma dla nas Królestwo Niebieskie, a my chcemy mieć swoje własne Królestwo.
0: Czyli to, żeby mieć ten pokój ducha, to nie tak, jak sobie wyobrażamy, to jedna sprawa. Po drugie, to nie to, że my jakieś miejsce zrobimy i on tam dokładnie wejdzie, bo nie płonął na kominku. Tylko to nie my wciągamy Pana Boga w nasz świat, ale On wciąga nas w swój świat.
2: Tak, i wchodzi w nasz świat po to, żeby go przemienić. Bo tutaj bardzo fajnie w tym fragmencie Ewangelii widać, jakie są skutki pójścia za swoim sposobem myślenia o Bogu. Uczniowie świetnie to pokazują. Przecież oni mieli cały czas swoją koncepcję tego, kim będzie Mesjasz, co on ma zrobić, jak ma zwyciężyć Rzymian, jak ma wyzwolić Izraela, założyć królestwo na wzór Dawidowego, ustawić uczniów, prawda, wokół swojego tronu, dać im władzę ministerialną, wpływy, pieniądze.
0: Umeblowane.
2: Umeblowane, wszystko pięknie.
0: I kiedy tam się... jest duży pokój i małe pokoje.
2: No, dokładnie. I kiedy się okazało, że ta koncepcja się rozsypała, że ich mistrz, który miał im zapewnić taki komfort życia, nagle skończył jak największy ze zbrodniarzy, najbardziej haniebną śmiercią, to oni są w totalnej rozsypce, w totalnej depresji. Siedzą w tym wieczerniku pełni lęku, pełni przerażenia, czyli właśnie absolutnego braku pokoju, ale to nie dlatego, że Pan Bóg im ten pokój zabrał.
0: Czyli skończył się ten ludzki pokój.
2: Dokładnie.
0: Już z niego nic nie zostało.
2: Dokładnie, nic nie zostało. I teraz w tą rzeczywistość przychodzi Jezus Chrystus zmartwychwstały. I jest niesamowite pokazane, oni są zamknięci, drzwi są zatrzaśnięte, a Jezus pomimo to wchodzi i staje pośrodku nich. nie gdzieś pod ścianą, ale staje pośrodku nich, może pośrodku ich lęku, pośrodku ich porażki, pośrodku tak, żeby oni mogli naprawdę ze wszystkich stron go zobaczyć, żeby ta ich porażka mogła się zetknąć z obecnością Jezusa, który przynosi zupełnie coś nowego. I Jezus pierwsze słowa, które wypowiada, to są właśnie te, które Pan powiedział. Pokój wam. To jest odpowiedź Jezusa na naszą porażkę, na nasze rozczarowanie, na naszą bezradność. W tym momencie Jezus spełnia się to, co Jezus właśnie wcześniej zapowiadał. Pokój mój daję wam nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Żeście próbowali swój pokój osiągnąć, nic wam z tego nie wyszło, więc ja teraz przychodzę z pokojem. I tam w komentarzu będzie zaraz następne słowa, to są, że ten pokój, który Jezus im daje, powoduje, że w nich zaczyna się rodzić radość. Uradowali się. Czyli kończy się klęska, kończy się porażka, zaczyna się coś nowego.
0: Cóż to jest nowego? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Niesamowite jest to porównanie, bo to nie jest tylko tak, że pokój wam, idźcie i nauczajcie. Tylko jak Ojciec mnie posłał. My uczestniczymy w misji samego Boga. Tak jak Syn był sługą Ojca, mimo że był z Nim zjednoczony, to my jesteśmy sługami
2: Jezusa,
0: Syna, jesteśmy z Nim zjednoczeni.
2: Tak jest. I to, że jesteśmy posłani, to absolutnie nie jest przypadek, ale to jest właśnie droga do tego, o czym żeśmy wcześniej sobie mówili w kontekście Pawła, jego drogi apostolskiej. To jest droga do tego, żebyśmy w tym pokoju trwali i żeby ten pokój w nas wzrastał, ale też, żeby nasz pokój, który od Boga pochodzi, od Jezusa pochodzi, żeby on się stawał także udziałem innych ludzi. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus wysłał apostołów praktykami duszpasterskimi, to mówił, gdyż do jakiegoś miasta wejdziecie, czy domu wejdziecie, mówcie pokój temu domowi. Jeżeli tam mieszka człowiek godny pokoju, pokój wasz spocznie na nim. Nasz pokój, no to nie jest nasz własny pokój, ale to jest właśnie ten pokój, który my od Jezusa otrzymujemy, żebyśmy go nieśli dalej. Mamy być ludźmi pokoju, czyli mamy być ludźmi, którzy żyją w mocy Ducha Świętego, idąc tam, gdzie Duch Święty nas posyła, dając się Duchowi Świętemu poprowadzić, ukształtować. I to jest ta przestrzeń łaski, dzięki której my w relacji z Panem Bogiem wzrastamy. Jesteśmy bardziej do Niego podobni, rany nasze są zaleczane, ponieważ nie skupiamy się na sobie, ale żyjąc w mocy Ducha Świętego pozwalamy na to, żeby Duch Święty uzdalniał nas do kroczenia.
0: To jest taka piękna sekwencja zdarzeń, bo on powiedział, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I myślę sobie, pewnie w głowach apostołów było lekkie a potem tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. I to pewnie to zamieniło się w nowe życie, bo za chwilkę są Dzieje Apostolskie i oni mówią językami całego świata.
2: Tak, to jest jeszcze 50 dni później, tak? Tutaj to wezwanie jest, weźmijcie Ducha Świętego, ale właśnie, czy oni go wzięli w tym momencie? Czy oni byli go w stanie wziąć? Mimo, że już ten pokój Pan Jezus daje, mimo, że się uradowali, to wiemy dobrze, potem te 40 dni kolejne pokazują, że zagubienie ich jednak cały czas trwa.
0: I to trwało jeszcze jakiś czas.
2: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: U nas też tak może być, co?
2: No oczywiście.
0: Ja, ale przecież tak w życiu może być, że ja na przykład, nie wiem, mam jakąś w głowie rewolucję, że widzę, że Jezus jest Panem, ale jeszcze nie wiem, co z tym zrobić i myślę, że mu się życie zmienić, a nie wiem jak, bo jest jakoś umeblowane. Jest duży pokój, który nie przynosi pokoju, mały pokój, który też nie przynosi pokoju. Ja jeszcze nie wiem jak. No i co się ma stać?
2: To, co ma się stać, to jest to, co się stało właśnie w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego. Czyli ja muszę wreszcie zacząć wyczekiwać na spełnienie obietnicy Ojca. Czyli kiedy Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, to ja mam się zacząć... Kiedy Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, to ja mam otworzyć swoje serce i brać Ducha Świętego. A to czasami oznacza spędzić trochę czasu na modlitwie. Wejść w taki okres zapraszania Ducha Świętego do mojego życia. Właśnie po to ta nowenna, po to te 9 dni między wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego. Czasu, w którym apostołowie są w jedności, trwają na modlitwie i po prostu czekają, że spełni się to, co Bóg chce. I teraz, jeżeli ja chcę żyć w Duchu Świętym, to rzeczywiście pierwsza rzecz to jest pragnienie, ale druga rzecz to jest wołanie o Ducha Świętego. To jest wołanie o Ducha Świętego. Bo im bardziej wołam, tym bardziej moje pragnienie się zwiększa. Im bardziej oczekuję, tęsknię, tym więcej jestem w stanie mocy Ducha Świętego przyjąć do mojego życia. A im bardziej widzę, że nie chodzi tutaj o mnie i o moje pojmowanie rzeczy, tym bardziej jestem w stanie przyjąć Ducha Świętego tak, jak On mi się chce dać. Tak, czyli nie po mojemu. Przecież apostołowie by sobie w życiu nie wyobrazili tego szumu gwałtownego, tych języków z ognia. No w ogóle, to Matrix. Nie wiem, czego oni oczekiwali, ale faktem jest, że oczekiwali, to oczekiwanie spowodowało, że Duch Święty mógł przyjść tak, jak chciał.
0: Czyli to nie ogień w kominku, ale ogień w sercu, który pcha naprzód.
2: Tak, ogień z nieba, który na nas wstępuje, przemieniając absolutnie naszą rzeczywistość. I to jest to, co dziś, tą niedzielę zesłania Ducha Świętego, może się zdać naszym udziałem. Zależy, jak żeśmy oczekiwali, ale nawet jeżeli kiepsko żeśmy oczekiwali...
0: Kiepsko pewnie.
2: To mamy szansę, ponieważ, tak jak powiedziałem, pięćdziesiątnica się nie skończyła. Ona cały czas trwa, więc jeżeli do tej pory nie oczekiwałeś na Ducha Świętego, czy nie oczekiwałaś, to zacznij teraz. I powiedz Duchowi Świętemu, przyjdź do mnie, Duchu Święty, przemień moje życie. Wypełnij mnie swoim światłem, prowadź mnie do Jezusa. Pomóż mi się zaprzyjaźnić z Jezusem, żebym usłyszał, żebym usłyszała, zobaczyła, do czego jestem zaproszony, do czego Jezus mnie zaprasza. I pozwoliła się tam poprowadzić.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy przede wszystkim Duchowi Świętemu, że jest naszym sponsorem. Ksiądz się zawsze modli przed nagraniem do Ducha Świętego. Tutaj wprost, na głos, przed każdym nagraniem. Tak jest.
2: Tak jest, no bo cóż innego, bezradność tylko zostaje.
0: Więc dziękujemy Duchowi Świętemu, dziękujemy też wszystkim tym, którzy wspierają tworzenie tych audycji. Gdyby ktoś chciał dołączyć, wspierać powstawanie tych audycji, to radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Halo, halo, tu muzyczny kalejdoskop się kłania w Radiu Emaus. Przy mikrofonie Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj skupimy się na Duchu Świętym. Już niedługo, już niebawem uroczystość zesłania Ducha Świętego w najbliższą niedzielę. Dlatego też wybrałem twórczość, która jest przepełniona duchem, odwołuje się do ducha. Natomiast jak to przystało na muzyczny kalejdoskop, będziemy mieli różne gatunki, różne okresy muzyczne zaprezentowane i każdy z tych obrazów Ducha Świętego muzycznych jest na swój sposób wyjątkowy. Mam nadzieję, że o tym wspólnie się wszyscy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut przekonamy. Żeby dotknąć tego pierwszego ujęcia Ducha Świętego i zaprezentować pierwszego artystę, chciałbym najpierw posłużyć się cytatem. Nie mógłbym nic zrobić bez wiary. Nie mógłbym otworzyć oczu. Nie mógłbym chodzić. Nie mógłbym mówić. Nie mógłbym śpiewać. To, czego pragnę, aby każdy doświadczył pod koniec moich koncertów, to poczucie radości. Nie chcę, aby publiczność była oszołomiona tym, co robię. Chcę, aby odczuwała prawdziwą radość płynącą z głębi jej istoty. Wtedy otwieracie przestrzeń, do której może wkroczyć łaska. Podnieście głos, otwórzcie serca i śpiewajcie razem z nami. To jest jedna z wielu głębokich, osobistych wypowiedzi Bobiego McFerrina, wybitnego kompozytora, instrumentalisty, ale przede wszystkim człowieka, który doskonale imituje głosem różne instrumenty. Jest wybitnym, wybitnym wokalistą, znanym na całym świecie. Znanym ze swojej ogromnej muzykalności, otwartości na świat, ciepła, radości, uśmiechu. Ta wypowiedź, którą przed chwilą zacytowałem, pochodzi z wielu wywiadów bądź opisów dotyczących albumu Spirit You All, jednego z piękniejszych moim zdaniem albumów Bobiego McFerrina. Ten album został wydany w 2013 roku, pochodzi z tego czasu. Jest to taka podróż Bobiego McFerrina mająca na celu zintegrowanie wszystkich wpływów muzycznego świata. Projekt ten również oddaje hołd dziedzictwu ojca Bobiego, wielkiego barytona operowego Roberta McFerrina, pierwszego Afroamerykanina, który podpisał kontrakt z Metropolitan Opera Company oraz znanego interpretatora amerykańskich pieśni Negro Spiritual. Zawsze myślałem, że pewnego dnia zaśpiewam te piosenki, tak wspomina Bobby McFerrin i dodaje, że będę musiał znaleźć też sposób, by zrobić to zupełnie inaczej niż mój ojciec. Myślę, że ten pomysł krążył mi w głowie od co najmniej kilku dekad i w końcu nadszedł ten czas. Trzy z tradycyjnych utworów zawartych na albumie, no, otwierający go utwór Every Time I Feel the Spirit, a także Swing Low, Sweet Chariot, a także Fix Me, Jesus, pojawiły się również na albumie Deep River ojca Bobiego. Ten album pochodził z 1957 roku. Ale na tym podobieństwa się kończą. Utwory te opowiadają o wyzwoleniu, o odwadze, kondycji ludzkiej, pionierskim duchu, poszukiwaniu siły w obliczu przeciwności losu oraz podróży ku lepszemu miejscu. Natomiast opowiada w inny sposób. Bobby McFerrin wkracza na zupełnie inne, nowe terytorium. I właśnie posłuchamy tej pierwszej z tych trzech pieśni, właśnie, które znalazły się też na albumie ojca Bobiego McFerrina. Zaczniemy naszą podróż od utworu Every Time I Feel the Spirit, Bobby McFerrin.

To był Bobby McFerrin, a także, o czym zapomniałem powiedzieć, Esperanza Spalding, która towarzyszy w tym albumie Bobby'emu McFerrinowi, wybitna kompozytorka, jazzmenka, która fantastycznie gra na kontrabasie, na gitarze basowej, znana na całym świecie, również wokalistka. A teraz spędzimy do muzyki poważnej z końcówki XX wieku. Przed nami po raz pierwszy wystąpi muzyka, twórczość australijskiego kompozytora Rossa Edwardsa i posłuchamy dwuczęściowego utworu Veni Creator Spiritus na orkiestrę smyczkową. Utwór wyjątkowy, zadedykowany żonie Rossa Edwardsa, który posiada bardzo ciekawą budowę, taką budowę kontrastową. Pierwsza część jest zupełnie w innym stylu niż druga część i to jest odwzorowanie też progresu, jeśli chodzi o język muzyczny Rossa Edwardsa i przemiany, które następowały w jego życiu kompozytorskim. W pierwszej części pojawia się na początku melodia hymnu Veni Creator Spiritus. Najpierw jako solo, następnie jest traktowana jako cantus firmus w długich wartościach nutowych, tworząc podstawę surowego motetu polifonicznego, odległa i archaiczna. Ta część brzmi jak echo z epoki wręcz Palestriny, zachowując jednocześnie język muzyczny Rossa Edwardsa. Amen z tego hymnu jest bardzo przeciągnięte, rozbudowane, przeplatane burdonami. Pojawiają się motywy, które przywodzą na myśl świat natury, świat zwierząt, ptaków, wręcz nawet owadów. Mamy taką symbolikę wieczności trochę, jakbyśmy dotykali jej albo spoglądali na nią, słuchali tej wieczności. Piękna część, piękna muzyka opowiadająca zupełnie inaczej o Duchu Świętym. To część Puro e Tranquillo. Natomiast druga część, rytmiko, zupełnie inna. Żywy, obsesyjny taniec, który bada i wykorzystuje powiązania między melodią Veni Creator Spiritus, pochodzącą z chorału gregoriańskiego, a muzyką z różnych kultur, ale nie tych europejskich, bym tak ujął. Tutaj mamy splot, taki kolaż różnych kultur muzycznych, różnych światów muzycznych, języków muzycznych, które kompozytor postanowił połączyć. Bardzo ciekawa kompozycja, która jest mało znana, natomiast mam nadzieję, że przekonacie się do niej i znajdziecie coś w niej swojego. Obudzi w was ducha, jakieś uduchowienie, wprowadzi was w jakiś stan. Mam głęboką nadzieję, że tak właśnie będzie. Wspominałem o tym, że kompozycja pochodzi z 93 roku, została ukończona w styczniu 1993 roku. Przypomnę, że została zadedykowana żonie Rossa Edwardsa, czyli Helen Edwards. Pierwotnie ta kompozycja została napisana dla oktetu pochodzącego z orkiestry Academy of St. Martin in the Fields i na zamówienie tego oktetu została ta kompozycja napisana. Po raz pierwszy oktet wykonał tę kompozycję w Perth Concert Hall w listopadzie 1993 roku. Dopiero kilka lat później powstała wersja na orkiestrę smyczkową i my dzisiaj takiej właśnie wersji na orkiestrę smyczkową posłuchamy, zarówno pierwszej i drugiej części bez już żadnej przerwy. W wykonaniu Tasmanian Symphony Orchestra pod dyrekcją Richarda Milesa.

było subtelnie, zwiewnie i delikatnie u Bobiego McFerrina. Potem u Rossa Edwardsa było ascetycznie, tak bardzo surowo, tak naturalnie. Potem było tanecznie, jak chociażby w drugiej części Veni Creator Spiritus na orkiestrę smyczkową, a teraz będzie monumentalnie o Duchu Świętym. Ja bym powiedział, że bardzo monumentalnie, bardzo, bardzo monumentalnie. A kto tak bardzo, bardzo monumentalnie opisał, opowiedział, muzycznie pokazał, próbował nam pokazać Ducha Świętego, był to z pewnością Gustav Mahler. I dokonał tego w ósmej symfonii. Opowiadając o tej ósmej symfonii Gustava Mahlera, będę posługiwał się tekstem Ryszarda Daniela Golianka na łamach dwutygodnika, portalu internetowego dwutygodnik.com. Prawykonanie, które odbyło się 12 września 1910 roku w wielkim gmachu monachijskiej Neue Musikfesthalle, zostało entuzjastycznie przyjęte przez publiczność i krytyków, a premiera ósmej symfonii stała się największym życiowym sukcesem kompozytora. Impresario Emil Gutmann nadał temu dziełu nazwę Symfonia Tysiąca, bo Mahler zalecił monstrualną obsadę wykonawczą utworów. W pierwszej prezentacji wziął udział ekstremalnie szeroki zestaw muzyków. Orkiestra licząca 171 osób. W składzie instrumentalnym znajdują się również organy, 3 połączone chóry, w sumie 850 śpiewaków oraz 8 solistów, wokalistów. Początkowo Mahler planował stworzenie klasycznej czteroczęściowej symfonii, jednak w czasie pracy nad dziełem odstąpił od tego zamiaru, zakreślając szerokie ramy drugiej części utworu w taki sposób, że wchłonęła ona zaplanowane wcześniej 3 części cyklu. Powstało dwuczęściowe dzieło w całości wokalno-instrumentalne. Można uważać za swoistą syntezę gatunkową. Połączenie symfonii i kantaty, oryginalną i jednorazową koncepcję artystyczną. Osobliwy wydaje się już sam dobór tekstów. W pierwszej części kompozytor sięgnął po łaciński hymn do Ducha Świętego, Veni Creator Spiritus. Natomiast rozbudowana druga część symfonii oparta jest na scenie końcowej z drugiej części Fausta Goethego. Rozgrywa się ona już po śmierci tytułowego bohatera poematu. W górskich ostępach pustelnicy głoszą kult Matki Boskiej, pojawiają się anioły i pokutnice. Przedstawiony zostaje obraz nieba. Apoteoza Marii łączy się z ideą zbawiającej wiecznej kobiecości. Centralną ideę treściową Symfonii Tysiąca stanowi miłość, pojmowana na sposób ponadzmysłowy i transcendentalny. Błaganiu o zstąpienie Ducha Świętego towarzyszy wyrażana w pierwszej części symfonii prośba o obdarowanie chrześcijan miłością. Światłem rozjaśni naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej. Natomiast w tekście Goethego słowo miłość łączy się ze sferą wieczności. Miłość zwiastują, rozgłaszają, co wiecznie tworząc nas otacza. Kulminacja ekspresyjna i znaczeniowa symfonii wiąże się z natchnionym wystąpieniem doktora Marianusa, mistyka głoszącego kult Marii, Matki Bożej. Jego aklamacja o władczyni tego świata, przepełniona religijnym uniesieniem, cechuje się wielką siłą sprawczą. Mater Gloriosa pojawia się i wygłasza słowa zwiastujące pokutnicy, Małgorzacie, zbawienie dla Fausta. Pójdź i podążaj ku wyższym sferom, gdy cię przeczuje, pójdzie za tobą. Idea zbawiającej miłości stanowiła też dla Mahlera swoisty drogowskaz w rozumieniu jakości muzycznych. Błaganie o zstąpienie Ducha Świętego zobrazował kompozytor opadającym skokiem kwarty towarzyszącej słowu Veni. Ten sam krok interwałowy, wykorzystujący zresztą dokładnie te same dźwięki, ale ułożone w kierunku wznoszącym, przypada na powtórzenie dwukrotnie słowo kom, kom w scenie z Fausta, czyli pójdź, pójdź. Modlitwa odniosła więc skutek, a twórca w świadomy i przemyślany sposób wykorzystał obrazową figurę dźwiękową wskazującą na kierunki świata. Duch Święty zstępuje z niebios na ziemię, łaska Matki Bożej dźwiga zaś duszę z ziemskiego padołu ku wysokościom. Kosmiczny wymiar treściowy realizuje też sfera tonalna utworu. Zasadnicza tonacja

symfonii Esdur od czasów Mozarta i Beethovena była zarezerwowana dla kategorii najważniejszych, takich jak Bóg, kosmos, duchowość, ideowość, wiara, modlitwa. Malerowski hymn do Ducha Świętego nawiązuje więc do tych tradycji, a wybór tonacji doprecyzowywuje intencje i charakter przesłania religijnego. Drugą ważną tonacją jest w Symfonii Tysiąca tonacja Edur, zarezerwowana przez kompozytorów muzyki romantycznej dla obrazowania namiętnej miłości i niepowstrzymanego afektu erotycznego. W Symfonii Tysiąca w Edur rozbrzmiewają partie muzyczne połączone ze słowami odnoszącymi się do miłości, jednak pozbawionymi oczywiście owego cielesnego kontekstu i sugerującymi jednak wysublimowaną jakość duchową. Mahler przeznaczył tę tonację do wyartykułowania kluczowych słów traktujących o wlaniu miłości w serca wiernych, a także obdarzył nią płomienne Arioso doktora Marianusa skierowane do Matki Bożej. Obraz unoszącej się Mater Gloriosa też zresztą utrzymany jest w tej tonacji. Te dwie tonacje, Esdur i Edur, nie mają żadnych elementów wspólnych, są niespokrewnione i skrajnie odległe. Stanowią tym samym ucieleśnienie odrębnych, przeciwstawnych jakości. Religijności i żarliwości miłosnej, męskości i kobiecości, ducha i ciała. Ich zestawienie, dopełnienie i połączenie prowadzi do syntezy, pełni, zbawienia. Przekucie pragnienia zmysłowej miłości w duchową energię religijną oznacza transgresję, przejście od dążeń ziemskich do niebiańskich, przekroczenie doczesności i skierowanie ku sferze wiecznej, zastąpienie idei miłości cielesnej eros przez duchową komunię, agapę. Wielka waga poruszanych problemów zadecydowała też o rozbudowaniu ram dzieła pod względem czasu trwania i monumentalnego wolumenu brzmieniowego. Tylko tak potężny kształt dźwiękowy mógł ewokować w słuchaczach wizję kosmosu i nieba, uprzystępnić i zobrazować poruszaną problematykę. Zapoczątkowana przez Beethovena w Eroice tendencja do powiększania obsady wykonawczej i poszukiwania sugestywnych walorów brzmieniowych, adekwatnych do prezentowanego zakresu treściowego, znalazła w ósmej symfonii Mahlera punkt kulminacyjny, a jednocześnie przesilenie i kres. Po Symfonii Tysiąca nastąpił odwrót od tej późnoromantycznej gigantomanii i poszukiwanie innych, bardziej stonowanych środków ekspresji. Co zresztą mieliśmy okazję usłyszeć w tym poprzednim utworze, poprzednim dziele Rosa Edwardsa, gdzie zupełnie mamy inny świat dźwiękowy, a inny świat dźwiękowy, semantyczny, muzyczny język usłyszymy za chwilę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wysłuchać całej ósmej symfonii, ani nawet całej pierwszej części ósmej symfonii Gustawa Mahlera ze względów antenowych, ograniczeń czasowych, ale zachęcam was do tego, byście sięgnęli podczas najbliższego weekendu do tej symfonii. Pogoda zapowiada się fantastyczna. Może podczas spaceru, może na tarasie, na balkonie, w ogrodzie, gdziekolwiek, pod drzewem, na rowerze, żeby zasłuchać się, gdzieś zanurzyć się w tej symfonii przecudownej. A teraz posłuchamy fragmentów pierwszej części, która tak dotyka mocno hymnu, tekstu z hymnu Veni Creator Spiritus w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie, chóru Polskiego Radia w Krakowie, chóru Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także warszawskiego chóru chłopięcego. Całością dyryguje Antoni Witt, a jeśli chodzi o solistów, to w całej symfonii ósmej Mahlera występuje tych solistów ośmioro: Barbara Kubiak, pierwszy sopran, Izabela Kłosińska, sopran drugi, Marta Boberska, sopran trzeci, Jadwiga Rappe, alt pierwszy, Ewa Marciniec, alt drugi, tenor Timothy Bench, a także baryton Wojciech Drabowicz i Piotr Nowacki, bas.

To były fragmenty pierwszej części Symfonii VIII Gustawa Mahlera. Zachęcam do tego, byście sięgnęli do całej tej symfonii. A tymczasem na koniec dzisiejszej audycji wracamy do zwiewnego języka muzycznego opowiadającego o Duchu Świętym, czyli do Bobby'ego McFerrina, do albumu Spirit You All. Przed nami piosenka I Shall Be Released. W oryginale jest to piosenka Bobby'ego Dylana, tutaj w interpretacji Bobby'ego McFerrina. I tą piosenką żegnam się z wami, życzę wszystkiego dobrego na ten zbliżający się weekend, tym bardziej, że zapowiada się cudowny, ciepły, taki, na który już długo, długo czekaliśmy. Wszystkiego dobrego dla was, dobrego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy, witamy i zapraszamy na 702 notowanie listy z mocą. Dziś będzie męskie granie.
2: Dokładnie.
1: Na kolejne notowanie zaprasza Dariusz
2: i Paweł.
1: Witamy serdecznie. No dziś inaczej niż zwykle, bo dziś też w innym składzie. No niestety Ewa dziś nie dotarła do nas, więc mam nadzieję, że nadrobi zaległości w przyszłym tygodniu, a że dziś będzie po drugiej stronie radioodbiornika. Okaże się za chwilę. Pojawi się post na Facebooku, tak?
2: Tak, powinien już albo już być, albo będzie za minutę.
1: Sprawdźcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. Dajcie znać na Facebooku, kliknijcie albo pozdrawiajcie. My wasze pozdrowienia na pewno przeczytamy na antenie. Za chwilę kilka w późniejszej części audycji zaglądniemy na media społecznościowe, a teraz może muzyka na początek. Dziś mamy nowość.
2: Święty drugiego planu.
1: Czyli kto się kryje pod tym projektem?
2: Marcin Styczeń.
1: Zgadza się. Utwór Zawracaj nas. Erden.lista.182 po raz pierwszy w naszej poczekalni. Jak przypadnie wam do gustu oratorium Marcina, no to teraz się przekonamy my też. Ja mam po raz pierwszy przyjemność. Nie wiem, czy ty, Darku, udało ci się wysłuchać przed audycją?
2: No to tutaj debiut w naszej liście, więc tutaj...
1: No to zupełnie zmieniamy klimat, zamieniamy się w słuch. Pamiętajcie, ślemy niezmiennie 71-48.

0: sanatorium o Józefie z Nazaretu w wykonaniu Marcina Stycznia, czyli projekt święty drugiego planu. No, jak myślisz, będzie notowanie?
1: Zobaczymy. Wszystko zależy od naszych słuchaczy.
0: Mieliśmy już utwory podobne, no i całkiem nieźle sobie radziły, a zobaczymy, jak będzie to w wykonaniu świętego drugiego planu. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby klimat oratorium zostało z nami na dłużej. rdn.lista.182 i to wszystko.
1: Wszystkie nasze propozycje, tak, ale czekamy na kolejne, jeżeli macie coś, co chcielibyście, żeby tutaj w naszej liście z mocą, żebyśmy zagrali, to wysyłajcie swoje propozycje na lista.z.mocom@rdn.pl i tutaj, tak jak właśnie Marcin skorzystał z tej okazji, dzisiaj puściliśmy, zobaczymy, czy za tydzień dalej będzie w poczekalni jako propozycja, czy już w liście. No, wszystko zależy od was, a my zaczynamy naszą listę z mocą, już notowanie właściwe.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A zaczynamy tak trochę słodko-gorzko, bo z jednej strony ostatnie miejsce, więc tak trochę smutno, ale dobrze, że jednak się utrzymali na naszej liście. Mniejsze granie w domu ojca utrzymało pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.179. Jeżeli chcecie, żeby jednak powędrowali w górę tej listy i żebyśmy mogli posłuchać ich więcej i częściej, posłuchajmy ich w tej chwili, w tym tygodniu punktów 8.

0: pierwsze granie ciągle z nami. Im się udało, nie wszyscy mieli tyle szczęścia dziś. No właśnie, może garść statystyk jeszcze uzupełnimy, co się wydarzy dziś na liście.
1: A, no tak, mamy 6 awansów, mamy 8 spadkowiczów, mamy 4 pozycje, które utrzymały lokaty i mamy jedną nowość. Kto w tamtym tygodniu słuchał, no to wie, co to za nowość. A kto nie słuchał, no to się dowie.
0: Za chwil kilka, ale na razie przechodzimy do naszych spadkowiczów. Ania Jaskierska znowu w dół, jedno oczko tym razem. Porywa nas, no, trochę mniej. Mam nadzieję, że to nie będzie pożegnanie. Rden.lista.113 ślemy pod numer 7148.

0: pięknie tutaj Ania Jaskielska nam zagrała. Czy was w tym tygodniu porwała? Znaczy, czy porwie was w tym tygodniu? Zobaczymy już za tydzień. Na razie lekki spadek, ale spada się po to, żeby można było się odbić.
1: Czekamy na was na Facebooku, a my teraz lecimy na spotkanie z Marią Bober. Moc słowa również spada jedno oczko, jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Utwór ten zgromadził tylko 11 punktów. Erden.lista.146.

0: Śmierć i życie są w mocy języka. A kto...
1: Maria Bober przedstawiła nam moc słowa. Spadek w tym tygodniu, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu. Ale my mamy
2: nadzieję. To, co lubimy najbardziej.
1: Mamy nadzieję.
2: To oznacza wielką zmianę.
1: Tak. Okazuje się, że Marcin Wargocki z utworem Jesteś już nie jest na naszej liście, ponieważ Marcin Wargocki jest z utworem Nadzieja. Żeby nie powiedzieć przy nadziei, bo to nie tak.
2: Ale Marcin Wargocki jest i będzie z nami na pewno kolejne tygodnie. No wielka zmiana. Zobaczymy, jak będzie sobie radził. Na razie skromnie z pozycji 17. Dzięki waszym głosom. Pamiętajcie, niezmiennie złoty 23 każdy SMS, a za każdego dodajemy 10 punktów. Warto głosować. Erden.lista.181.

0: Na kogo byś zagłosował, gdybyś mógł? Na nadzieję? Czy na jesteś?
1: Myślę, że na nadzieję, bo to zawsze coś nowego i świeżego.
0: A fajnie, tak, ja wiem, że gusta się nie dyskutuje, no myślę, że nadzieja zrobi lepszą karierę. No nic, w każdym razie pierwsza, jedyna dziś premiera za nami, Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, teraz czas na pozycję 16. Tu już weteran.
1: Weteran, tak, Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz spada z 14 na 16. Jeżeli chcecie, żeby się odbił i poszedł w górę, to ślijcie SMS-y o treści rn.lista.166 na numer 7148, a w tym tygodniu punktów zdobył 14.

0: Szkocji, jego płaszcz, dwa oczka w dół w tym tygodniu, tylko punktów 14. No wesprzyjcie Grzegorza, głosujcie najlepiej smsowo rden.lista.166. Teraz pierwszy awans dziś.
1: Tak, patrzę właśnie, że głównie ci spadkowicze to są soliści, a może właśnie tutaj sukcesem w tym tygodniu jest śpiewać nie solo, a w duecie albo w grupie, tak jak robi to Aaron i Crux. Z utworem Anioły jest to nasz dzisiejszy pierwszy awans z 16 miejsca. rn.lista.142 punktów 15.

0: nas widzą. No, wszystko zależy, czy anioły widzą, że Aaron i Klux wspinają się tutaj w naszej drabince do góry, no to patrz, musimy na to, nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: Tak patrzę, faktycznie chyba soliści będą mieć podgórkę w dzisiejszym notowaniu, chyba się to będzie sprawdzać. Patrzę do przodu na kilka pozycji. Na pewno się zgadza również na pozycji 14, 13, no na 12 już chyba nie. No ale to będzie wyjątek. Dobrze, na razie na pozycję 14 zaglądamy. Tu jest awans. Jedno oczko w górę. San Giuseppe Gangsta, Catholic Punks, Arden.lista, 164 punktów 21.

0: 14. Tak, 14 należy w tym tygodniu do San Giuseppe Gangsta. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, możecie również głosować na stronie internetowej, ale taki głos to tylko pół punktu, a SMS to aż 10, więc 20-krotne przebicie. Jego koszt niezmiennie od lat na 100 zł 23, całkowity koszt w przypadku San Giuseppe. Wysyłamy pod numer 7148 o treści rtn.lista.164.
1: A na miejscu 13 mamy kolejnego spadkowicza, w tym razem jest to ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. rtn.lista.902 punktów 22.

0: Kut. Na pozycji 13 ksiądz Jakub Barczak. Przy okazji pozdrawiamy Karola, jeśli chcecie usłyszeć Karola nie w studiu, Listy z mocą, a na żywo. Zapraszamy do Tarnowa na Juvenalia. Możecie na żywo zobaczyć, usłyszeć. No i kto tęskni za Karolem, tak jak my, no spotkać się z Karolem Gutem. Zachęcamy. Pogoda na pewno dopisze, ma być grubo powyżej 20 stopni. Już zostaje z nami ta pogoda na dłużej. Mam nadzieję, już nie będziemy narzekać na pogodę. No chyba, że będzie za gorąco. To wdzięczny temat na narzekanie. Dobrze, to tyle o pogodzie. Czas na pozycję 12. A tu kto się w tym tygodniu wdrapał?
1: Celia awansowała o jedno oczko z utworem Do Betlejemu. rdn.lista.169 punktów 26.

0: wydawało się, że już powoli się żegnamy z Celią. Tak przed wakacjami, a to proszę. Jednak zwrot. Zobaczymy, czy to na dłużej. Do Betlejemu arden.lista.169.26.
1: Tytuł o wakacjach. Część się pewnie już rozmarzyła, a my tutaj...
0: Upalnie wręcz będzie.
1: A my tutaj wchodzimy ze styczniem. Marcinem styczniem. Na 11 pozycji spadek z 8 dzisiaj i spory 3 oczka w dół. rdn.lista.170, jeżeli chcecie na Marcina stycznia z utworem Noc pojedynku głosować, w tym tygodniu zdobył 29 punktów.

0: www.lista.170.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwierają nam najmłodsi. GG Duo 6G z utworem Narodzenie, czyli mamy znowu tutaj projekt i jest pozycja utrzymana z tamtego tygodnia, więc coś w tym jest, że w grupie raźniej w naszej liście. Jeżeli chcecie, żeby GG Duo powędrowało jeszcze wyżej, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.172 na numer 7148, a w tym tygodniu zdobyli 33 punkty.

0: sześciosobową rodzinką gąsiorów, czyli projekt 6 GG Duo 6G. Narodzenie utrzymują pozycję sprzed tygodnia. Arden.lista. 172 punktów 33. Czas na dziewiątkę.
1: Czas na dziewiątkę, a na dziewiątce utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Rdn.lista.026 punktów 36.

siostrę Julitę Zawadzka, stabilnie na pozycji 9. Utwór Czuwajmy, no słabiutko, jeśli chodzi o wasze głosy, zaledwie 36 punktów, no ale to zawsze jest szansa na lepiej, żeby tak było. Głosujcie 1.lista.026.

Ja widzę, że tutaj głosy powędrowały, ale na miejsca trochę wyżej i to jest duże przekierowanie, ale to nie uprzedzajmy faktów. Na razie idziemy już tutaj do miejsca ósmego i mamy tutaj Adama Rymarza z grupą Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej, no spadek z miejsca piątego, też trzy oczka w dół, szkoda. Jeżeli chcecie, żeby ta tendencja była odwrócona, jednak Adam Rymarz powędrował bliżej niż dalej podium, głosujcie, wysyłajcie smsy o treści rdn.lista.124. Możecie też głosować na listazmocą.rdn.pl. A w tym tygodniu 43 punkty Adama Rymarza i grupy.

0: bliżej, mocniej więcej. No nie jest ani bliżej, ani więcej, jeśli chodzi o miejsce i punkty, ale może się zawsze to odwrócić. Wszystko w waszych rękach. rdn.lista.124. Przypominamy, że czekamy na was na Facebooku. Zaglądajcie na profil Listy z Mocą. Pozdrawiajcie, przeczytamy wasze pozdrowienia. Zaglądniemy za kilka chwil, a my teraz zaglądamy, ale na pozycję siódmą.
1: Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna utrzymali pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.156 punktów 53.

0: Nasz duet na pozycji siódmej. Można słuchać bez końca, bez dna ocean. W wykonaniu Mariusza i Agnieszki utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. rdn.lista.156.
1: A teraz potężny awans o 5 oczek w górę. Apele z tamtego tygodnia tutaj zrobiły robotę. Dzikie serca z drugiej dziesiątki wskoczyły na pierwszą dziesiątkę, z 11 na 6 miejsce. Stać się kimś, taki utwór prezentują. rdn.lista.162 punktów 69.

0: teraz rosi twoje rzęsy, zimny powietrz masz.
1: Bawimy się razem z Dzikimi Sercami. Bawi się też pewnie Ewa, dała znać, że z nami na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że za tydzień będziemy w komplecie. Pozdrawiamy również małego Ignasia, mam nadzieję, że najmłodsi też są z nami. Byli już na liście z mocą na pozycji 10. I mam nadzieję, że są przed radio odbiornikami. No dobrze, Dzikie Serca za nami, stać się kimś. rdn.lista.162, kto przed nami?
2: Kapela N z utworem Anioł Pański. Mamy awans z 6, pną się do góry nasze świeżynki, już w sumie taka nieświeża nowość, bo Marcin Wargowski jest naszą nową świeżynką na naszej liście, ale no stosunkowo niedawno wskoczyli i już robią podjazd pod podium. Co tydzień coraz wyżej, co tydzień coraz bliżej. Jak będzie za tydzień, czy to już będzie miejsce czwarte, może trzecie. Wszystko zależy od was i od waszych głosów. rdn.lista.180 na numer 7148 w tym tygodniu zdobyli 109 punktów.

0: całkiem nieźle radzi sobie kapela N. No już na piątkę z plusem. Mam nadzieję, że będzie walka o podium, chociaż w tym tygodniu no to tak jak mówisz, no walka do samego końca trwała, może nawet nie o podium, a o zwycięstwo. Komu się udało? No są zmiany. Same zmiany na podium, więc warto zostać do samego końca. Anioł Pański na pozycji 5 erden.lista.180.
1: A na pozycji 4 uplasował się tak jak tydzień temu, 2 tygodnie, 3, 4, 5, z jednym wyjątkiem po drodze, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ją ci dać. erden.lista.116 punktów 116.
2: I cóż mogę ci dać.

podium, tak jak w ubiegłym tygodniu. No, dużo zabrakło do podium. Może tylko jedno oczko, ale w punktach to jest przepaść. Żeby ją zmniejszyć, głosujcie rdn.lista.116 punktów. Czy to zbieg okoliczności? Również 116, więc bardzo łatwo zapamiętać. Głosujcie.

0: Miejsce trzecie.
1: A na miejscu trzecim uplasował się Tylko Jezus, zespół z utworem Ja kłania. Mamy spadek delikatny, bo z drugiego miejsca, ale no na tym podium właśnie te jedno oczko boli jak 4 czy 5 w dół na tych niższych miejscach. Jeżeli chcecie, żeby powrócili na miejsce drugie, a może powalczyli o miejsce pierwsze, głosujcie rdn.lista.940 punktów 488.

Święty, święty. Śpiewa tylko Jezus. Na trzecim miejscu. Co będzie za tydzień? Zobaczymy, a my zobaczymy na szybko na Facebooka naszego. Tutaj Ewka się nam zameldowała. Bardzo się cieszymy. Pozdrawia też nas Marek, pozdrawia Jacek. Tutaj się zameldowali Maciej, Gabriela, Mariusz, drugi Mariusz, Marcin, Lucyna, Jacek, Adam, Piotr i Marek. Bardzo się cieszymy. Tutaj jak coś, to komentujcie. Zawsze z chęcią z wami podyskutujemy w takiej formie. A my już tutaj na tych pięknych skrzypeczkach z utworu Jak łania wędrujemy do miejsca drugiego.

0: Miejsce drugie.
1: Ostatnia chwila, żeby zaglądać na Facebooka, to jeszcze tak zaproszę, bo zawsze lubię, jak do nas piszecie. Mam nadzieję, że uda się wam jeszcze zaglądać do nas.
2: W tamtym tygodniu 505 punktów wystarczyło, aby Aretę ze swoim utworem zwyciężyło. Ale tym razem nic bardziej mylnego. 510 punktów Aretę zdobyło, ale uplasowało to ich na dopiero drugiej pozycji. Spadli z tego najwyższego pierwszego miejsca. Jak będzie za tydzień, tak jak wspominałem, wszystko zależy od was. rdn.lista.133, tak jak mówiłem, punktów 510.

510, ani 610, ani 710 nie wystarczyło Beretę, żeby zwyciężyć w dzisiejszym notowaniu. No, mocna rywalizacja dzisiaj była. Komu się udało? Dowiemy się już teraz.

0: Miejsce pierwsze.
1: ...782, to nie notowanie tego, tej listy z MOS-ą, to liczba punktów, którą zdobyła Magdalena Sikora w tym tygodniu. Prawie podwoiła z tamtego tygodnia tej punkty, więc wielkie gratulacje dla was, bo to wy głosujecie i to wy wynieśliście Magdalenę Sikorę z powrotem z trzeciego na pierwsze miejsce. Utwór On z nami zostanie właśnie do końca naszego notowania.
2: Areta się już doczekała mocnej konkurencji, już nic nie jest im dane na wiele miesięcy, więc teraz walka, no, co tydzień jest zacięta o pierwszą lokatę. Wiemy, że się nie udało Marcinowi Wargockiego, wspominaliśmy, że już była wielka zamiana, więc wszystkie niespodzianki i wszystkie niewiadome na dziś już odkryliśmy. Coś więcej będzie dopiero w przyszłym tygodniu, a co się okaże, no, zachęcamy do podsłania poczekalni, do naszej poczekalni utworów nowych, najlepiej w formacie Wave. Możecie mieć wpływ na listę z mocą, zachęcamy was do tego bardzo gorąco. No, za dzisiejsze spotkanie dziękujemy, życzę wam dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Pogoda, tak jak wspominałem, dopisze nam co najmniej przez kilka najbliższych dni, więc warto korzystać. No i warto zaczekać na kolejne nasze spotkanie. Będziemy na was czekać w waszym ulubionym radiu. A za dziś bardzo dziękujemy. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hojduga.
2: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
1: To była powtórka.

0: Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Franciszek Ksawery powiedział: znajdowałem lud zbuntowany przeciwko Ewangelii za każdym razem, kiedy obok krzyża Zbawiciela nie pokazywałem postaci Jego Matki.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
2: To pierwsze spotkanie apostołów z Jezusem po tym, jak się rozproszyli i zostawili Go samego. Doświadczyli ogromu swojej słabości i tego, że sprawili zawód mistrzowi. Teraz jednak otrzymają zaufanie z Jego strony. Chrystus daje im władzę odpuszczania grzechów. Mogą to robić właśnie dlatego, że sami wiedzą, co znaczy ból upadku i co znaczy zostać podniesionym przez miłosierdzie. Doświadczenie otrzymanego miłosierdzia pozwala z pokorą okazywać je innym. Pomyśl, wobec kogo chciałbym być bardziej miłosierny? Co mogę zrobić w tym kierunku?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Sakowicz rzeczywiście nieszczerze tego wilka wywoływał, bo Lubo był człowiekiem niezrównanej odwagi, jednakże przed Babiniczem czuł on jakiś strach, prawie zabobonny, tak okropne zostały mu po nim z ostatniej wojny wspomnienia. Nie wiedział przy tym, jak prędko już to groźne nazwisko usłyszę. Nim jednak rozebrzmiało po całej Żmudzi, przyszła w czas jakiś inna, dla jednych najradośniejsza z radosnych, dla Sakowicza zaś straszliwa wieść, którą w dwóch słowach powtarzały wszystkie usta w całej Rzeczypospolitej. Warszawa wzięta! Zdawało się, że ziemia rozstępuje się pod nogami zdrajców, lub że całe niebo szwedzkie wali się na ich głowy wraz ze wszystkimi bóstwami, które na nim świeciły dotychczas jako słońca. Uszy nie chciały wierzyć, że kanclerz Oxenstierna w niewoli, Erskine w niewoli, Löwenhaupt w niewoli, Wrangel w niewoli, Wittenberg, sam wielki Wittenberg, który całą tę Rzeczpospolitę krwią oblał, który połowę jeszcze przed nadejściem Karolowym podbił w niewoli, że król Jan Kazimierz triumfuje, a po zwycięstwie sąd będzie czynił nad grzesznymi. A wieść biegła jakby na skrzydłach, huczała jak grzmot nad całą Rzeczą Pospolitą. Szła przez wsie, bo chłop powtarzał ją chłopu. Szła przez pola, bo łan zbożowy nią szumiał. Szła przez lasy, bo sosna powtarzała ją sośnie. Orły krakały o niej w powietrzu. I tym bardziej kto żyw chwytał za broń. W mig zapomniano koło Taurogów o girlakolskiej klęsce. Straszny niedawno Sakowicz zmalał we wszystkich, ba nawet we własnych swoich oczach. Partie poczęły na nowo wpadać na oddziały szwedzkie. Bilewicze, ochłonąwszy po ostatnim pogromie, przeszli znów Dubisę na czele swych chłopów i resztek szlachty laudańskiej. Sakowicz sam nie wiedział, co począć, gdzie się obrócić, skąd wyglądać ratunku. Od dawna nie miał wieści od księcia Bogusława i próżno łamał sobie głowę, gdzie on, przy jakich wojskach może się znajdować. I chwilami niepokój ogarniał go śmiertelny. Czy książę nie dostał się także do niewoli? Z przerażeniem przypominał sobie, iż książę mówił mu, że tabor skieruje ku Warszawie i że jeżeli uczynią go komendantem nad załogą w stolicy, to woli tam być, gdyż łatwiej się stamtąd na wszystkie strony oglądać. Nie brakło też ludzi, którzy twierdzili na pewno, że książę musiał wpaść w ręce Jana Kazimierza. Gdyby księcia nie było w Warszawie, mówiono, po cóż by miłościwy pan nasz z amnestii, którą wszystkim Polakom przy załodze zostającym z góry udzielił, jego jednego wyjmował. Musi on już być w mocy królewskiej, a że wiadomo, iż głowa księcia Janusza na pień była przeznaczona, przeto i Bogusławowa pewno spadnie. Skutkiem rozmyślań doszedł Sakowicz do tego samego przekonania i borykał się z rozpaczą, bo raz, że księcia kochał, a po wtóre wiedział, że w razie śmierci tego potężnego protektora łatwiej najdzikszy zwierz zdołał chronić głowę w tej Rzeczypospolitej niż on, który był prawą ręką zdrajcy. Zdawało mu się, że pozostaje tylko jedno – nie zważać już na Anusin opór i uciec do Prus, tam szukać chleba, służby. Lecz co będzie? – pytał się nieraz sam siebie starosta – gdy elektor ulęknie się gniewu polskiego majestatu i wszystkich zbiegów wyda. Nie było wyjścia, a schronienie chyba za morzem w Szwecji samej. Na szczęście po tygodniu tych niepewności i męki przybył od księcia Bogusława goniec z długim listem własnoręcznym. Warszawa odjęta Szwedom, pisał książę, tabor mój rzeczy przepadły. Recedere już za późno, bo taka tam na mnie zawziętość, żem był od amnestii wyłączon. Ludzi moich u samych bram Warszawy poszarpał Babinicz. Ketling w niewoli, król szwedzki, elektor i ja, razem ze Steinbockiem i wszystkimi siłami, idziemy pod stolicę, gdzie walna bitwa niebawem nastąpi. Karolus klnie się, że ją wygra, chociaż biegłość Kazimierzowa w prowadzeniu wojny konfuduje go niepomału. Kto by się spodziewał, że w eks-jezuicie tak wielki stratego zsiedzi? Ale jam to poznał jeszcze pod Beresteczkiem, bo tam wszystko się działo jego i Wiśniowieckiego głową. Mamy nadzieję w tym, że pospolite ruszenie, którego przy Kazimierzu było nad kilkadziesiąt tysięcy, rozlezie się do domów albo że pierwszy zapał ostygnie i bić się tak dobrze nie będzie. Daj Bóg popłoch jakowy między tą hasą, wówczas Karolus walną może klęskę zadać. Choć co po niej będzie nie wiadomo i sami generałowie powiadają sobie po cichu, że ta rebelia to hydra, której coraz nowe głowy rosną. Mówi się, naprzód odebrać znów Warszawę. Gdym to z ust Karola usłyszał, pytałem, co potem. Nie rzekł nic. A tu siły nasze kruszeją, ich zaś rosną. Nowej wojny zaczynać nie ma z czym. I animusz już nie ten i nikt się z naszych nie schwyci tak Szwedów jak na początku. Wuj elektor milczy jak zwykle, ale to widzę dobrze, że jeśli bitwę przegramy, pocznie Szwedów na zajutrz bić, aby się w łaski kazimierzowe wkupić. Ciężko uderzać w pokorę, ale musimy. Daj tylko Bóg, żeby mnie przyjęto i żebym cały wyszedł, substancji wszystkiej nie straciwszy. W Bogu tylko ufność, ale bojaźni trudno się uchronić i trzeba zło przewidywać. Dlatego co można z majątności za gotowy grosz zastawić albo i przedać, to uczyń, choćby z konfederatami po cichu w praktyki wejść. Sam z całym taborem jedź do Birsz, jako że stamtąd do Kurlandii bliżej. Radziłbym ci do Prus, ale tam wkrótce przed ogniem i mieczem nie będzie bezpieczno, bo zaraz po wzięciu Warszawy ordynowano Babinicza, aby przez Prusy na Litwę szedł rebelii ekscytować, a po drodze palił i ścinał. A wiesz, że on to potrafi? Chcieliśmy go złowić u Bugu i sam Steinbock wysłał nań znaczny podjazd, z którego ni zwiastun klęski nie wrócił. Nie bierz tego na się, abyś miał się z Babiniczem mierzyć, bo nie zdurzasz, jeno do Birsz pospieszaj. Febris opuściła mnie zupełnie, ile że tu wszędy wysokie i suche równie, nie takie paludes jako na Żmudzi. Bogu cię polecam, etc. O ile pan starosta uradował się, iż książę żyw i zdrowy, o tyle zatroskały go wielce nowiny. Jeżeli bowiem książę przewidywał, że nawet wygrana walna bitwa nie zdoła zbyt poprawić zachwianej fortuny szwedzkiej, to czego należało się spodziewać w przyszłości? Być może iż książę zdoła się uchronić od zagłady pod płaszczem chytrego elektora, a on pan Sakowicz pod książęcem. Lecz co czynić tymczasem? Iść do Prus? Pan Sakowicz nie potrzebował rad książęcych, aby nie wchodzić w drogę Babiniczowi. Brakło mu do tego zarówno sił, jak chęci. Pozostawały Birże, ale i to zbyt późno. Na drodze do nich leży partia bilewiczowska. Leży kopa innych szlacheckich, chłopskich i księżych i Bóg wie niejakich, które na samą wieść połączą się i rozniosą go jak wicher suche liście. A choćby się nie połączyły, choćby uprzedzić je szybkim, a śmiałym pochodem, trzeba po drodze w każdej wsi, na każdym bagnie, w każdym polu i lesie staczać nową bitwę. Jakież by siły należało mieć, by choć w 30 koni dojść do Birsz, więc zostać w Taurogach? I to źle, bo tymczasem przyjdzie na czele potężnego tatarskiego zastępu straszny Babinicz. Wszystkie partie zlecą się do niego i zaleją Taurogi jak powódź. I zemstę taką wywrze, o jakiej ludzie dotąd nie słyszeli. Pierwszy raz w życiu poczuł zuchwały do niedawna starosta, że brak mu rady w głowie, mocy w przedsięwzięciu, wyboru w niebezpieczeństwie. I na drugi dzień zwołał na radę Bycowa, Brauna i kilku znaczniejszych oficerów. Postanowiono zostać w Taurogach i czekać na nowiny spod Warszawy. Lecz Braun z tej narady udał się wprost na inną, mianowicie do Anusi Bożobohatej. Długo, długo naradzali się ze sobą. Na koniec Braun wyszedł z twarzą wielce poruszoną. Anusia zaś wpadła jak burza do Oleńki. Oleńka, przyszedł czas! Krzyknęła zaraz w progu. Musimy uciekać. Kiedy? Spytała dzielna dziewczyna, blednąc nieco, lecz wstając zaraz na znak natychmiastowej gotowości. Jutro! Braun ma komendę, a Sakowicz będzie spał w mieście, bo go pan Dzieszuk na ucztę zaprosi. Pan Dzieszuk dawno namówion i do wina czegoś mu namiesza. Braun powiada, że sam pójdzie i 50 koni wyprowadzi. Oj, Oleńka, Oleńka, jaka ja szczęśliwa, jaka ja szczęśliwa! Tu Anusia rzuciła się na szyję bilewiczówny i poczęła ją ściskać z takim wybuchem radości, że aż ta zdziwiona spytała,